0: czwórka. To słychać.
1: To słychać.
2: Driving, flying, wanna feel this forever. Trying, crying.

Sam rozpaliłem ten ogień, teraz tu tylko stoję i się gapię. Mena go zawsze dba o mnie, jakbym był Begeo w ruchu młodszym bratem. Tyle miłości do świata, a mimo tego chciałaś całe serce. Kręcę sobie blanta na biurku i nucę, nie myl tego z tajnej deski.

make sense if I stay here. But everywhere I move just doesn't feel like home. I know I never call and you've been on your own. Sitting wasting time, been awake since five. W nocy tylko myślę, ale nie śpię. Wiem, że jestem tak daleko, tego nie chcę. Weź ten jeden wielki oddech, łap powietrze. And we can make this right, been awake since five.

sentence if I stay here. But everywhere I move just doesn't feel like home. I know I never call and you've been on your own. Sitting wasting time, been awake since five. W nocy tylko myślę, ale nie śpię. Wiem, że jestem tak daleko, tego nie chcę. Weź ten jeden wielki oddech, łap powietrze. And we can make this right. Been awake since five.

0: Right, been awake since five.
1: Tu Czwórka Polskie Radio, słuchasz czwórki. Słuchasz czwórki.
2: Gramy.
3: Gramy.
2: Gramy w czwórce.

temat mam ostatnio. Pobyć chwilę sam, czy nie warto? Powiedz, ile mam lat, czy mi starczą? I czy warto znowu iść na miasto?

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Gramy.
2: Gramy.
1: Gramy w czwórce.
3: Ej, ej. Wow. Okej. Okay. Yeah.

Nigdy im nie pozwoliłem na pusztane imię. Nawet jak dostaję w plezip, to walczę, aż nie mam siły. Jeśli mnie pobiją, wstanę i wrócę silniejszy. A jak znowu mnie pobiją, no to wrócę z karabinem. Za to wszystko, co zrobiłem, to biorę na siebie winę. Kochaj lub nienawidź, jestem

0: grandes.
1: Słuchasz czwórki.
2: No matter what, no matter what, you got.

0: Tu czwórka, Polskie Radio.
1: Gramy.
2: Gramy.
1: Gramy w czwórce.
3: Takich

moje grzechy jak cukierki gorzkie są tylko w piątki. Kiedyś bardzo w to wierzyłem, potem kościół mnie zgorszył. Piszę treny w sumie o tym, co nas mogłoby łączyć. Słońce znowu poszło w dół, klimat nie jest wygodny. Może kiedyś chciałbyś wrócić, ale nie jest tu Londyn. Trochę więcej fobii, a ty nie jesteś blondi. No to patrz jak chodzisz w tramwaju, mów po polsku, jeśli nie chcesz mieć obitej mordy. I nikomu o tym nie mów, narodowe to

0: czwórka. Polskie Radio.
1: Gramy. Gramy.
2: O! Lasko, masz tapetę w starym stylu, lasko. Lasko, masz tapetę w starym stylu, lasko. Lasko, masz tapetę w starym stylu, lasko. Myślenia nie kupisz, za resztę zapłacisz.

0: Bo nie gadamy, już, już nie gadamy.
1: Eros sur vodi. Tak się to robi. Eros sur vodi. Tak się to robi.

to na myśli, nie tylko tak śpiewam. Kto z miłości nie umarł, nie potrafi żyć. Ja nie chciałem tak szybko umierać. I nie śpiewam tego dlatego, byś do mnie wróciła lub żeby współczuli mi. Lecz muszę to z siebie wyrzucić, bo nie pomogło Fendi, Gucci czy Louis V. Wiem, że oglądasz mnie.

Wokół ludzi czuję nieswojo się, ale ty potrafisz z tego wyleczyć. Jak chcieli mnie zabić, ty jeździłaś ze mną, a w torebce nosiłaś dwa pistolety. Oj nie, nie, nie, nie, nie, ty nigdy nie wbijesz mi noża w plecy. Jesteś mój G, jesteś OG. Jeśli jedziemy, to jedziemy już nigdy. Nie chcę sam być, będę cię kochać, aż będę martwy. Dla innych jestem największy.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Jestem z ciebie dumny. Jestem z ciebie cholernie dumny. Lecisz po to i wracasz do mnie z złota. Trzymam kciuki i jestem z tobą. Będzie po

wziąć wolne, gdy zbliżają się testy. Zawsze czułem trochę bardziej, więc przypieli łatkę beksy. Bo wszyscy tacy wściekli zagryzają zęby. Radzili mi, bym się odwdzięczył i przypieli łatkę Hama i Gbura. Wiem, o co walczę, chociaż jestem tutaj z myślą, że mi może się uda. Mam stanąć na głowie, żeby docenił mnie juror. Z moich skrzydeł właśnie uleciało pióro.

0: Nie zaszufladkować.
1: Wiesz, o co grasz w ogóle? Jaki to jest cash? Jak na ciebie to wpływa? Czujesz stres? Na co liczysz po tym wszystkim? Na fame?
0: Wszyscy tu jesteśmy niemalej wróg, którzy dostali za mało uwagi.

0: Słuchasz Czwórki.
1: Najlepsze z najlepszych.
2: Najlepsze z najlepszych.
3: Słuchacie audycji Najlepsze z najlepszych, w której przypominamy najciekawsze rozmowy z naszej anteny. A w Czwórce jest do czego wracać. Zapraszam, Alicja Michalska.

0: Przypominamy najlepsze rozmowy.
1: Najlepsze rozmowy.
0: W czwórce.
1: W czwórce.
0: Najlepsze z najlepszych.
1: Najlepsze z najlepszych.
2: Jeśli lubicie poranne rozmowy, które przygotowują na cały dzień i nastrajają pozytywnie, to poranek czwórki jest idealnym wyborem.
0: Na poranek czwórki zaprasza Kasia Dydo.
3: Uwaga, będziemy teraz mówić o urodzie.
4: Słuchasz poranka czwórki.
3: A to dlatego, że my dzisiaj tej urodzie będziemy się bardzo, bardzo przyglądać na wszystkie możliwe strony, no bo właśnie dzisiaj obchodzimy Międzynarodowy Dzień Urody i będziemy się przez chwilę zastanawiać, kto właściwie decyduje o tym, że ta nasza uroda no jest właśnie taka, a nie inna. Właściwie jak te kanony urody też się nam tutaj zmieniają, bo zmieniają się naprawdę bardzo, bardzo często. No i dzisiaj będziemy przyglądać się właśnie, czy my naprawdę wiemy, czego my chcemy od tej urody, a jak wiadomo, możemy chcieć dużo, a nie zawsze nam po prostu to wychodzi. Kto właściwie decyduje o tym, czy istnieje coś takiego jak jeden kanon piękna?
5: Wiesz co, myślę, że to jest kombinacja co najmniej czterech czynników. Po pierwsze, ekonomia. Mamy badania, które mówią, że jest coś takiego jak premia za urodę i osoby, które są w kanonie, osiągają lepsze wyniki finansowe. Druga rzecz to jest rynek. Rynek tworzy problemy, a potem tworzy rozwiązania i zarabia na tym kupę kasy. Trzecia, najbardziej oczywista, to są oczywiście media społecznościowe, które sprawiają, że teoretycznie miały nam dawać większą dostępność do różnorodności i obiecywać, wiesz, okno na świat, a de facto, no, spójrz na własną bańkę, widzimy ciągle to samo.
3: To prawda.
5: No i czwarta część to jest ta najbliższa, czyli to, co kształtuje nam się w dzieciństwie, to, co widzimy w domu i to, co słyszymy w domu.
3: Aleksandra Kisiel dzisiaj jest razem z nami,
5: specjalistka
3: od ciała pozytywności i to z nią dzisiaj będę rozmawiała o urodzie. Jak w ogóle

0: W ogóle bardzo zmieniło się nasze podejście do wyglądu w ostatnich latach?
1: No myślę, że zmieniło się dramatycznie. Zwróć uwagę na to, co dzieje się na wybiegach. Gdzieś tam w okolicach 2020 roku mówiliśmy, jej, ciało pozytywność, różnorodność. Na tych topowych czterech wybiegach na Fashion Weekach było, słuchajcie, prawie 3% modelek plus.

0: czasów, które ja niestety pamiętam, lat 90., które no, były strasznie chude, ale przynajmniej były bardzo szczere. Nikt nie mówił, że chodzi o zdrowie, bo heroin chic od razu wprost mówiło, o co tu chodzi. A my w tej chwili żyjemy w takich czasach, które sprzedają nam ekstremalną szczupłość jako dbanie o zdrowie. I znowu młode dziewczyny dorastają na obrazkach niesamowicie szczupłych gwiazd i to jest im sprzedawane jako standard.
1: Jak często w tej chwili zmieniają się nasze podejście do urody? Czy to się zmienia jak w kalejdoskopie? Co chwilę mamy jakiś nowy trend? Czy jednak trochę się już z tym uspokoiliśmy i uznaliśmy, że okej, no to co na przykład naturalne rzeczywiście jest piękne, a to co sztuczne, no to już przerobiliśmy to na wszystkie strony i możemy sobie to darować. To nigdy nie będzie to piękne.
0: Moim zdaniem nigdy nie dojdziemy do takiego momentu, kiedy kanon będzie stały i niezmienny, bo kanon jest napędzany przez rynek. Więc jeżeli uznamy, że jest jakiś określony wygląd, który jest tym właściwym, no to w pewnym momencie dojdziemy do tego, że wszyscy będą tak wyglądać i co nam wtedy można sprzedawać. Ja wiem, to brzmi strasznie cynicznie, ale celulit, zjawisko, z którym walczy każda kobieta, do lat 50. ubiegłego wieku był po prostu właściwością kobiecej skóry, dopóki nie przyszedł Vogue i nie napisał artykułu amerykański Vogue, celulit, uporczywy tłuszczyk, którego do tej pory nie mogłaś zgubić. I nagle otworzył nam się cały sektor walki z zupełnie naturalną cechą kobiecej skóry.
1: A co tak naprawdę robią nam social media? Czy one zwiększają różnorodność, czy wręcz przeciwnie, stworzyły jakąś nową wersję kanonu piękna? Albo starają się właśnie nam wmówić, że są jakieś kanony piękna, do których powinniśmy się dostosować.
0: Myślę, że algorytmy, które teraz nam doskonale i bardzo szybko zgadują, co nam się podoba i pokazują nam rzeczy, które nam się podobają, bo lubimy te piosenki, które już znamy, sprawiają, że my się zamykamy w bańkach. I dochodzimy do takiego momentu, kiedy żyjemy w dwóch rzeczywistościach. Z jednej strony mamy tą realną, kiedy widzimy ludzi z pracy i dziewczyny na ulicach i one wyglądają w miarę różnorodnie, a potem odpalamy nasze sociale i nie wiem jak u ciebie, ale u mnie to są nieustannie takie same twarze.
1: No a jakie twarze ci się wyświetlają?
0: Wyświetlają mi się w tej chwili głównie młode, gładkie, z pełnymi ustami, zrobionym lekko zadartym noskiem, brwiami gęstymi, ale idealnie wypielęgnowanymi i tak dalej. Żyjemy w społeczeństwie obrazkowym i no nie będziemy ukrywać, poznajemy ludzi od okładki, nie? Zwracamy uwagę w tych pierwszych paru sekundach.
1: Ale czyż nie wspaniale jest dbać o tę wewnętrzną, która jest związana, no na przykład z dobrym jedzeniem, z przebywaniem z ludźmi, którzy nam sprawiają przyjemność, z wewnętrznym uśmiechem. No to jest wszystko to, co składa się na naszą wewnętrzną urodę. No cóż nam po tej urodzie z Instagrama, jak po prostu nie będziemy mieli tej wewnętrznej, no jak w środku jest pustka, to na zewnątrz po prostu też jest nieciekawie.
0: Tak, oczywiście, masz absolutnie rację i bardzo mi się podoba, że powiedziałaś o relacjach, bo my jak myślimy o dbaniu o siebie, no to co, kilogramy trzeba pilnować, robić kroki, pić wodę i brać suple. I jakby na tym się kończy dbanie o siebie. Ewentualnie może w naszych warszawskich bańkach chodzić na terapię. Ale tak naprawdę mieć kontakt z naturą i mieć fajne relacje z innymi ludźmi i znaleźć sobie hobby, którego nie monetyzujemy, to są te rzeczy, które sprawiają, że będzie nam się
1: lepiej żyło. Ja w ogóle uważam, że pasja powoduje, że uroda nam po prostu jakoś szybuje do góry.
0: Tak.
1: Że bardzo mało ludzi o tym jakby pamięta, że jak mamy pasję, no to mamy też błysk wokół.
0: Tak. Wiesz, przychodzi mi na myśl Jane Fonda, która jest zapaloną aktywistką na rzecz walki ze zmianami klimatu, jest feministką, jest grubo po 80 i nie znam drugiej tak energicznej kobiety.
1: A dlaczego tak jest, że w sumie nam trudno patrzeć na zdjęcie innej osoby i nie pomyśleć, że no chciałabym tak wyglądać, że tak często po prostu się porównujemy z innymi osobami, chociaż tak naprawdę mamy inne życie, inna uroda nam została w ogóle dana, no bo tego sobie tak za bardzo nie wybieramy, a mimo wszystko no po prostu ten mechanizm porównania jest w nas tak bardzo silny.
0: I to normalne, że on jest silny, bo on nam ewolucyjnie pozwalał przetrwać, nie? Bo sprawdzaliśmy, jak wypadamy na tle naszej wioski, czy gdzieś nie przesadzamy, czy trzymamy się w ryzach. I my musimy się porównywać, żeby wiedzieć, gdzie jesteśmy, nie? Porównujemy nasze dzieci, żeby sprawdzić, czy one tam w odpowiednim momencie zaczęły chodzić, mówić i tak dalej, i tak dalej. Ale ponieważ mamy dostęp do tak ogromnej liczby treści i obrazków i treści, które udają naturalne, to nasz mózg nie jest w stanie pamiętać o tym, że to, co oglądamy, jest kreacją.
2: Słuchasz Poranka Czwórki.

0: przyszłości.
1: Czy w ogóle można przestać walczyć ze swoim wyglądem? Przestać się po prostu ciągle tak dyscyplinować tym wyglądem, frustrować, bo to często też prowadzi do frustracji. Czy my w ogóle, nasz mózg jest w stanie przestać to robić?
2: Tak, uważam, że absolutnie tak, tylko to jest ciężka praca i musimy zdecydować, czy wkładamy tę pracę i energię w dążenie do kanonu, do którego nigdy nie dobiegniemy, no bo to jest meta, która się zawsze przesuwa, czy wkładamy pracę i wysiłek w to, żeby się od siebie odwalić i skupić się na czymś innym.
1: Czym się różni body positive od body neutrality, bo teraz też się pojawiło takie pojęcie?
2: To jest też kwestia troszkę tłumaczenia, bo to, co w Polsce zostało przetłumaczone jako ciało pozytywność, tak naprawdę przyszło ze Stanów i oznaczało grubancypację, czyli taki ruch polityczny, w którym dbamy o to, żeby bez względu na to, w jakim ciele żyjesz, mieć takie same prawa. Więc body neutrality to jest taka sytuacja, w której zakładasz, że nie musisz popadać w samozachwyt i nieustannie skupiać się na swoim ciele.
1: Czy to jest tak zwana zdrowa relacja z ciałem? Nie jestem sobą zachwycona? Nie jestem zachwycona może jakoś super swoim wyglądem, ale w sumie jest okej.
2: Tak, dokładnie, no bo czy jesteś codziennie zachwycona swoim dzieckiem? No nie, moje mnie czasem wkurza, ale je kocham i o nie dbam. I myślę, że z ciałem powinno być dokładnie tak samo.
1: Co zrobić, żeby w ogóle mieć taką dobrą relację ze swoim ciałem, ze swoją urodą? Taka, jaka ona po prostu jest. Od czego to w ogóle zacząć? Od, nie wiem, od lajkowania kont, które nas frustrują? Kiedyś tak zrobiłam.
2: Moim zdaniem.
1: I zresztą to jest bardzo dobra metoda.
2: To jest jedna z pierwszych rzeczy, jakie ja robię ze swoimi klientkami. Wiesz, sprawdzamy, co konsumujemy. No bo to, czym się otaczasz, staje się twoim światopoglądem. Jeżeli zaczynasz dzień od idealnie zrobionych wizerunków perfekcyjnych kobiet, perfekcyjnych domów i perfekcyjnych dzieci, to oczywiście, że po 15 minutach uznajesz, że w twoim życiu wszystko jest do wymiany. Więc pierwsza rzecz to jest remanent w socjalach. Druga rzecz, absolutnie banalna, noś ubrania, które są dopasowane do twojego ciała teraz. Nie te spodnie, które będą dobre za 5 kilo. Nie tę kieckę, co to wydałaś na nią, ciężkie pieniądze, ale jest za wąska w ramionach i nie możesz rąk podnieść i tak dalej. No wyobraź sobie, że zakładasz za małe buty.
1: Ale wiesz, że ktoś nam kiedyś mówił, że jak będziemy nosili za dużo ubrania, to będziemy w nich po prostu źle w nich wyglądać. Już, o właśnie, plus jeszcze to, że nikt nie zwrócił uwagi na to, że jak nosimy za dużo ubrania, a ja noszę ostatnio za dużo ubrania non-stop, mi po prostu jest w nich wygodnie.
2: Tak, bo masz swobodę ruchów i nic cię nie ciśnie i możesz po prostu się skupić na innych rzeczach.
1: Co jeszcze byś dorzuciła do tego, co zrobić, żeby no, zacząć lepiej o sobie myśleć i po prostu się od siebie odczepić?
2: Zwracać uwagę na rzeczy, które uważamy za absolutnie obowiązkowe. Na przykład ja kiedyś nie wyszłabym z domu bez pomalowanych rzęs. No skąd mi się to wzięło? Przecież nie urodziłam się z taką potrzebą, żeby malować rzęsy. I zaczęłam ze sobą sprawdzać, co się stanie, jak wyjdę z domu bez pomalowanych rzęs. Słuchajcie, nic się nie stało. My bardzo dużo takich warunków sobie nakładamy, nie? Nie pokażę się publicznie bez zrobionych paznokci, bez zrobionego odrostu, bez czegoś tam, bez czegoś tam. To są kolejne warunki, które musimy spełniać, żeby po prostu żyć. No przecież to jest chore. I oczywiście dotyczy to przede wszystkim kobiet.
1: I tak jak powiedziałyśmy, otaczajmy się też wspaniałymi ludźmi.
2: Tak, i też
1: pamiętajmy, ciągną.
2: Dokładnie. I pamiętajmy, że to, co my widzimy w mediach społecznościowych, to zawsze jest jakaś kreacja. I rzadko kiedy znamy w 100% historię danej osoby, więc jeżeli zaczynamy się porównywać w temacie osiągnięć, to sprawdźmy też, czy mamy takie same punkty startowe. Bo jeżeli ja jestem samotną matką z małego miasta, a porównuję się do dziewczyny, która jest ode mnie o 15 lat młodsza, nie ma dzieci i mieszka w stolicy, no to wychodzimy z zupełnie innych punktów.
1: Aleksandra Kisiel dzisiaj razem z nami, coachka ciało pozytywności. Rozmawiałyśmy dzisiaj o urodzie, nie tylko tej zewnętrznej, też tej wewnętrznej, no i przede wszystkim o urodzie życia, bo jednak ona, myślę, najważniejsza. Bardzo dziękuję za spotkanie w czwórce o poranku.
3: Ale rozmowa. Ale rozmowa. Najlepsze z najlepszych.
4: Najlepsze z najlepszych.
5: Dzień 9-8, na początku byłem tylko jeden. Miałem smoczek w gębie, mnóstwo kredek i pokój dla siebie. Ludzie przychodzili mnie oglądać, jakbym stał na scenie. Ja leżałem i płakałem, jakbym kończył już karierę. Wykapany tatuś, mówiły ciotki mamie, nie trzeba być Edytą Górniak, żeby wiedzieć, co się stanie.

jedyne co wiem. Po bracia to jedyne co wiem. Po bracia to jedyne co wiem. Moja mafia SBM. Two for you, bierzesz dwóch albo w. Two for you, bierzesz dwóch albo w.

0: Najlepsze z najlepszych. Tego nie możesz przegapić.
1: W audycji Najlepsze z najlepszych przypominamy najciekawsze fragmenty rozmów z popołudniówek.
2: Popołudniowa w czwórce.
3: Teraz porozmawiamy sobie trochę o jelitach, o tym, kto tam mieszka, czego pozbyć się z tych naszych jelit. Będą różnego rodzaju trudne pojęcia, ale Mateusz Labudda, czyli pan od chemii, jest tutaj po to, żeby nam to wszystko w prostym języku wytłumaczyć. Witaj.
4: Witam.
3: Mateusz Labudda jest biologiem, biochemikiem, ale także posiada trzy koty, prawda?
4: Tak, mam trzy
3: koty.
4: Jak
3: się bawią?
4: Mam kotkę Lokadię, nazywaną Lodzia. Jest też Borysek oraz Flora.
3: No dobrze, i co ty robisz, jak taki Borysek na przykład wskoczy ci na blat, ty przygotowujesz sobie jedzenie, przepędzasz go, czy on sobie siedzi spokojnie?
4: No oczywiście, że nie przepędzam, on sobie siedzi na spokojnie i towarzyszy mi przy każdej aktywności, takiej domowej, ale również przy pracy naukowej.
3: Ja też jestem kociarzem i wielokrotnie słyszałem, że no przecież koty mają pasożyty, nie pozwala, gdzie, no będzie wskakiwał gdzieś tutaj na kuchnię, jedzenie przenosią, te pasożyty, one przeniosą się do twojego organizmu. Jak to jest? Czy jeśli my jesteśmy kociarzami i ten kotek nam wskoczy gdzieś tutaj na kuchnię, albo na przykład z tym kotkiem sobie śpimy, to czy rzeczywiście może coś przenieść, co dostanie się tutaj do naszego organizmu?
4: Oczywiście podstawową takim zagadnieniem jest higiena, czyli przestrzeganie tej higieny, że jak nam kotek wskoczy, to od razu musimy zadbać o to, żeby to szybciutko posprzątać. Ale to nie jest tak, że kotek nam towarzyszy i zaraz przeniesie na nas jakieś zarazki lub pasożyty jelitowe. Często jest tak, że my nie dzielimy wspólnych pasożytów, czy to koty, czy psy i człowiek, i często stajemy się takim żywicielem przypadkowym, ale może również poczynić pewne szkody.
3: A na przykład jaki to będzie organizm? No bo ja tutaj też chciałem, wiesz, skupić się na tych kotach, bo są osoby, które przecież kociarze całują te kotki, a one tam różne rzeczy w tej sierści mają.
4: No one różne rzeczy w tej sierści mają. Niektóre koty też są bez sierści, czyli ten mój Borysek i ta Flora. No i na skórze mało kto wie, ale też są obecne mikroorganizmy. To jest cały taki wyspecjalizowany obszar ciała zwierząt i człowieka, który jest zamieszkiwany przez specyficzne mikroorganizmy. I to mówimy wtedy o mikrobiomie skóry.
3: I jeśli chodzi o tych wszystkich mieszkańców w naszych jelitach, którzy są pożądani, a których powinniśmy się pozbywać?
4: No to jest trudne pytanie, ponieważ nasze jelita

0: a zamieszkiwane są przez biliony mikroorganizmów. Pożądanymi są takie mikroorganizmy, które mają udokumentowaną historię naukową, że tak powiem, że my znamy ich potencjał funkcjonalny. Czyli to są takie mikroorganizmy, które nie wywołają chorób, nie są patogenami, tylko takie mikroorganizmy, które są nam towarzyszami przez nasze całe życie i pomagają nam metabolizować masę składników żywności, które my sami nie potrafimy zmetabolizować. I one są nam do tego właśnie bardzo potrzebne, bo zawierają swój duży aparat enzymatyczny, który pomaga nam strawić poszczególne grupy, które nasze enzymy sobie z nimi nie radzą.
1: Czyli tak. Są bakterie, które
0: wyspecjalizowane.
1: Pomagają nam w trawieniu na przykład.
0: Tak, jeśli
1: chodzi o te mikroorganizmy, no to są te takie pożądane.
0: Są takie pożądane.
1: Niepożądane. A są neutralne, które sobie po prostu gdzieś tam są, ale nie przeszkadzają ani nie pomagają.
0: Są neutralne, ale tutaj byłbym ostrożny, ponieważ możemy wcale jeszcze nie wiemy, jakie one mają potencjał funkcjonalny. Może jeszcze nauka nie opisała tego. Mhm. Więc my wiemy, że są pewne mikroorganizmy, które zasiedlają nasze jelita, które są neutralnymi, które nam towarzyszą przy naszym życiu, ale chciałbym, żebyśmy to zrozumieli, że jakoś w ewolucji one przetrwały, więc w moim odczuciu one na pewno pełnią pewną funkcję fizjologiczną, nawet jak jeszcze jej nie znamy.
1: Razem z nami jest Mateusz Labudda, pan od biochemii. Mateusz jest biologiem, biochemikiem, bada mikroorganizmy, ale też projektuje nowoczesną żywność funkcjonalną. To jest bardzo ciekawa sprawa, ale o żywności porozmawiamy sobie za chwilę. Trafiłem, Mateuszu, na twoją rolkę, bardzo ciekawą, i dopiero sobie uzmysłowiłem, że ja się pozbywam niepożądanych pasożytów z moich jelit, kiedy jem sobie pestki z dyni.
0: Tak, może i być. Badania naukowe pokazują, że w pestkach dyni obecna jest kukurbityna, która może wpływać paraliżująco na układ nerwowy pasożytów jelitowych, na przykład tasiemców czy przywr. Dzięki temu łatwiejsze jest ich wydalenie do środowiska zewnętrznego.
1: No to teraz ja będę świadomym konsumentem tych pestek dyni. A co jeszcze innego polecasz, jeśli chodzi właśnie o pestki, orzechy, żeby rzeczywiście te nasze jelita oczyszczać?
0: Polecam orzechy włoskie, orzechy laskowe, czyli te nasze rodzime gatunki, które są bardzo bogatym źródłem związków bioaktywnych, zwłaszcza lipidów.
1: Wracamy na lekcję do liceum, biologia, chemia, i tutaj pojawia się takie pojęcie mikrobiota. Jakbyś mógł wytłumaczyć w prostych słowach, co to znaczy?
0: Oczywiście, z wielką przyjemnością. Mikrobiota jest to zespół mikroorganizmów, które zasiedlają nasze jelita. I tutaj często w mediach możemy spotkać się z dwoma pojęciami: mikrobiota i mikrobiom. Czyli trzeba to odróżnić. Mikrobiota jest pojęciem węższym, określa ogół mikroorganizmów, a mikrobiom jest szerszym pojęciem, który też w sobie zalicza tą mikrobiotę. I mikrobiom tutaj pokazuje nam też potencjał funkcjonalny, czyli nie tylko jakie mikroorganizmy zasiedlają nasze jelita, ale też w jaki sposób działają i w jaki sposób wchodzą w interakcje z naszym organizmem. A tych interakcji jest bardzo dużo.
1: No to wymieńmy jakieś interakcje. Coś takiego, co by nas mogło zaskoczyć.
0: Myślę, że takim ciekawym zaskoczeniem może być to, że istnieje bezpośrednie połączenie naszych jelit z mózgiem. W nauce nazywamy...
1: Bezpośrednie, naprawdę?
0: Znaczy bezpośrednio, aha, chemicznie, tak jak tak, okay, to okay, chemicznie. Czyli tak. Nie jest tak, że jest tutaj jakaś struktura anatomiczna, która łączy jelita z naszym ośrodkowym układem nerwowym, ale właśnie poprzez mikroorganizmy. Mikroorganizmy produkują pewne cząsteczki sygnałowe, które są transportowane do ośrodkowego układu nerwowego, i w ten sposób jelita wpływają również na funkcjonowanie naszego mózgu. Jest to bardzo interesujące i to właśnie ten potencjał mikrobioty, który mamy w swoich jelitach, to jest dobry przykład pokazujący, jak nasza mikrobiota wpływa na nasze funkcjonowanie. Jest też inna zależność, na przykład oś jelito-wątroba albo oś jelito-serca. Często mówi się też, że nasze jelita są naszym drugim mózgiem, i ja się z tym zgadzam, a czasami już wchodząc w te takie skomplikowane zagadnienia, czasami sobie myślę, że to chyba jest nasz

0: pierwszy mózg. No ale oczywiście tutaj troszkę z przymrużeniem oka.
1: To jest fajne podsumowanie, czyli teraz to mi wytłumaczyłeś, jak to jest z tym alkoholem, dlaczego się go nie powinno po prostu pić. Trafia to gdzieś do naszego przewodu tutaj jelitowego, no i potem za sprawą chemii dostaje się to wszystko.
0: Zdecydowanie.
1: Oddziałuje na nasz mózg.
0: Tak, oddziałuje na nasz mózg poprzez na przykład indukcję stanu zapalnego.
1: To teraz trochę o żywności funkcjonalnej, bo ty jesteś człowiekiem, który taką żywność projektuje. Cóż
0: tak,
1: to takiego?
0: Jest to moja wielka pasja. Żywność funkcjonalna jest to taka żywność, to jest naturalna żywność, to nie jest żywność projektowana w laboratoriach. Czym ta żywność funkcjonalna różni się od tradycyjnej żywności? Żywność funkcjonalna odżywia nasz organizm, ale dodatkowo naukowo mamy potwierdzone, że obecność pewnych związków chemicznych, biochemicznych w tej żywności działa mocno prozdrowotnie i wtedy możemy powiedzieć o żywności funkcjonalnej.
1: A możesz wymienić jakieś przykłady takiej żywności, takich produktów?
0: Oczywiście, mogę wymienić taki przykład, produkty skrobiowe, które zawierają błonnik. Błonnik, który jest pożywką dla naszych mikroorganizmów, który pomaga w funkcjonowaniu naszego układu trawiennego. I na przykład jeszcze mogę powiedzieć taką ciekawostkę, że skrobia, wszyscy znamy skrobię, tak? Jak to jest polimer zbudowany z glukozy. I skrobia występuje na przykład w ziemniakach. I taka skrobia, która występuje w ziemniakach, po ugotowaniu jest łatwo dostępna. Ale taki trik można zastosować, żeby szybko po spożyciu ziemniaków, czy też makaronu, czy kaszy, czy ryżu białego, nie wyskoczyła nam glukoza, ten pik glukozy, to można schłodzić tą żywność najlepiej poprzez noc i wtedy podczas procesu chłodzenia ta skrobia przechodzi w tak zwaną skrobię oporną i ta skrobia oporna nie jest trawiona w naszym jelicie cienkim, ale w sposób, w takiej formie niezmienionej dociera do jelita grubego i tam jest wykorzystywana jako pożywka dla naszych mikroorganizmów.
1: Przy mikrofonie Jędrzej Rosiewicz, a naprzeciwko mnie Mateusz Labudda, czyli pan od biochemii. Rozmawiamy o mieszkańcach naszych jelit, ale porozmawialiśmy też trochę o trawieniu. Czy gdyby twoi studenci, bo Mateusz też wykłada Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, czy do twoich kolokwiów, egzaminów można się przygotować jedynie z twoich rolek?
0: No jedynie nie. Studiowanie polega przede wszystkim na studiowaniu literatury. Mhm. I jak na moich wykładach zawsze zachęcam na pierwszym wykładzie moich studentów i mówię, co to znaczy studiować, że trzeba korzystać z literatury, bo tutaj jest sens studiowania.
1: Albo czyli, z czata GPT, często się to zdarza?
0: No, często się to zdarza. Nie jestem dużym fanem czata GPT w dydaktyce, ale oczywiście jest to narzędzie, którym można sobie pomagać w procesie kształcenia.
1: Świetne jest to, że rzeczywiście ludzi interesuje to, co robisz, interesuje biochemia. No, świadczą o tym liczby, 13 tysięcy obserwujących. Dziękuję ci bardzo za wizytę.
0: Dziękuję
1: i za rozmowę.
0: Dziękuję za zaproszenie.
1: Mateusz Labudda był gościem czwórki. Szukajcie go na Instagramie pod nazwą Pan od Biochemii. Ale temat. Ale temat. Zostań z czwórką.
2: Najlepsze z najlepszych.
3: Najlepsze z najlepszych.
4: Wjechałem z ziomkami na Berlin, nie było nas tutaj z 2 lata. Jemy sobie coś ciepłego, będziemy łapali jezbana. Chcę zobaczyć całe miasto, no a potem resztę świata. Odcinam

Rajbany ciemne jak szyby na Beksicie. Widzę, że ona widzi, że ją widzę. Chyba kiedyś mi się śniła, więc podejdę trochę bliżej. Oczy zielone tak jak Arizona. Bujam się w rytmie do tego co ona.

0: przypominamy najlepsze rozmowy.
1: Najlepsze rozmowy
0: w czwórce.
1: W czwórce.
0: Najlepsze z najlepszych.
1: Najlepsze z najlepszych.
2: Kurce, od poniedziałku do czwartku po godzinie 16 towarzyszymy Wam w drodze z pracy do domu. Jak? Posłuchajcie.
0: Po robocie. Na audycję Po robocie zaprasza Kuba Jamrozek.
1: Kuba Jamrozek.
3: Po robocie nie gadamy o robocie, ale uczymy się zupełnie innych rzeczy. Uczymy się albo o nich rozmawiamy. Razem z nami Małgorzata Greś-Cieślak ze Szkoły Tańca Irlandzkiego Setanta. Dzień dobry, cześć Gosiu.
4: Dzień dobry.
3: Taniec irlandzki to dzisiaj będzie taniec, który jest w kręgu naszego zainteresowania. Dla mnie to jest taki taniec, który jest dla tych, którzy nie lubią ruszać rękami.
4: W pewnym sensie tak, dlatego że tam pracują głównie stopy i dolne części ciała, stopy, nogi. Ręce są wzdłuż ciała, szczególnie jeśli chodzi o tańce solowe. Ale są również tańce grupowe, gdzie ręce już pracują, trzeba podawać sobie ręce, wykonywać różne figury, więc też są aktywne, no ale nadal jest to określony sposób, niedowolny.
3: Zawsze mi się wydawało, że jak ktoś tańczy taniec irlandzki, to jeśli chodzi o tę dolną partię ciała, musi ona być bardzo, ale to bardzo mocno wyćwiczona, bo inaczej się nie da. Tam jest taki dynamizm, dynamit pewnie przy okazji też na zawodach, że trudno byłoby to ogarnąć bez przygotowań.
4: Jak najbardziej. I ważna jest też precyzja. To muszą być precyzyjne ruchy, muszą być silne mięśnie nóg, musimy jakby mieć świadomość swojego ciała, pracy stóp, żeby móc wykonywać różne elementy.
3: To może być najtrudniejsze pytanie naszego spotkania. Gdybym cię spytał o to, czym właściwie jest taniec irlandzki, to co byś odpowiedziała?
4: Dla każdego jest czymś innym. Dla niektórych to jest po prostu sposób na oderwanie się od codziennych stresów, a dla innych jest to miejsce, gdzie mogą właśnie rozwijać się, wykonywać jakieś swoje słabości. Dla jeszcze innych osób jest to miejsce, gdzie spotykają znajomych i naprawdę spędzają również poza zajęciami wspólnie czas.
3: I to jest taka forma tańca, która wiąże się w twoim przypadku również z fascynacją Irlandią, czy zupełnie nie?
4: Od kiedy zaczęłam tańczyć taniec irlandzki, to z wielką chęcią odkrywałam Irlandię i jeździłam tam nie tylko po to, żeby rozwijać się tanecznie, ale żeby też zwiedzać i odkrywać po prostu zjawiskowe miejsca. Ale to też myślę, że zależy. Niektórzy na przykład zaczynają od zainteresowania muzyką irlandzką, więc bardzo podoba im się muzyka irlandzka i wtedy nabierają chęci, żeby spróbować również swoich sił w tańcu. A są osoby, które po prostu przychodzą na zajęcia, żeby się poruszać, i to im wystarczy.
3: A na przykład jeśli chodzi o muzykę, to musi być muzyka irlandzka do irlandzkiego tańca, czy nie?
4: Nie, możemy tańczyć do różnej muzyki, wiele utworów popowych, no większość tak naprawdę nadaje się jak najbardziej do tańca irlandzkiego. Mamy dużo rytmów na 2/4, 4/4 i jak najbardziej jest to w większości utworów teraz popularnych, więc możliwy jest taniec irlandzki.
3: Jeśli chodzi o Małgosię, powiedziałem, że ona wkroczy do naszego studia z jakąś podkową, z kapeluszem, być może z koniczyną, ale nie, wkroczyła z butami, bo te buty do tańca irlandzkiego są bardzo charakterystyczne. Jesteś w stanie je ze swojej torby wydobyć?
4: Są charakterystyczne.
3: Dla mnie wyglądają trochę jak buty do stepowania.
4: To są akurat buty do stepowania, bo taniec irlandzki też dzieli się na parę rodzajów.

0: rodzajów. Są tańce miękkie, gdzie tańczymy w baletkach, ale są te najbardziej popularne, tańce twarde, czyli step irlandzki. I właśnie tam potrzebujemy specjalnych butów, które mają z przodu takie, to się nazywa tip, dzięki którym możemy wydawać dźwięki. I również są obcasy, które służą do tak zwanych klików i też wydajemy nimi dźwięki. Nie są to blaszki, jest to włókno węglowe. W stepie amerykańskim są blaszki, a tutaj mamy właśnie takie troszkę większe klocki.
1: Widzieliście trzy śruby w podeszwie. Tutaj tak to wygląda, jeśli chodzi o but.
0: Tak, tutaj mamy te śrubki, żeby obcas się dobrze trzymał. Zdarzało się, że po jakimś czasie użytkowania obcasy zaczynają odpadać, nawet w czasie pokazów, więc no, trzeba dbać o te buty i doglądać ich, żeby nie były niebezpieczne.
1: To możemy wam obiecać, że jeszcze trochę popukamy obcasami oczywiście, bo razem z nami Małgorzata Greś-Cieślak ze Szkoły Tańca Irlandzkiego Setanta.
2: Wrzuć na luz, jesteś po robocie.
1: Czy gdybym ja chciał się uczyć tańca irlandzkiego, to jest taki pierwsza rzecz, którą powinienem kupić, właśnie buty do stepu?
0: W naszej szkole zalecamy rozpoczęcie nauki od tańców miękkich. To są właśnie te tańce, gdzie nie trzeba specjalnych butów, żeby poznać podstawy tańca, czyli charakterystyczne ustawienie stóp, poznać podstawowe ruchy, a potem dopiero zachęcamy do nauki stepu.
1: I to wygląda tak, że tańce miękkie są łatwiejsze od tych twardych, od stepu irlandzkiego, czy nie?
0: Myślę, że są może trochę bardziej naturalne, no bo jednak rzadko kiedy jest tak, że ktoś naturalnie uderza sobie stopami o ziemię, więc myślę, że tańce miękkie są trochę bliższe, ale tak naprawdę to kwestia indywidualna, która tańce są łatwiejsze.
1: A dla kogo jest w ogóle taniec irlandzki? Pytam dlatego, że zastanawiam się, czy trzeba mieć jakieś predyspozycje nawet anatomiczne. Nie wiem, czy ktoś z płaskostopiem będzie w stanie tańczyć taniec irlandzki, będzie w stanie trenować step.
0: Płaskostopie nie jest tutaj problemem, wręcz czasami taniec irlandzki pomaga, żeby skorygować
1: wady postawy,
0: tak, wady postawy, problemy ze stopami. Na pewno bardzo przydatne jest poczucie rytmu, ponieważ ten taniec jest ściśle połączony z muzyką, ma swoje konkretne miejsce i dosyć ważne jest, żeby słyszeć muzykę. Na początku to wcale nie jest takie oczywiste i nawet jeżeli ktoś nie ma problemu z rytmem, to musi nauczyć się, w co dokładnie się wsłuchiwać i po jakimś czasie to zaczyna wychodzić. Są osoby, które mają naturalnie odkręcone stopy, bo w tańcu irlandzkim palce powinny być na zewnątrz. Ale jeżeli ktoś tego nie ma, to jest to do wyćwiczenia jak najbardziej.
1: To ja mam. Trochę tak jak kaczorek się chodzi z tymi stopami.
0: Tak, to na pewno pomaga, bo to jest jak najbardziej mile widziane.
1: To zaczynam swoją karierę, zaraz będę przymierzał buty rozmiar 37. 7 za mało, ale rozciągnie się.
0: Coś znajdziemy.
2: Po robocie nie gadamy o robocie.
1: Ale o tańcu irlandzkim zawsze możemy porozmawiać. Małgorzata Greś-Cieślak ze Szkoły Tańca Irlandzkiego Setanta gości dzisiaj w Po robocie. To jest taki taniec dla indywidualistów, czy jednak dla ludzi, którzy cenią sobie poczucie wspólnoty?
0: Tak jak mówiłam, to jest taniec bardzo różnorodny. Mamy tańce solowe, to są właśnie te tańce miękkie i twarde, gdzie tak naprawdę nie potrzebujemy pary. Możemy tańczyć samodzielnie, nie potrzebujemy nikogo do tego i wtedy nie musimy się martwić, żeby z kimś się zgrać. A druga kategoria to są tańce grupowe, gdzie tańczy się tańce po 4 osoby, 6 osób, 8 osób albo i więcej. No i wtedy już pewnie trzeba starać się zgrać z innymi. Myślę, że jest to dosyć ważne. Tańce grupowe jak najbardziej również są przyjemne, dlatego że wtedy tańczy się z kimś, nie tylko dla siebie, ale z kimś i czuje się po prostu taką więź z innymi.
1: Tylko zakładam, że jak ktoś zaczyna swoją przygodę z tańcem irlandzkim, no to trudno, żeby poszedł i od razu tańczył tańce grupowe, nie mając pojęcia o podstawowych krokach.
0: Jakieś podstawy są jak najbardziej wskazane, chociaż niektóre tańce grupowe są naprawdę proste i wystarczy kilka minut, żeby się ich nauczyć i móc po prostu wziąć udział w zabawie.
1: A powiedz, na czym polega specyfika ruchu stóp chociażby w tańcu irlandzkim? Czy można to jakkolwiek opisać?
0: Ważne jest to, żeby nie myśleć o tym, że pracuje tylko noga, ale też sama stopa w stawie skokowym, więc to musi być taki ruch stopą od siebie do siebie i musimy jakby używać i też stopy, uderzać nią, a nie szurać o podłogę na przykład.
1: Czyli uderzamy, nie szuramy. Dokładnie. A zakładam, że na początku jest taka tendencja do tego, żeby trochę poszurać.
0: Tak, i oprócz tego powinniśmy być cały czas na palcach. To też na początku nie jest proste.
1: Gosiu, a czy mogę powiedzieć, że w Polsce jest teraz boom na taniec irlandzki, czy nie?
0: Myślę, że taki boom to był 10-15 lat temu. Teraz taniec irlandzki powiedziałabym, że jest popularny, ale nie aż tak, jak był kiedyś.
1: A zastanawiałaś się, z czego to wynika, że 10-15 lat temu taniec był popularny?
0: Myślę, że po prostu zaczęło się do Eurowizji w 90.

0: W 2004 roku, kiedy właśnie pierwszy raz był pokaz Riverdance, to jest taki spektakl taneczny.
1: I do nas to przyszło
0: później. I tak się
1: później.
0: Zaczęło, dokładnie.
1: Do nas
0: tak?
1: 15 lat później.
0: A teraz to też jest tak, że są nowe style popularne. Był moment, kiedy był popularny taniec brzucha, potem był dancehall i tak to jest, że każdy styl ma swój moment, a potem zostają ci, którzy najbardziej się do niego przywiązują.
1: A czy w świecie tańca irlandzkiego są takie koty związane z konkretnym krajem? Czy to są faktycznie Irlandczycy, którzy są absolutnie najlepsi, czy nie?
0: Bardzo wielu Amerykanów tańczy taniec irlandzki i są tak samo mocni, czasami nawet niektórzy mocniejsi niż Irlandczycy, a zaczynają taniec irlandzki głównie Amerykanie, którzy mają jakieś irlandzkie korzenie. W Australii taniec irlandzki jest również popularny, coraz bardziej popularny w Azji i u nas na kontynencie, w Europie też, ale jeszcze trochę nam brakuje.
1: Czy ty wiesz, że ja nie spytałem się, dlaczego zaczęłaś tańczyć taniec irlandzki, bo to już 20 lat, 25 prawie?
0: Tak, ponad 20 lat. Tak naprawdę szukałam czegoś nowego. Poszłam na spektakl, zobaczyłam i uznałam, że chciałabym spróbować. I tak zostało.
1: Zakochałaś się wtedy tak, w tym tańcu. Tak. A druga miłość to język francuski. Tu są jakieś punkty wspólne, czy nie? Bo jesteś nauczycielką języka francuskiego w szkole.
0: Tak, jestem nauczycielką języka francuskiego. Ja myślę, że to takie dwie osobne pasje, które są niezależne od siebie.
1: Tak wygląda i tak brzmi człowiek, który ma swoje pasje, jest w nich absolutnie zakochany po uszy. Małgorzata Greś-Cieślak ze Szkoły Tańca Irlandzkiego Setanta. Nowy rok szkolny się zaczął, to pewnie nowe grupy powstają.
0: Tak, jak najbardziej otwieramy nowe grupy, zarówno dla dzieci i młodzieży, jak i inna grupa dla młodzieży starszej i dorosłych. Zarówno z tańców miękkich i stepu irlandzkiego, także serdecznie zapraszam.
1: To czego wam życzyć na początku roku? Połamania obcasów czy czegoś innego?
0: Tak, połamania obcasów
1: to połamania obcasów. Życzę. Chociaż trzema śrubami przytwierdzone, więc nie będzie łatwo. Dzięki, Gosia, za to spotkanie.
0: Dziękuję bardzo.
2: Tacy goście. Tylko w czwórce. Tylko w czwórce. Najlepsze z najlepszych.
3: Najlepsze z najlepszych.
4: Czwórka. Polski.

0: Zapraszam na kolejną audycję Najlepsze z najlepszych. Alicja Michalska, miłego dnia.
1: Najlepsze z najlepszych. Tego nie możesz przegapić.

0: Wydaje mi się pośmiać, ja po co chcę chodzić? Pani pan, ile można wyswobodzić się muszę z tej powagi sztucznej, co nam kradnie duszę. Uszę, mam swoje własne, słucham się do zanim.
1: Tu Czwórka, Polskie Radio. Słuchasz Czwórki.

0: Minęła siódma.
1: Pogoda.
0: Dzisiaj w Polsce po fali letnich upałów nastąpiło już w zasadzie tej nocy znaczne ochłodzenie w całym kraju. Temperatura maksymalna wyniesie dzisiaj od 17-18 stopni w ciągu dnia, maksymalnie do 20 stopni. To między innymi w Krakowie czy w Lublinie. Będzie pochmurnie, praktycznie w całym kraju prognozowane są opady deszczu.
2: Autopromocja. Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
3: A przede wszystkim wy.
2: Słuchaczki i słuchacze czwórki. W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
3: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
4: Ślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
2: Dorzućcie dopisek gramy co chcecie.
3: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że czwórka gra waszą muzę.
2: Do usłyszenia.
3: Zuza Zielińska,
4: Damian Sikorski
2: i Adam Smolarek.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: Jak trafić do świata elfów, rusałek i magicznego lasu? Wystarczy podążać za nicią Babiego Lata. Zapraszamy na koncert
8: Alfabet Orkiestry B jak Babie Lato.
7: 12 września o godzinie 12 spotykamy się w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Ludosławskiego w Warszawie. Transmisji koncertu wysłuchacie na antenie Polskiego Radia Dzieciom. Partnerem koncertu jest Ministerstwo Energii z projektem Polski Atom, finansowanym z programu Polskiej Energetyki Jądrowej. Bilety dostępne na bilety24.pl.
9: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
10: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
9: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
10: Ascorvita Max?
9: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
11: Zdrowi. Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Po reklamie.
12: Tak jak my.

0: Brytyjskim akcentem zaczynamy poranek czwórki Round and Round od Sama Galantry, a na zegarze 9 minut po godzinie 7.
1: Na poranek czwórki zaprasza Dominika Płonka.
0: Zapraszam. Dzień dobry. Witam was w ten przepiękny, nadal, że mogę tak powiedzieć, no nie wiem, czwartkowy poranek, dziś 10 września. Czas ucieka, no dzień już taki delikatnie deszczowy, jesienny, ale można powiedzieć, że nadal przepiękny na swój sposób. Przed chwilą mieliśmy dwa dni naprawdę ciekawych jeszcze jak na wrześniową aurę upałów i myślę, że każdy skorzystał tyle, ile mógł, taką też mam nadzieję. No to właśnie może dzisiaj taki bardziej czas na jakiś film, serial, na porządki w mieszkaniu, albo taki, przy którym po prostu skupimy się na pracy, bo chyba taka pogoda już tak naprawdę mówi nam, że możemy dzisiaj bardziej na tym się skupić. No a przy mikrofonie oczywiście Dominika Płonka, zrobię wszystko, żeby ten poranek dziś był trochę lżejszy, trochę łagodniejszy, żeby ten poranny chłód aż tak w nas nie uderzał, a to wszystko oczywiście za sprawą najlepszej czwórkowej selekcji muzycznej, także kawy i herbaty w dłoń. Gdziekolwiek jesteście, cokolwiek robicie, gramy, budzimy się, zaczynamy.

0: Linia nocna, pad i utwór Deszcz, a na zegarze 17 minut po godzinie 7.
1: Poranek czwórki.
0: To tak tematycznie rzeczywiście utwór o tytule Deszcz, bo w wielu miejscach dzisiaj o poranku ten deszcz rzeczywiście się pojawił, ale być może on dodaje jakiś taki aury, trochę takiego dźwięku właśnie tej zmieniającej się pory roku, na którą niektórzy rzeczywiście czekają. I ja chyba również jestem w tym gronie i lubię tę sezonowość. No a w poranku czwórki zaczynamy klasycznie od nowości muzycznej, którą szczególnie polecam. I ona tutaj da mi się wydaje tak dla balansu trochę więcej słońca. Mowa tutaj o artystce o nazwie Adela. I tutaj nie mylić jej z Adele z Someone Like You.

Bo to 23-letnia reprezentantka Słowacji, która podbija międzynarodową popową scenę. W zeszłym tygodniu premierę miał jej album Prima, debiutancki, pierwszy album, który zdobył ogromne uznanie zarówno branży muzycznej, jak i fanów artystki. No i wydaje mi się, że to będzie idealne rozwiązanie na poranną playlistę dla tych, którzy tego słońca potrzebują i poszukują go o poranku. Posłuchajcie jej utworu o tytule Nicole Kidman. Adela teraz w poranku. Czwórki.

0: Słuchasz Poranka Czwórki.
1: Poranka Czwórki. Poranek Czwórki do godziny 10:00. Jestem tutaj z wami przy mikrofonie cały czas Dominika Płonka. To był Lil Baby i utwór Dead Fresh. Na zegarze 24 minuty po godzinie 7:00, a na sam początek audycji postanowiłam, że rozjaśnimy trochę ten pochmurny, ponury, taki delikatnie wolniejszy jesienny poranek mini zabawą. Mam, słuchajcie, dla was do rozdania o poranku piękne czwórkowe czapki z daszkiem, no idealne na taką pogodę jak dziś. Jedyne, co wystarczy zrobić, żeby taką czapkę na letnio-jesienne poranki zgarnąć, to zgadnąć, przed czym o poranku chowam się właśnie w czapce z daszkiem. Chowałam się już przed słońcem, chowałam się przed paparazzi, czy też przed pracą. Dziś na mojej kartce rozpisane coś zupełnie innego, także dzwońcie pod numer 226452100, żeby zgadnąć i zgarnąć czapkę. Czekam na was.

0: Słuchasz. Poranka czwórki. Poranka czwórki.
1: To była rozgrzewająca na styla i utwór Chanel. Na zegarze prawie 7:30 dobija, a z nami na łączach jest Sylwester, który być może zgarnie czwórkową czapkę z Daszkiem. Halo Sylwestrze, czy mnie słyszysz?
2: Słyszę bardzo dobrze.
1: Fantastycznie. Halo. Skąd dzwonisz, powiedz? I co robisz o poranku? Czy jesteś w trakcie, w drodze do pracy, czy jednak ten poranek masz dzisiaj wolniejszy i można ci zazdrościć?
2: Praca to jest mi obce słowo. Nie uznaję tego słowa. Nie ma w moim słowniku takiego słowa jak praca. Teraz słucham Radio Czwórka. Oglądam TVP Polonia, a chować się można przed śniegiem, przed deszczem, przed gradem, bo deszcz już był, ale przed śniegiem, przed gradem, przed sąsiadami, a pod czapką i pod kapturem i za okularami można schować pod czapką i kapturem zmarszczki, wczorajszą imprezę i tak dalej, można by wymieniać.
1: Dobrze, Sylwestrze.
2: Z Wielkopolskiego.
1: Dziękujemy ci bardzo za ten telefon.
2: Na dzwonię z Wielkopolski.
1: I pozdrawiamy całą Wielkopolskę. No dużo tutaj odpowiedzi rzeczywiście padło i chciałabym powiedzieć, że wśród tych odpowiedzi jest jakaś poprawna. Niestety udało ci się ją ominąć, ale dziękujemy ci bardzo i pozdrawiamy serdecznie i dobrego poranka ci życzymy. Z nami natomiast na łączach jest również Agnieszka.
3: Cześć, witam serdecznie.
1: Witam, cześć Agnieszko. Gdzie cię złapaliśmy, powiedz, o poranku?
3: Właśnie jadę z mężem samochodem do pracy.
1: Wspaniale, no to jesteś już troszeczkę rzeczywiście w klimacie, w którym może być dzisiejsza odpowiedź. Powiedz, przed czym myślisz, że chowam się o poranku, albo przed kim?
3: Przed kim albo przed czym? Szef albo praca.
1: No i to jest dobra odpowiedź. Przed byłym szefem swoim się chowam, Agnieszko. Dziękujemy. Dziękujemy ci bardzo za tę odpowiedź. Rzeczywiście tutaj ci uznaję, bo szybko się skorygowałeś tak naprawdę. Mam nadzieję, że czapka będzie na ciebie idealnie pasowała, jak nie to na twojego partnera. I dobrego dnia ci życzę w takim razie. Czy jeszcze chwilę czasu w takim razie masz dla siebie o tym poranku przed samą pracą? Czy tutaj jest 7:30 już grana prosto do biura?
3: Prosto do biura na kawę.
1: No ale to jest, jeżeli praca zaczyna się od kawy, to znaczy, że bardzo dobre to jest rozpoczęcie pracy rzeczywiście. To w takim razie pozdrawiam cię gorąco, a my gramy dalej. Raz Mentalizm teraz w czwórce.

0: Pierwszy singiel zapowiadający nową erę artysty Troye Sivan i She's the Best.
1: Słyszeliście o tym? Słyszeliście
0: o tym? A ja w poranku czwórki mam dobre wiadomości dla tych wszystkich, którzy lubią historię z happy endem i którzy lubią ornitologiczne wieści. Jedna, słuchajcie, z najrzadszych papug świata właśnie przekroczyła symboliczną granicę 300 osobników. Nie jest już gatunkiem zagrożonym. Kakapo z Nowej Zelandii miała być gatunkiem skazanym na wymarcie. No a dziś populacja liczy już 325 ptaków. No i co ciekawe, tylko w tym sezonie urodziło się aż 90 młodych, no czyli czasami naprawdę da się odwrócić los całego gatunku. Trzymamy kciuki za to, żeby tych osobników było jeszcze więcej, no a więcej w temacie samej ornitologii i obserwacji ptaków posłuchajcie na Czwórka Online, między innymi w mojej rozmowie z ornitologiem Łukaszem Wardeckim, który organizuje spływy ornitologiczne tu w Warszawie. No może papug tam nie zobaczymy, ale inne bardzo ciekawe gatunki, szczególnie teraz w tym czasie wrześniowym, jak najbardziej. A my gramy tematycznie Mata i Papuga.

0: bo te sprawy zaszły za daleko. Cały ten kraj chce ci zabrać mamonę i zgarnąć banknoty zielone jak gecko.
1: Wyłączam telefon. Na poczcie mam kolejny pozew. Znów jakaś suka chce stanąć na drodze. Się dowiem za chwilę, że zabiłem morze martwe. Boże straszne, dzwoni papuga i wszystko jest jasne. Robię jak chcę, kim jest mój adwokat, skoro jestem diabłem. Ja nic już tu nie mogę stracić. Skoro nawet gwiazda porno chce puścić bez gaci mnie. Smacznej maczy potwierdzaczy. Dzwoni papuga.

0: Słuchasz, słuchasz. Poranka czwórki. Poranka czwórki.
1: Za 15 minut godzina 8, poranek czwórki. No i w tym delikatnym, deszczowym poranku właśnie zbliżamy się do godziny 8. Być może z nami są dziś ci, którzy na taki pochmurny czwartek zaplanowali sobie sprzątanie w domu, czy sprzątanie mieszkania, sprzątanie swojego pokoju. No to słuchajcie, możecie się jeszcze z tym wstrzymać, bo już po godzinie 8 z Alicją Michalską porozmawiamy o tym, czym jest curated clutter, czyli taki bałagan, który być może jest estetyczny. A zanim to, to nowość muzyczna na naszej playliście. Raper Quavo wraca z nowym albumem Trans Walk It Down, z nowym numerem Trans Walk It Down, który zapowiada również nowy solowy album Quavo. Za produkcję tego utworu odpowiada Pharrell Williams. No i ja myślę, że to jest taki kawałek, który mam nadzieję rozkręci wasze kończyny jeszcze przed weekendem. Gramy.
2: Nowość na playliście. Nowość na playliście.

0: Autopromocja.
1: Każdy dzień brzmi inaczej, ale zawsze czwórka. To słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10:00, najlepsza selekcja od ludzi, którzy żyją muzyką. Czwórkowi DJ-e zagrają wam pobudzający akompaniament do nudnych godzin w biurze.
2: DJ-e? Jasne. A DJ-ki? Cześć, tu Cougar. Zagram wszystko, co pozytywnie was doładuje na resztę tygodnia. Dziewczyny górą.
3: Dziewczyny górą.
4: DJ Bert. Zaprezentuje wszystkie odmiany house'u. Od klasyków po współczesne nagrania.
5: A czy są to jacyś fani funku, jungle, drum and bassu czy muzyki UK Garage? Przygrywam dla was ja, Marcin Hubert, Val Harper.
6: Fajnie, fajnie. A co powiecie na podróż do słonecznej Barcelony? Gram najgorętsze międzynarodowe brzmienia. Prosto z serca hiszpańskiej fiesty. Vamos, Naked Relaxy.
1: Muzyczne pobudzenie, audycja czwórka, to słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10 do 13.
0: Autopromocja. Reklama.
7: Już dziś w Lidl. Wszystkie czekolady Milka od 250 do 300 gramów, 1+1 za grosz. A tylko w czwartek z kuponem Lidl Plus. Wszystkie orzechy marki Alesto 200 gramów. Drugi tańszy produkt, aż 66% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
10: Wiesz, wyjścia.

0: domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
0: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
0: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowit. Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Po reklamie.
8: Tak jak my, nie gra nikt.
9: Siema, tutaj Miła TZ, słuchacie Radia Czwórka.

0: Minęła godzina 8.
1: Pogoda.
0: Dzisiaj w Polsce po fali letnich upałów nastąpiło już w zasadzie tej nocy znaczne ochłodzenie w całym kraju. Temperatura maksymalna wyniesie dziś od 17 do 18 stopni w ciągu dnia, no maksymalnie 20 stopni. Będziemy mogli zobaczyć na termometrach w Krakowie czy w Lublinie. Będzie pochmurnie, będzie deszczowo, także przyda się dzisiaj przede wszystkim parasolka i jakaś kurtka przeciwdeszczowa.
1: Autopromocja.
2: Wiesz co, dawaj, pojedziemy Puławską, Marszałkowską, a potem przez Ogród Saski.
3: Nie no co ty, lepiej od razu w dół, wzdłuż Wisły i jesteśmy.
2: Przez centrum będzie szybciej stary.
3: No dobra, ale nad Wisłą będzie fajniej.
2: Dobra, jak chcesz.
3: Wiesz co, nie, już jak ty chcesz.
2: Tak czy inaczej, widzimy się tam w sobotę 12 września o 15, a gdzie? Na Żoliborzu.
4: Audycja Czwórka na Dzielni, na żywo z letniska Żoliborz. Zapraszamy
2: Adam Smolarek
4: i Del M.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 przy zakupie dwóch sztuk.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit. Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie kultowego teleturnieju Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi swoją drużynę do zwycięstwa? Kto wykaże się większą wiedzą, refleksem i poczuciem humoru? Na widzów czekają gwiazdy, emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj jutro o 20:40 w TVP2 i TVP VOD.
9: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
10: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
11: W Media Ekspert wyprzedaż.

0: Is loving really bad? Mocne pytanie na sam początek dnia. Lim w poranku czwórki.
1: Na poranek czwórki zaprasza Dominika Płonka.
0: Zapraszam, dzień dobry, tym bardziej, że 8-6 minut po godzinie 8 już na zegarze i to jest druga godzina poranka czwórki, także wstają ci, którzy mogli jednak troszeczkę jeszcze dzisiaj dospać. No a ja staram się jak mogę, żeby wam te delikatnie ciemniejsze, delikatnie chłodniejsze poranki umilić, tym bardziej, że ten wczorajszy versus ten dzisiejszy, no rzeczywiście diametralnie i drastycznie się między sobą różnią, no ale na to trzeba być we wrześniu przygotowanym. Już za chwilę natomiast w poranku czwórki porozmawiamy no właśnie o takim temacie, który na początku przewija się w dzieciństwie, potem niby możemy go kontrolować już sami, ale nie do końca. O bałaganie takim kontrolowanym. Czy on może się stać jakąś w ogóle nową formą dekoracji naszych przestrzeni? O zjawisku Curated Clutter już za chwilę z Alicją Michalską. Zostańcie razem z nami.

łapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, ty CBS mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne.

zmienimy ten kawałek do reklamy. Ty się wierzysz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś.

0: kawałek do reklamy.
1: Poranek czwórki.
2: To był Sokół Clear Mind dla projektu Enklawa w utworze Pogwarzymy na zegarze 13 minut po godzinie 8, a ze mną w studiu jest już uśmiechnięta o poranku Alicja Michalska. Cześć, dzień

0: Dobry. Ciebie widzę to zawsze. Uśmiech.
1: Ależ to już przestań, bo tutaj za dużo słodyczy z samego rana to niezdrowo. Jak tam poranek i wstawanie w takich okolicznościach deszczowo-wrześniowych?

0: to prawda.
1: A teraz jesień to już
0: dużo
1: jest
0: więcej
1: taka,
0: się dzieje.
1: Taka domówka.
0: Tak, i jest też ten, jakaś taka większa presja, żeby o poranku dużo robić. A jak jest brzydka pogoda, to można sobie gdzieś tam odpuścić.
1: Książkę czytać.
0: Albo można zacząć od porządków, na przykład w swoim pokoju czy w swojej przestrzeni. Ty w tych tematach przychodzisz. Ja powiem ci, że to jest bardzo ciekawe, bo wczoraj dosłownie koleżanka powiedziała mi, że no, wczoraj jeszcze miała taki dzień pełen pracy, ale że dzisiaj ma trochę więcej wolnego, więc właśnie zaczyna od porządków.
1: No i słuchajcie, jeśli sama myśl o takich jesiennych porządkach przyprawia was o ciarki, to mam dobrą wiadomość, bo ktoś właśnie wymyślił trend, który mówi, że lekki bałagan, taki kontrolowany chaos i rzeczy pozostawiane trochę nie tam, gdzie powinny, mogą być całkiem okej, a nawet całkiem fajne. I nawet jest na to nazwa curated clutter, czyli w wolnym tłumaczeniu chodzi po prostu o taki kontrolowany bałagan. On znalazł się wśród trendów, które mają nam w tym roku towarzyszyć. Chodzi o takie odejście od wnętrz, w których każda rzecz ma swoje miejsce, a najlepiej, żeby większość rzeczy w ogóle nie było widać. No, tutaj przeciwnie. Pokazujemy przedmioty, które dla nas coś znaczą. Na półce możemy znaleźć się z jakąś kolekcją starych aparatów, biletów, jakichś pocztówek z koncertów, figurki, książki, pamiątki z podróży. Po prostu pokazujemy wszystko, wyciągamy z szuflady i układamy pięknie na parapecie. No i właśnie to słowo curated, prawda, jest tutaj takim ważnym dopowiadaczem, bo nie jest to przypadkowe zagracanie mieszkania, tylko to jest właśnie ten kontrolowany chaos, kontrolowany bałagan.
0: Czyli to nie jest wymówka na bałagan, tylko to są te takie wnętrza, one mi się często kojarzą z jakimiś w ogóle serialami, kiedy widzimy, że ta przestrzeń jest taka po prostu po brzegi wypełniona figurkami, książkami, świeczkami, wszystko jest poukładane na półeczkach, no też z osobami artystycznymi w ogóle mi się kojarzy właśnie taka przestrzeń, czyli że no nie te takie zimne, chłodne, puste, skandynawskie wnętrza, które no były w trendzie przez bardzo długi okres, mam wrażenie.
1: Oj, tak.
0: Tylko wracamy trochę do korzeni, do takich pokojów naszych babci i dziadków, gdzie ten pokój żyje, gdzie tam się dzieje, można oglądać, patrzeć, zaglądać i
1: bardzo
0: przebierać
1: dobrze,
0: po szafach.
1: Do takich wnętrz, które po prostu przypominają nam o nas, bo każde mieszkanie w ogóle pachnie inaczej, to też jest ciekawe. Każdy dom inaczej pachnie. Jak wchodzisz sobie do swojego mieszkania po na przykład miesięcznych wakacjach, no to potem czujesz ten zapach swojego mieszkania i on po prostu jest twój.
0: No to w takim razie więcej o curated clutter, czyli o tym, jaki to jest trend na zbieractwo, na kontrolowany chaos,
1: kontrolowany
0: porządek.
1: Chaos.
0: No właśnie,
1: tak to
0: już
1: po polsku, trochę. No, tak.
0: Więcej w tym temacie już za moment, a tymczasem zagrajmy.

0: Zapraszam. Poranka Czwórki. Poranka Czwórki.
1: Na zegarze 21 minut po godzinie 8. Przy mikrofonie cały czas Dominika Płonka, ze mną w studiu Alicja Michalska, która tutaj jedną warstwę już z siebie ściągnęła, co oznacza, że poranek się rozgrzewamy, poranek się rozkręca, mimo tego, że za oknem pada deszcz, chmury, brzydka pogoda, ale nie tutaj. Nasze studio czwórkowe, słuchajcie, jest kompletnie odporne na pogodę, bo my w tym studiu nie mamy realnie okien. U nas jest zawsze żółto, słonecznie.
2: Pogoda. Możemy sobie wyobrazić teraz każde miejsce, które jest za tymi szybami, tak, i każdą pogodę.
1: Jak jest gorąco i słonecznie, to czasami ludzie pytają, czy nam to nie przeszkadza, a teraz proszę, i kto się tutaj śmieje? Jest brzydko, a my też nie wiemy, co się za bardzo dzieje i bardzo, bardzo dobrze. A dzisiaj w temacie, no właśnie, czy przestrzeń czwórkową nazwalibyśmy, że to jest curated clutter, czyli...
2: Nie, no u nas jest bardzo, tak wiesz, sterylnie. Jednak. Tak. No
1: chociaż tutaj... jakieś w półeczkach, jakieś książeczki, jakieś figurki,
2: no,
1: jakieś
2: kubek sugeruje.
1: Albo
2: że
1: jakiś
2: jest
1: mój kubeczek, właśnie.
2: Twoje notesy, twój długopis. No takie dzisiaj, właśnie rzeczy bardzo nasze.
1: Dzisiaj o kontrolowanym bałaganie, o kontrolowanym szaleństwie w naszych pokojach i wnętrzach, a to dlatego, że wracamy do tego z takich zimnych, chłodnych, sterylnych pomieszczeń. Z powrotem wracamy pięknym pinterestowym trendem do tego, żeby dużo mieć w tych naszych mieszkaniach i żeby dużo pokazywać, żeby tego nie chować po szafach.
2: Tak, bo chodzi o taki bałagan wybrany, przemyślany i trochę taki nawet opowiedziany. Rzeczy mają po prostu tworzyć pewną historię w tych naszych mieszkaniach, mówić coś o właścicielu i sprawiać, że to wnętrze wygląda po prostu jak czyjeś prawdziwe mieszkanie, a nie jak to perfekcyjna, taka przygotowana ekspozycja. I zamiast tych pustych półek, idealnie schowanych przedmiotów i wnętrz wyglądających jak wyjęte z katalogu, coraz chętniej po prostu pokazujemy to, co mamy. Stare bilety z koncertów, pocztówki, tak jak mówiłam właśnie, figurki, książki, pamiątki, czy nawet zdjęcia, albo nawet jakieś takie coś, co myślimy, że nam się nie przyda, a potem jednak wyciągamy, na przykład pamiątka z wakacji, jakaś taka totalnie oklepana, mam taką jedną, przyznaję się,
1: pozytywka
2: przywiozłam.
1: Może jakaś, która nas uspokoi na przykład w trakcie dnia.
2: Albo tak, albo coś, co się kojarzy z dzieciństwem. U mnie też stoi taka jedna malutka figurka i też jej nigdy nie chowam. No co prawda odkurzać trzeba, no ale...
1: No i właśnie to jest mój problem zawsze, słuchajcie, w kontekście takich curated, cluttered przestrzeni, no to jednak mycie, nie wiem, odkurzanie właśnie, sprzątanie, ścieranie kurzy, to jest dużo większe...
2: Nawet to się mówi na to, łapacze kurzu, prawda?
1: No właśnie, większa gimnastyka, jeżeli o to chodzi. Pamiętam, bo jako dziecko zbierałam aniołki i miałam taką całą półkę, na której było bardzo dużo figurek z aniołkami. Pamiętam, że po prostu sprzątanie tej półki co weekend to był jednak... No, to było spore wyzwanie.
2: No dlatego chodzi o kontrolowany bałagan. Musimy mieć to pod kontrolą. Nie możemy dopuszczać do takiej sytuacji, że po prostu nagle mamy strych z mieszkania, ale to w ogóle też ten trend curated clutter bardzo

0: To dobrze łączy się z powrotem rzeczy retro, vintage i takich właśnie sentymentalnych, bo coraz częściej mam wrażenie, że nie zależy nam na tym, żeby przedmiot był po prostu ładny albo pasował kolorystycznie do reszty mieszkania. Może być trochę dziwny, sprawiać wrażenie, że jest nie na miejscu, trochę stary, no ważne, żeby po prostu coś dla nas znaczył i to w tym trendzie jest najważniejsze.
1: To jest też ciekawe, jeżeli zapraszamy kogoś do siebie do mieszkania, to wtedy mamy więcej powodów do rozmowy, wiesz, na przykład nie mamy zwierzaka.
0: Piękny powód, dziękuję.
1: Nie, no ale naprawdę tak często jest, że jak mamy pustą, białą przestrzeń, no to w sumie nie mamy
0: gadać,
1: na czym zawiesić wzroku, nie mamy, wiesz, od czego zacząć rozmowę, a tutaj można tak naprawdę o wszystkim właśnie, o swoich, nie wiem, ulubionych książkach, podróżach, dodatkach i tak dalej, więc dzisiaj macie od nas taką dyspensę, wymówkę, że jeżeli ktoś zapyta was, no skąd u was tyle figurek, skrzyneczek, ramek i wszystkiego.
0: A po to, żebyś się pytał.
1: To właśnie, wrzucanego w półki, to nie, to wtedy mówimy po prostu, że jesteśmy w trendach, że jesteśmy w trendzie pinterestowym curated clutter, czyli kontrolowany bałagan. O w ogóle spotkaniach na żywo będziemy mówić już za chwilę i czy w ogóle my dzisiaj mamy z tym problem, czy młodzi ludzie mają z tym problem, z spotkaniami takimi face to face, z poznawaniem nowych ludzi na żywo. Co w tym temacie mówią media społecznościowe i czy pojawiają się jakieś narzędzia, które pomagają? O tym już za moment. A tobie, Alicja, bardzo dziękuję za dzisiejszy poranek. Trzymam kciuki, że równie rozgrzana będziesz szła przez cały dzień.
0: Teraz już na pewno.
1: I słyszymy się już niedługo. Dziękuję ci bardzo.
0: Dzięki bardzo.

0: Córka. To słychać. To słychać.
1: Warszawski deszcz ciągle pada. Gadam, tak się składa. Nigdy dość

0: Poniedziałek, poranek czwórki.
1: Mocny skład numer raz, Molesta, Evenement 350 i DJ Eprom w utworze Ślady o poranku. Na zegarze 8:33, a ze mną w studiu jest już nasz dzisiejszy gość, czyli Michał Czyżewski. Cześć, dzień dobry.
2: Cześć, cześć wszystkim.
1: Michał, czyli współtwórca aplikacji Pick Me, aplikacji, która tworzy przestrzenie do spotykania nowych ludzi na żywo. I o tych spotkaniach na żywo i o tym, czy my rzeczywiście mamy dzisiaj z tym problem, chciałam trochę zmienić. Jechałem tutaj porozmawiać. No właśnie, jak to jest? Z czego to wynika, że dzisiejsze społeczeństwo, mam wrażenie, w większości młodzi ludzie mają tak ogromny problem ze spotykaniem nowych osób na swojej drodze? Że z jednej strony żyjemy w czasach, w których nigdy nie byliśmy aż tak ze sobą połączeni, z drugiej strony nagle mamy ogromny stres związany, no nie wiem, chociażby z takim small talkiem, z porozmawianiem z kimś rano, jadąc do pracy w komunikacji miejskiej.
2: Dokładnie. Wydaje mi się, że takim głównym powodem jest to przejście do świata online. Coraz więcej.

0: więcej jesteśmy w tej przestrzeni wirtualnej. Wiele z nas pracuje zdalnie, zamawiamy jedzenie do domu, teraz nawet i zakupy, więc tych interakcji między ludźmi jest coraz mniej. Korzystamy z mediów społecznościowych, komunikatorów i wydaje mi się, że tak step by step z roku na rok coraz bardziej się od siebie oddalamy, izolujemy się. Tak nie musi być. Myślę, że tak nie musi być i my jako społeczeństwo tego nie chcemy, bo jesteśmy gatunkiem stadnym i zależy nam na tym, żeby być blisko siebie, ale jakbym miał zdiagnozować taką jedną największą przyczynę, no to jest internet i ta rozrywka, którą mamy wszyscy w naszych smartfonach, telewizorach, tabletach, oraz coraz mniej jakby potrzebujemy innych ludzi do tego, żeby godziny nam mijały w jakiś tam sposób.
1: A mimo tego czujemy się potem źle ze sobą, po tym godzinnym scrollowaniu czujemy się bardziej samotni niż wcześniej. To zaznaczyłeś tutaj na przykład o dostawach, to zawsze mam taki szok związany z tym, że w ogóle postpandemicznie została nam w aplikacji ta opcja w ogóle zamawiania bez kontaktu z osobą, która nam to jedzenie przywozi, co też jest jakieś dla mnie rodem jak z serialu Black Mirror na przykład. No właśnie, jak to się stało, że te media społecznościowe, no bo zamysł był inny, był taki, żeby spotykać ludzi z całego świata, rozmawiać non-stop ze sobą i w zasadzie nie być właśnie samotnym i być połączonym z innymi. Jak to się stało, że te media społecznościowe nazywamy dzisiaj mediami antyspołecznościowymi, bo takie określenie w ogóle wyczytałam ostatnio w magazynie Znak, że to są media antyspołecznościowe. I czy są jakieś, jest jakaś na to rada, żeby one te antyspołecznościowe nie były?
0: Też widziałem ten nagłówek z mediami antyspołecznościowymi. Myślę, że jest bardzo trafny. Media społecznościowe z założenia miały nas do siebie przybliżać, miały połączyć cały świat, ale gdzieś ta misja się po drodze zagubiła i teraz ich największym celem jest utrzymać nas przed ekranem. Czym więcej scrollujemy, tym więcej reklam zobaczymy i to jest taki główny cel mediów społecznościowych. Więc z jednej strony jest to przykre, bo media społecznościowe są bardzo uzależniające i jest na to cała masa rzetelnych badań. No, najbardziej podatne są młode osoby, no bo w mediach społecznościowych dostajemy tak naprawdę co rolkę strzał dopaminy. Widzimy kolejne kolorowe obrazki i to jest w ogóle temat rzeka, jak one na nas wpływają. Nie tylko na to, że się izolujemy, ale też na naszą pewność siebie, postrzeganie tego, kim jesteśmy, bo widzimy te wyidealizowane profile w mediach społecznościowych, porównujemy się, a to nie jest dobre dla nas. No i coraz bardziej w to wsiąkamy, jesteśmy w pewien sposób bezbronni, więc mam nadzieję, że coraz częściej będziemy dochodzić do takiego przebudzenia, rzeczywiście chcemy wyjść do świata realnego, prawdziwego, do takiego, do którego przez tysiące lat nasze organizmy się przyzwyczaiły, żeby być wśród ludzi i egzystować razem.
1: No właśnie, ty to przebudzenie mam wrażenie masz za sobą, a to dlatego, że jesteś współtwórcą aplikacji, która działa trochę inaczej, jest taką kontrą do tych mediów społecznościowych. O aplikacji porozmawiamy za moment, a tymczasem zagrajmy.

0: i It Was a Good Day, a na zegarze za 19 minut godzina 9.
1: Słuchasz Poranka Czwórki. Poranka Czwórki.
0: A ze mną w studiu cały czas mój dzisiejszy gość, czyli Michał Czyżewski, współtwórca aplikacji Pick Me. Aplikacja, która tworzy przestrzenie do spotykania nowych ludzi na żywo. No i o tej aplikacji dzisiaj będziemy chcieli trochę porozmawiać. Zanim o samej apce, to skąd w ogóle pomysł na Pick Me w takim razie? Czy miałeś jakiś taki moment w swoim życiu kulminacyjny, kiedy stwierdziłeś, coś z tymi mediami społecznościowymi trzeba zrobić? I czy obecne opcje aplikacji, bo mamy aplikacje do spotykania się razem na żywo, aplikacje do randkowania, nie były wystarczające z twojej perspektywy?
2: Tak. Pomysł powstał z przypadku, ze zwykłej obserwacji. Zauważyliśmy w zespole na randomowym spacerze w Gdańsku, jak wiele osób mija się na co dzień i nawet gdy wymienimy jakieś spojrzenie, nawet takie, które moglibyśmy interpretować, że o kurczę, fajne było to spojrzenie. Ale i tak pójdziemy dalej, nie zatrzymamy się, nie zagadamy, wstydzimy się tego. To jest tak potężna bariera społeczna, żeby zagadać do nieznajomej osoby, że większość z nas sobie na to nie pozwoli. No i tak się zastanawialiśmy, czy dałoby się coś zmienić, że dwie osoby, które są w tym samym miejscu, w tym samym czasie, one po prostu wiedzą o tym, że mogą ze sobą porozmawiać. I tak od takich przemyśleń krok po kroku krystalizowała nam się idea apki Pick Me, żeby ludzie mogli się poznawać na żywo i tylko i wyłącznie na żywo, bez całej online'owej otoczki, bo też zapytałaś o inne apki. Inne apki w większości, nie chcę wymawiać konkretnych nazw, ale one są oparte na tym, żebyśmy spędzili tam jak najwięcej czasu, żebyśmy swajpowali kolejne profile.
0: No właśnie, ja słyszałam o tym ostatnio, tu muszę na chwilę wejść w słowo, bo słyszałam o tym, że aplikacje randkowe są programowane w taki sposób, żebyśmy finalnie tej drugiej połówki nie znaleźli. Tak. I to mnie jakoś niesamowicie zszokowało, tak, no bo to jest antyteza.

0: Wystarczające, tak, dokładnie.
1: Czyli żebyśmy wrócili, żeby to nie była rzeczywiście w 100% odpowiednia osoba, tylko żebyśmy wrócili do tej apki z powrotem i szukali następnych.
0: Dokładnie, bo jeśli my na przykład byśmy się zmeczowali i spotkali, by między nami zaiskrzyło, to taka apka ma dwóch klientów mniej. Dwie osoby, które nie kupią premium i dwie osoby, które nie będą wyświetlały kolejnych reklam przez tygodnie, miesiące i nawet lata. Więc tak są skonstruowane. Jest to smutne, bo to mocno opiera się na takich pragnieniach i nadziejach człowieka, no bo znalezienie czy drugiej połówki, czy bratniej duszy, to nie są żarty, to są jakby rzeczy, które stanowią gdzieś tam o jakości naszej egzystencji. Więc my odwracamy ten model, ten paradygmat. U nas najpierw musisz się z kimś spotkać na żywo i dopiero potem otwiera się między wami czat. Więc wtedy już wiesz, czy dobrze wam się gadało, czy energia była okej, temperament, mowa ciała, masz tak wiele informacji o drugiej osobie i druga osoba o tobie, że jesteście w stanie wiedzieć, czy chcecie dalej iść w tą znajomość, więc...
1: Czyli rozumiem, tutaj rozkładając na czynniki pierwsze, że musimy się znaleźć w jakimś jednym konkretnym miejscu, czyli ta aplikacja wcześniej podaje to miejsce, w którym
0: już
1: się
0: tłumaczę.
1: Spotykamy.
0: Już tłumaczę. My tworzymy strefy spotkań w centrach miast, czyli takie obszary, gdzie wystarczy przyjść i odpalić aplikację, żeby zobaczyć wszystkich ludzi, którzy są w pobliżu. Ustawiamy swoje filtry, jak w innych apkach, osób, które nas interesują. No i jeśli ktoś nas zainteresuje, możemy tej osobie pomachać w aplikacji. Jak druga osoba nam pomacha, to apka ustawia nam spotkanie tu i teraz. Nie mamy możliwości renegocjowania miejsca czy czasu. Po prostu jesteśmy w tym miejscu, w tym czasie, więc w dwójkę przyszliśmy i odpaliśmy apkę z intencją, żeby kogoś poznać. Czy to w kontekście romantycznym, czy koleżeńskim, aplikacja jest tylko narzędziem, które ma nas do siebie doprowadzić i mamy ją jak najszybciej odłożyć. Mamy ze sobą po prostu zacząć rozmawiać.
1: I czyli zgłaszamy tylko taką pomaga. Gotowość do otwartej rozmowy z
0: tak,
1: drugim człowiekiem.
0: Tak, dokładnie, bo w poznawaniu ludzi problemem nie jest liczba ludzi na przykład w mieście. Tylko no problemem jest to, że nie wiemy, czy do kogoś możemy podejść, do kogoś możemy zagadać. Jest to krępujące, a trudno niekiedy rozpoznać, czy ktoś jest chętny na rozmowę.
1: Kiedy ma głowę w ekranie telefonu, co się zdarza najczęściej. Do tematu wracamy za moment, do historii, jakie być może już wypłynęły z właśnie takich spotkań, a tymczasem Justin Sky i Just a Girl.

0: poranek czwórki.
1: Na zegarze za 11 minut godzina 9. Ze mną w studiu cały czas Michał Czyżewski, współtwórca aplikacji Pick Me, aplikacji, dzięki której możecie w danym miejscu, w danym czasie zgłosić gotowość do tego, żeby po prostu ze sobą porozmawiać, żeby poznać nowe osoby, czy to osoby, które być może potem będą waszymi partnerami, partnerkami, a może po prostu znajomymi. Michale, na sam koniec chciałam podpytać jeszcze o jakieś historie z tych spotkań Pick Me. Czy macie już jakieś takie happy endy, jeżeli chodzi o nowe znajomości, nowe przyjaźnie, czy jakoś to trakujecie w swojej aplikacji?
2: Tak, tak. Mamy całą masę wspaniałych historii. Są małżeństwa, są już dzieci.
1: Naprawdę?
2: A narzeczeństw jest cała masa. Bo my jesteśmy z Gdańska, więc najczęściej przychodzimy na strefy spotkań w Gdańsku. I często jest tak, że ktoś do nas podejdzie, uściśnie dłoń, powie dziękuję, albo opowie historię swojej siostry, przyjaciółki.
1: Odmieniliście moje życie.
2: No coś w tym stylu. I wtedy uśmiech od ucha do ucha, made my day, i to jest chyba najwspanialsza gratyfikacja z tworzenia tego projektu. Więc takich historii jest cała masa, jestem przekonany, że ich jest dużo więcej, tylko o nich nie wiem, ale też taki najczęstszy feedback pozytywny pojawiający się po uczestnictwie w strefie spotkań, bo tak to można nazwać, bo te strefy spotkań, one są w konkretne dni od konkretnej godziny do konkretnej godziny, żeby ludzi zgromadzić w danym czasie i miejscu, no to ludzie najczęściej mówią, że nie spodziewali się, że tak potrafią rozmawiać z ludźmi, że dotychczas...
1: Że mamy
2: tak,
1: te umiejętności.
2: Że potrafią, że to jest takie w sumie spoko,
1: że mamy w genach
2: przyjemne.
1: Ten small talk, tą gadkę taką naszej babci, naszej mamy, że jednak to też w nas jest. A jak patrzysz z perspektywy właśnie twórcy takiej aplikacji do spotykania się, myślisz, że przyszłość będzie offline czy online? Czy ta bliskość może się urzeczywistnić, czy właśnie bardziej idziemy w stronę popularnego serialu Black Mirror, gdzie z tych ekranów nie możemy się wyciągnąć? Patrząc właśnie na użytkowników aplikacji czy ludzi wokół siebie, myślisz, że mamy na tyle silnej woli, potrafimy się jeszcze temu przeciwstawić, że będziemy widzieli jakiś taki właśnie skręt trochę w drugą stronę?
2: Tutaj nie mam takiej wyrobionej hipotezy. Zależy, jaki mam dzień, bo niekiedy myślę, że odwrócimy się od tego online'u, bo widzę pewne trendy też, że ludzie coraz bardziej wychodzą do siebie, powstaje cała masa różnych inicjatyw, które mają na celu łączenie ludzi. Z drugiej strony, myśląc o technologii i o tym, jak potrafi ona nas uzależniać, to też nie wiem, czy będziemy w stanie się jej oprzeć. Sztuczna inteligencja, jakby wygoda, komfort, to wszystko to są poważne argumenty, żeby jeszcze bardziej wciągnąć w cyfrowy świat. Aczkolwiek na koniec dnia jestem optymistą i wierzę, że znajdziemy złoty środek, balans, i mam nadzieję, że nam też uda się dołożyć cegiełkę do tego.
1: Ja też jestem optymistką i z tą optymistyczną tezą zostawiamy dzisiaj naszych słuchaczy. Być może możemy dać taką radę albo jakąś wskazówkę na dziś, żeby właśnie ten telefon może trochę wcześniej otworzyć albo wcześniej odłożyć na półkę, albo być może trochę później o poranku z nim zacząć dzień. Michał Czyżewski, współtwórca aplikacji Pick Me, takiej aplikacji, która tworzy właśnie przestrzenie do spotykania nowych ludzi na żywo, był moim gościem w poranku czwórki. Sprawdzajcie apkę. A tobie, Michale, bardzo dziękuję za tę rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.

0: Emma. Autopromocja.
1: Każdy piątek brzmi inaczej, bo to wy decydujecie, jaka muzyka wybrzmi na antenie czwórki. Wgramy co chcecie, nie ma gotowej playlisty. Tworzymy ją wspólnie. Swoje muzyczne propozycje zostawiacie pod postem na naszym Facebooku lub Instagramie albo wysyłajcie na adres czwórka@polskieradio.pl. To od was zależy, co usłyszymy na antenie. Gramy co chcecie w każdy piątek od 18 do 20. Zaprasza Zuza Zielińska.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś winogrona jasne bezpestkowe luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 6,99 za kilogram. I nektarynki luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
6: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 12 września. Cena przed obniżką 15,95.
7: Cześć, to Artur Gadowski z zespołu IRA. Wiem, że wiele osób czeka na naszą nową płytę. Mam dobre wieści. Długie czekanie dobiegło końca. Nadchodzi nowy utwór. To nie jest zwykły singiel. To esencja stylu wypracowanego przez 40 lat na scenie. Muzyczny wulkan, który po prostu trzeba usłyszeć. Głośno, bardzo głośno.
8: Za każdy dzień!
9: Twór dostępny w dobrych serwisach streamingowych. Poleca Polskie Radio.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Expert,
11: masz. Po reklamie.
12: Tak jak

0: for Mumbai.
1: Minęła 9.
2: Pogoda.
1: Niech was nie zdziwi dzisiejszy poranek, bo pogoda znacznie różni się od tej, która była wczoraj i przedwczoraj na terenie całego kraju tak naprawdę, bo dziś znaczne ochłodzenie. W ciągu dnia temperatura maksymalna wyniesie 17-18 stopni, maksymalnie te 20 będziemy mogli zobaczyć na termometrach w Krakowie czy w Lublinie. No i musimy przygotować się dzisiaj na to, że na terenie praktycznie całego kraju będzie pochmurnie i prognozowane są opady deszczu.
2: Autopromocja.
3: Każdy dzień brzmi inaczej, ale zawsze czwórka. To słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10:00, najlepsza selekcja od ludzi, którzy żyją muzyką. Czwórkowi DJ-e zagrają wam pobudzający akompaniament do nudnych godzin w biurze.
4: DJ-e? Jasne. A DJ-ki? Cześć, tu Kugar. Zagram wszystko, co pozytywnie was doładuje na resztę tygodnia. Dziewczyny górą.
5: Dziewczyny górą.
6: DJ Bert. Zaprezentuje wszystkie odmiany house'u, od klasyków po współczesne nagrania.
7: A czy są to jacyś fani funku, jungle, drum and bassu czy muzyki UK Garage? Przygrywam dla was ja, Marcin Hubert, Val Harper.
8: Fajnie, fajnie. A co powiecie na podróż do słonecznej Barcelony? Gram najgorętsze międzynarodowe brzmienia, prosto z serca hiszpańskiej fiesty. Vamos, Naked Relaxy.
3: Muzyczne pobudzenie, audycja czwórka, to słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10 do 13.
2: Autopromocja. Reklama.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
10: Ale że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
12: Włączamy niskie ceny.
13: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
14: Tę reklamę przygotował człowiek. I podcast też. Mówi Agnieszka Lichnerowicz.
15: Czy państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
16: Sednem europejskości jest wspólnota polityczna.
17: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
14: Źródła europejskie.
15: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
14: Premiera co tydzień w środę w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube.
18: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
19: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
18: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
19: Ascorvita Max?
18: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
14: Zdrowie.
2: Po reklamie.
3: Tak jak my.

0: Julka, z tej strony guest Julka. Właśnie słuchacie Czwórki.
1: Pan Darek nie umie w smoltok, ale spytaj go o ryby, staje się Garcia Lorko.
2: Czwórka, to słychać.

0: NWA i Express Yourself na sam początek trzeciej godziny poranka w czwórce.
1: Na poranek czwórki zapraszam Dominika Płonka.
0: Zapraszam. Kubki z kawą, gorącą herbatą w dłoń. Tym bardziej, że dzisiejszy poranek rzeczywiście, promienie słoneczne na pewno go nie umilają. A z drugiej strony są takie osoby, które lubią właśnie takie bardziej nostalgiczne, już delikatnie jesienne poranki. Po której stronie tego obozu nie jesteście? Myślę, że poranek czwórki jak najbardziej wam pomoże o poranku. Na zegarze 12 minut po godzinie 9. Gramy wam do godziny 10 poranku. Nie, ale w tej godzinie poranka, pomimo tego, że wakacje za nami, będziemy też podróżować. A to wszystko w związku z tym, że naszymi gośćmi już za chwilę będzie para podróżników, Kasia i Darek, którzy, uwaga, przyjechali kamperem z Polski do Japonii i z powrotem 67 tysięcy kilometrów przez Azję z psem na pokładzie, z przepięknym samojedem. O swoich przygodach, o tym, skąd w ogóle pomysł na taką podróż i o tym, jakie rzeczy zaskoczyły ich podczas dwuletniego wyjazdu, porozmawiają z nami już za moment. Także zostańcie.

0: pokonała 67 tysięcy kilometrów przez Azję kamperem, to trzeba zaznaczyć, razem ze swoim przepięknym psem. Zastanawiałam się, czy wasz piesek będzie dzisiaj z nami tutaj w studiu, ale rozumiem, że odpoczywa pod podróży po prostu.
1: Odpoczywa, tak. Dzisiaj ma jeszcze jedną podróż, także na razie sobie odpoczywa. Czeka go jeszcze trochę jazdy dzisiaj.
0: Rozumiem. A to, czy to znaczy, że dzisiaj też przyjechaliście do nas do studia czwórkowego kamperem, czy...
2: Nie, okay. Zwykłym autem.
0: Myślałam, że tutaj podróż trwa dalej w jakimś tam ujęciu. No dobrze. Zacznijmy może od tego, że macie taki odcinek swojego podróżniczego vloga, który znajdziecie na kanale YouTube, na stronie YouTube, gdzie na miniaturce widnieje napis Azja nas zmieniła. To może tak na rozgrzewkę, co w człowieku z Polski po 27 miesiącach zmienia właśnie ten kontynent?
2: No, że jesteśmy w stanie żyć inaczej, że jesteśmy w stanie z rana bez budzika sobie wstawać, że jesteśmy w stanie w jednym miejscu sobie przebywać tydzień, jesteśmy w stanie, jeśli się nam nie podoba, to jedziemy po prostu, tak? Więc no, że jesteśmy być w stanie niezależni, jedynie co nas ogranicza, to jakaś wiza, jakiś import auta, więc no, takie bycie niezależnym, to nas najbardziej chyba pokazało, że można tak żyć i jeszcze...
1: I tak, i tutaj no, my wyjechaliśmy bez żadnych sponsorów, sami z siebie, po prostu podjęliśmy taką decyzję, zaczęliśmy przygotowania. My nie jesteśmy jacyś, nie wiem, super bogaci, nic nie odziedziczyliśmy, po prostu sami sobie to wszystko zorganizowaliśmy. I też chcemy jakby pokazać, że no właśnie, nie trzeba mieć jakiegoś super wypasionego auta, nie trzeba mieć ogromnych oszczędności, po prostu jak ktoś marzy, można pojechać i faktycznie da radę funkcjonować tak kompletnie inaczej, jak w normalnym życiu. I to jest tak fantastycznie odświeżające dla głowy.
0: To może cofnijmy się w takim razie do takiego pytania podstawowego, bo tutaj jest tyle wątków, że moglibyśmy rozmawiać godzinami. Skąd w ogóle decyzja na taki pakiet kamper plus piesek właśnie po Azji, w zasadzie wzdłuż całego tego kontynentu? Ktoś wam to polecał wcześniej, wzięliście ten pomysł od jakiejś innej pary podróżników zagranicznych. Skąd i kiedy zrodził się ten pomysł?
2: Ogółem zawsze lubiliśmy podróżować. Najpierw to podróże były samolotowe po Europie, później do Azji parę razy, później był mały kamper, pojawił się też Sami, nasz trzeci członek kanału. Pomysł wyjazdu do Azji to był... rozważyliśmy różne, nie, Kasia? Różne...
1: Tak, ale jakby sam pomysł jakiegokolwiek wyjazdu gdzieś w formie kamperowej, no to tak siedział już w nas od dawna. Oglądaliśmy też trochę kanałów podróżniczych.
0: One nakręcają jakieś, często,
1: tak,
0: prawda?
1: Tak, jakieś książki podróżnicze, więc gdzieś tak w nas siedziało, żeby zrobić coś takiego.
2: A takim bezpośrednim bodźcem było to właśnie, że ktoś na grupie facebookowej napisał, że można do Chin wjechać z psem, tak? Bo nie wiedzieliśmy, czy można do Chin wjechać z psem. Ktoś napisał, że się organizuje grupa. No i tak powiedzmy ten kierunek wybraliśmy, bo rozważyliśmy inne kierunki poza Europą i to była bardzo trafna decyzja. Azja króluje.
0: A ile tygodni wcześniej, czy miesięcy wcześniej zaczęliście przygotowywać się do takiej podróży, która rozumiem, że zaczęła się marcem 2024, to trzeba przyznać, że tutaj podkreślić, że ta podróż była naprawdę długa. Na ile wcześniej trzeba się przygotowywać i też jaki budżet może odłożyć, bo myślę, że to jest pytanie, które wiele osób tutaj dręcza. Tak. Tutaj zaczęliśmy od tego, że robicie to niskim kosztem.
1: Tak.
2: Ogółem no, przygotowania najpierw finansowe, powiedzmy, tak? Tutaj no, parę lat się przygotowywaliśmy. Ogółem są dwie opcje, jeśli chodzi o takie dalekie podróże. Jedna opcja jest taka, że po prostu zbiera się kwotę X i później tą kwotę X się stopniowo opróżnia, powiedzmy, ten swoje oszczędności i dochodzi się do zera i trzeba wrócić do Polski, tak? To większość osób tak podróżowała. Natomiast w naszym przypadku wybraliśmy drugą opcję. Mamy jakąś tam małą firmkę online, która sobie tam w chmurze działa, coś tam zarabia, wystarczająco na tą podróż, powiedzmy, nie są takie kokosy. I mogliśmy sobie przez to, że podróżujemy wolno, wydajemy mniej, byliśmy w stanie się utrzymać, tak? Więc tutaj powiedzmy wybraliśmy tą opcję,
1: no że razem sobie... Razem z tą pracą zdalną, raz na jakiś czas.
2: Czasami po prostu sobie, nie wiem, w Tajlandii tydzień siedzieliśmy na plaży i sobie pracowaliśmy, sobie nadrabialiśmy, jak powiedzmy było wiadomo, że nie wiem, jakiś większy koszt nas czeka, jak na przykład wysyłka auta kontenerem z Tajlandii do Korei, tak? Więc to była jedna opcja, a drugie pytanie było o...
1: Ile czasu przed?
0: To już usłyszałam, że tak naprawdę kilka lat
1: Kilka lat. Gdzieś ta decyzja najpierw się jakby budowała, potem jak już podjęliśmy, że no mniej więcej po moim doktoracie wyjeżdżamy, no to zaczęliśmy takie przygotowania pełne, kupiliśmy busa, trzeba było go trochę naprawić, przerobić, potem gdzieś tam opróżnić mieszkanie, wynająć, no to wszystko trwa.

0: Słuchasz Poranka Czwórki. Poranka Czwórki.
1: To była Mamiko Suzuki i utwór Mani w Poranku Czwórki. Na zegarze 19 minut po godzinie 9. Ze mną w studiu są już moi dzisiejsi goście trzeciej godziny poranka, czyli Kasia i Darek z kanału Globusami. Podróżnicy, para podróżników, która

0: Mało.
1: Czyli tak bezpośrednio z 2 lata, powiedzmy, tak? Taki już, że kupiliśmy auto, przygotowaliśmy je, to było 2 lata przed wyjechaniem.
2: Czyli osoby, które na przykład na 2030 by chciały się wybrać, to mogą zacząć już porządnie o tym myśleć. O samej trasie porozmawiamy już za moment, a tymczasem zagrajmy.

0: Słuchasz Poranka Czwórki. Poranka Czwórki. Happy Up Here w Poranku Czwórki na zegarze 27 minut po godzinie 9 przy mikrofonie Dominika Płonka, a ze mną cały czas w studiu tutaj Kasia i Darek z mediów społecznościowych znani jako Globusami, a to dlatego, że podróżują z Samim, ze swoim psem i pokonali 67 tysięcy kilometrów przez Azję. Z tej podróży wrócili w zasadzie po 2 latach. No to może zacznijmy teraz od takich konkretów. W pigułce, jak opisać, jaką trasę pokonaliście przez ostatnie 2 lata i jak ją sobie rozplanowaliście?
1: Ogółem pierwszy plan był taki, żeby dojechać do Tajlandii i to się udało. Przejechaliśmy przez kraje europejskie, Turcja, Gruzja, Rosja, Kazachstan, Kirgistan, Kazachstan, Rosja, Mongolia, Chiny, Laos, Kambodża, Tajlandia? Nie pomyliłem się,
0: nie pomyliłeś. I tak szybka kartkówka z geografii o poranku.
1: Warto było się uczyć geografii. I 8 miesięcy dojechaliśmy do Tajlandii. W Tajlandii spędziliśmy 5 roku. Tak się nam dobrze podróżowało, że podjęliśmy decyzję, że już jesteśmy tak daleko w tej Azji, że wyślemy to auto w kontenerze do Korei. Auto sobie płynęło 3 tygodnie. My dolecieliśmy samolotem i w Korei spędziliśmy też koło 5 roku. W Japonii 5 roku później i później wróciliśmy przez Rosję w miesiąc i jesteśmy tutaj.
0: Jakie w takim razie wrażenia macie już nie z samej podróży, a z przestawiania się właśnie na tryb życia w poszczególnych państwach, porównując sobie teraz tutaj do powrotu do Polski?
2: Dużo trudniej było nam wrócić do Polski niż zmieniać te kraje w drodze. No plusem podróżowania kamperem jest to, że my naprawdę te kraje zmienialiśmy bardzo wolno. My mniej więcej w każdym kraju byliśmy miesiąc. Tak średnio.
0: Czyli był ten czas na adaptację po prostu.
2: Był bardzo. I też każdy kraj jest troszkę inny, jeżeli chodzi o jakieś takie rzeczy kamperowe, troszkę inaczej się, nie wiem, szuka miejsc noclegowych, szuka wody, gdzieś tam takie podstawowe rzeczy załatwia, więc tak do każdego kraju mieliśmy taki spokojny wjazd i potem czas na rozeznanie się.

0: W tym miejscu, na takie kraje jak Tajlandia, Korea i Japonia, no to w ogóle byliśmy po pół roku, to już się czuliśmy tam bardzo swobodnie, jakbyśmy tam mieszkali dokładnie.
1: A jak reagowała i nadal reaguje wasza rodzina i najbliżsi versus na przykład internauci na poszczególne etapy waszej podróży, bo tu poza anteną rozmawialiśmy o tej ostatniej części, czyli na przykład 20 dni podróży kamperem przez Rosję. Czy wy jako taka para właśnie gdzieś tam przecierająca szlaki nieoczywiste podróżnicze budziliście kontrowersje zarówno online, jak i wśród najbliższych, czy tutaj bardziej to się wszystko spotykało z akceptacją?
2: No myślę, że najtrudniej było powiedzieć, nie, że chcemy wyjechać tak daleko, że nie tylko w Europie można kamperować. Myślę, że przed było chyba więcej stresu,
0: no
2: powiedzmy.
0: No tak, to był jeden z większych stresów powiedzieć rodzicom jednym i drugim.
1: No właśnie.
0: Ale potem już się przyzwyczaili do naszej decyzji i bardzo nam kibicowali. A tutaj, jeżeli chodzi o tą społeczność gdzieś tam internautów, to w większości przypadków spotkaliśmy się z jakimś zrozumieniem. Też dużo osób nas jakby wspierało w tym wszystkim, kibicowało. Szczególnie jak mieliśmy jakieś tam trudniejsze historie, a takie też bywały, to gdzieś to wsparcie bardzo, bardzo było. No tutaj jedynie faktycznie no ten ostatni odcinek, przejazd przez Rosję, który no przyjeżdżaliśmy w takim, a nie innym czasie, jeszcze w kryzysie paliwowym, także ten fragment budził ogromne emocje, kontrowersje, pozytywne, negatywne. Mieliśmy bardzo dużo różnych komentarzy z każdej strony.
1: Mimo wszystko gdzieś tam wydaje mi się, że odchodzicie od tego stereotypu, że to jest miejsce niebezpieczne z takiego punktu widzenia samej podróży kamperem, czyli że czuliście się tam pomimo wszystko bezpiecznie.
0: W całej Azji czuliśmy się bardzo bezpiecznie, do tego stopnia, że spaliśmy często z otwartymi drzwiami, bo po prostu było gorąco. Jedne czego się baliśmy, to że małpy nam wskoczą do samochodu.
2: Albo komary.
0: A tak to naprawdę było bardzo bezpiecznie i ludzie praktycznie we wszystkich krajach mili, ogółem, pomocni.
2: Ogółem cała Azja jest, znaczy no ten rejon, który przejechaliśmy, jest bardzo bezpieczna. Najlepsza kuchnia według mnie, tak od Chin się zaczyna dobra kuchnia, w Azji Centralnej trochę gorzej według nas i najtańszy region świata. Tak za paliwo płaciliśmy teraz pewnie trochę z 50 groszy więcej, ale 4 zł to była taka średnia cena, tak? Wszędzie płaciliśmy, nawet w Japonii.
1: Marzenie dzisiaj 3, tutaj 3,5
2: złotego.
1: W szczególności chyba dzisiaj, bo tam jakieś duże zmiany są. To w takim razie porozmawialiśmy już o tych plusach, o tych najciekawszych, najlżejszych momentach. Porozmawiamy też o największych wyzwaniach, ale to już za moment.

0: Słuchasz Poranka Czwórki. Poranka Czwórki.
1: Trzy k-popowe grupy Kacajle, Serafim i Ilit, Iconic by Mistake w poranku czwórki, a my trzecią godzinę poranka czwórki fokusujemy, rozmawiamy podczas tej godziny o podróżach, o podróży wyjątkowej. 67 tysięcy kilometrów przez Azję, z Polski do Tajlandii, a w zasadzie potem jeszcze trochę dalej do Japonii, drogą lądową. Ze mną dwie wspaniałe postacie, czyli Kasia i Darek z kanału Globusami, który właśnie te szlaki przetarli, wrócili do Polski. Wróćmy jeszcze do największych, takich niespodziewanych, najbardziej niespodziewanych elementów waszej podróży, największych wyzwań waszej podróży, coś, czego kompletnie się nie spodziewaliście.
2: No to najpierw, tak naprawdę początek podróży, nie wiem, to był drugi albo trzeci miesiąc, może czwarty, nie pamiętam już dokładnie, bo to było 2 lata temu, drugi wjazd do Rosji i silnik nam poszedł, tak? Więc mieliśmy sytuację, że 2 tygodnie byśmy opóźnienia, no bo trzeba było to naprawić. Na szczęście ogarnęli temat porządnie.
3: Ale to był bardzo duży stres i to był taki pierwszy moment, gdy my faktycznie zaczęliśmy myśleć, chyba nie przeskoczymy tego, chyba sobie nie poradzimy i że może trzeba będzie wrócić do Polski.
1: Czy wy mieliście jakąś mapę mechaników w ogóle po tym całym kontynencie?
3: Nie, nie,
1: cokolwiek tam rozplanowane? Czy to było ad hocowo na zasadzie na miejscu? Sprawdzamy, gdzie
2: są najbliższe aplikacje mechaniki. Na całym świecie, na przykład aplikacja Overlander, która pokazuje różne aspekty właśnie kamperowania i właśnie tutaj mechanicy też są jedni z najbardziej.
3: Ale tam
2: tutaj
3: z tymi mechanikami była też ciekawa, dwie takie ciekawe historie, bo po pierwsze to lawetę załatwiła nam dziewczyna, z którą ja tego samego dnia rozmawiałam dosłownie 5 minut w kolejce w kawiarni i wymieniłyśmy się WhatsAppami i ona faktycznie uratowała nas wtedy, bo zamówiła nam tą lawetę na siebie. No i przyjechał gościu z lawetą, no i zawiózł nas do pierwszego warsztatu, który kojarzył, że...
2: Jeszcze wpłaciła depozyt.
3: A tak, i ona jeszcze zapłaciła za nas chyba 250 zł depozytu, którego powiedziała, że nie musimy jej oddawać, jakby coś, bo my jesteśmy gośćmi w jej kraju, my mamy problem i ona nam pomoże. No i zaholowali nas do jakiegoś pierwszego warsztatu, który specjalizował się tam w samochodach marki, tak, Mercedes niemieckich. No i wychodzi z tego warsztatu właściciel tutaj z fajką w buzi, patrzy na naszą tablicę rejestracyjną, że jesteśmy z Polski i mówi: o, mój ulubiony film to jest Wabank. I nam cytaty z Wabank rzuca. No tak, i wtedy nam tutaj bardzo w tym warsztacie pomogli, pozwolili nam spać tam w samochodzie na terenie warsztatu, korzystać tam z łazienki, z mediów, ze wszystkiego, no bo my nie mieliśmy też aż tyle pieniędzy. Tam europejskie karty nie działają, więc nie mogliśmy żadnych funduszy z banku wyjąć. To była po prostu, to jest historia, co tam
1: blokada
3: się działo.
1: Ale finalnie pomaga ten drugi człowiek, prawda? Ta
3: tak,
1: druga pomocna dłoń z danego kraju i to jest też przepiękna puenta. A z czym najtrudniej poradzić sobie po powrocie do Polski? Bo tutaj zaczęliśmy w sumie trochę rozmowę od tego, że ciężko jest się przyzwyczaić po 2 latach podróży. Co się w ogóle zmieniło? Być może są jakieś zmiany, które widzicie po takim krótkim, długim, no to jest pytanie, okresie czasu.
2: No tak naprawdę tutaj to, że nie jesteśmy na takiej małej przestrzeni, nie? Że tutaj 6 metrów kwadratowych było, a teraz w domu jest zdecydowanie więcej, no więc troszeczkę inaczej to jest dla głowy.
3: Trochę tak, myślę, że nam się bardzo mocno głowy otworzyły, jakby funkcjonowaliśmy w kompletnie innym stylu niż funkcjonowaliśmy w Polsce, nam się bardzo dobrze tak funkcjonowało. Dla nas jakieś rzeczy, które musieliśmy zorganizować, to było codziennie znaleźć sobie miejsce na nocleg, to było znaleźć wodę, to było ogarnąć jakieś tam przemiany walut, to było zorientować się w tych wszystkich przepisach celnych, no bo to były osobne przepisy wjazdowe dla nas jako ludzi, osobne były dla psa, osobne były dla samochodu i nam się w tym naprawdę bardzo dobrze w takim środowisku funkcjonowało. My teraz tutaj wracamy do Polski i widzimy mnóstwo absurdów w tym kraju, które po prostu nas denerwują. I tak jakby no, widzimy, z czym my się tam wtedy mierzyliśmy, z czym się tu musimy mierzyć tutaj i tak jakby tamte rzeczy były nam o wiele bliższe niż teraz to, czym się tutaj mierzymy w Polsce.

0: Z drugiej strony też cieszymy się bardzo, bo wyjeżdżając w podróż, my tak jakby dopiero wtedy zaczęliśmy nasze social media, więc nie mieliśmy okazji ani porozmawiać z nikim, ani się pojawić na żadnych targach, ani właśnie być w żadnym radiu. A teraz właśnie to, co nam daje największą radość, to jest to, żeby o tej podróży opowiadać, żeby spotykać się z ludźmi, żeby jak ktoś marzy, a się boi, no to żeby dać mu taką jakby...
1: Inspiracje.
2: Mamy właśnie informację, że parę osób chce do Tajlandii dojechać, tak? Więc to też fajnie tutaj nas buduje, nie? Że daliśmy jakiś znak.
1: To jeszcze szybkie pytanie na sam koniec. Jakie następne plany podróżnicze? Czy planujecie już kolejną destynację?
2: Na razie zimujemy w Polsce, opowiadamy o podróży.
0: Odbudowujemy finanse.
2: Naprawiamy auto. Więc później zobaczymy. No, Globus jest, jak nazwa naszego kanału, spory. Więc są jeszcze inne kontynenty, więc no, nie mówimy ostatniego słowa, więc myślę, że jeszcze jeśli będzie wszystko dobrze, to może jeszcze jakiś inny kontynent za oceanem, może tak podpowiem.
1: Sprawdzajcie ich treści, sprawdzajcie ich historię na kanale, zarówno na Instagramie, na YouTubie, wszędzie pod nazwą Globu. Sami możecie znaleźć Kasię i Darka, którzy byli moimi gośćmi dzisiaj w Poranku Czwórki. Bardzo wam dziękuję, trzymam za was kciuki. Pewnie dzisiaj też wracam do waszych treści z powrotem, żeby je wchłaniać. Dobrego dnia wam życzę i dobrych następnych podróży.
0: Dziękujemy bardzo. I'm freezing.

po Łuca, a na zegarze za 13 minut godzina 10. To oznacza, że poranek czwórki powolutku dobiega końca. Nie smućcie się jednak, bo już za chwilę, już za moment po godzinie 10 Naked Relaxing i czwórka, to słychać Naked prosto z gorącej Barcelony. No właśnie, pytanie, czy tam już dotarły pierwsze powiewy jesieni? Wyobrażam sobie, że jeszcze nie. Także może warto przełączyć się na tę słoneczną aurę. My natomiast słyszymy się już w najbliższą środę w poranku o godzinie 7. Przy mikrofonie była Dominika Płonka. Bardzo Wam dziękuję za dziś. Trzymajcie się, dobrego dnia.

0: autopromocja. Wsiąść do pociągu byle jakiego? To nie z nami. W Roku Kolei zapraszamy Was do wspólnych podróży po Polsce.
1: Tymi dobrze wszystkim znanymi szlakami
0: i całkiem nieoczywistymi.
1: W każdy piątek zabierzemy Was na najpiękniejsze kolejowe trasy.
0: Pokażemy zachwycające widoki i miejsca, przy których naprawdę warto wysiąść.
1: Słuchajcie Czwórki w każdy piątek o godzinie 11. Zapraszają
0: Alicja Michalska
1: i Jacek Paśnik.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Barbara, a w mojej apce Media Expert jest szybka dostawa nawet w ten sam dzień. Super sprawa.
3: A w mojej apce Marian wszystko, co chcę, to mam. Super niskie ceny mają tam.
2: A w mojej apce Media Expert są stówki dwie na start.
3: Bo w apce Media Expert taniej masz. A weź mi, Marian, pokaż, jak zgarnąć te dwie stówki.
2: A to akurat bardzo proste.
4: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
5: A jaki jest Twój powód, by zaszczepić się przeciw RSV?
6: Mam 67 lat i chcę zabrać wnuka na ryby.
5: Masz 60 lat lub więcej? Sezon grypowy to również okres wzrostu zakażeń RSV. Szczepisz się na grypę? Możesz zaszczepić się też przeciw RSV podczas jednej wizyty. W przypadku RSV nie musisz szczepić się co roku. Już dziś porozmawiaj z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką o możliwości szczepień, także tych bezpłatnych, i sprawdź listę aptek szczepiących na www.szczepienieRSV.pl.
7: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Ścieżka Smart. Projekty realizowane w konsorcjach. Na wsparcie firm, organizacji badawczych i pozarządowych w tworzeniu innowacyjnych projektów i wykorzystywaniu zaawansowanych technologii przeznaczono aż 350 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Dowiedz się więcej na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
8: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost, utrzymaj kontrolę.
10: Zdrowi.
0: Po reklamie.
10: Tak jak my.

0: Minęła 10.
1: Pogoda.
0: Niestety nie mam dobrych wieści. Wygląda na to, że astronomicznego i pogodowego lata w Polsce już koniec. 19 stopni i chciałbym powiedzieć pełne słońce, ale niestety muszę powiedzieć 75% szansy na opady deszczu, które zaczęły się zresztą już wczoraj wieczorem. Także miejcie ze sobą coś cieplejszego i przede wszystkim przeciwdeszczowego.
1: Autopromocja.
2: Już po robocie? To świetnie. Czas na powrót do domu z czwórką. Po robocie to 3-godzinna audycja, w której mikrofon jest wasz. Macie w zanadrzu ciekawą historię? Chcecie podzielić się komentarzem? A może opowiecie nam o swoich planach? Poprowadźmy tę audycję wspólnie, gdziekolwiek jesteście. W samochodzie, na spacerze, w domu czy na urlopie. To co, dogadani? Słyszymy się od poniedziałku do czwartku między 16 a 19. I najważniejsze, po robocie nie gadamy o robocie. Zapraszam, Jędrzej Rosiewicz.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Wpadaj do Lidla. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W Silvercrest. Teraz z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 1599 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na nowy plenerowy cykl. Już w najbliższą sobotę o godzinie 17:00 Słuchowiska na leżakach. Na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Michaliny Łabacz i Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Martyny Wawrzyniak i Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Przyjdźcie i posłuchajcie.
6: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
10: O, ale że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
12: Mamy niskie ceny.
1: Po reklamie.
13: Tak jak

0: Jurka, to słychać. Zaprasza Naked Relaxing.
1: Dzień dobry. Witam bardzo serdecznie. Naked Relaxing z czwórkowego studia. Wyjątkowo nie z Barcelony. Pozwoliłem sobie na krótką wycieczkę do ojczyzny i absolutnie tego nie żałuję. Co mnie tu sprowadza? Sprowadzają mnie tutaj przede wszystkim sprawy zawodowe, sprawy czwórkowe, sprawy DJ-skie, jak na przykład zeszły weekend, który obfitował w potężne wydarzenia kończące sezon letni, kończący sezon outdoorowy, o którym właśnie będę chciał dzisiaj troszkę poopowiadać, jak to wygląda w Polsce. Porównam też to na pewno do Barcelony, gdyż miałem okazję być tam na nie jednym, nie dwóch, nie trzech eventach. Dla tych, którzy dopiero dołączyli albo nie znają formuły, czwórka to słychać, poranne pasmo, Naked Relaxing, każdy czwartek. Zwykle nadaję do Was z Barcelony, gdyż tam przeniosłem się na okres wakacji. Ale dzisiaj wyjątkowo słyszycie mnie sprzed żółtego mikrofonu. Przyznam szczerze, że świetnie było wrócić i mówić do Was rzeczy, ale zanim rzeczy, to first and foremost w radiu muzyka. Zapraszam, czwórka, to słychać. Dzień dobry!

Mówiłem wam o nakedowych przygodach. Chciałem troszkę przybliżyć temat. Zeszły weekend, pierwszy weekend września, jak się okazało, dość pogodny i słoneczny w całej Polsce. No okej, z przejaśnieniami.

0: ale tak czy inaczej nie było źle, można było tańczyć w krótkich spodenkach, w t-shirtach, w topach, nie było konieczności ubierania bluzy. Za mną weekend spędzony, właściwie przejechana cała Polska, lądowanie we Wrocławiu, następnie transfer do Trójmiasta, gdzie 4 września pożegnaliśmy letnią odsłonę ulicy Elektryków. Niesamowite miejsce, jeśli nigdy nie doświadczyliście tej gdańskiej miejscówki, to naprawdę warto wybrać się tam, czy na koncert w B90, czy w plenum, ale w pełni, tak jak to mówią Rytole, in full swing. Miejscówka działa od maja do takich właśnie początków września. Niesamowite miejsce na spędzenie całego wieczoru. Powiem szczerze, grało się, no, akurat złapał nas mały deszczyk, ale grało się wybitnie, szczególnie, że był to house'owy set, ponieważ właśnie na ulicy Elektryków znajdziemy house, znajdziemy techno w środku, znajdziemy koncerty rapowe i rapowe sety na plener 3-3, ale także czasem na samej ulicy Elektryków mieszają się te wszystkie gatunki, więc czasem na UE znajdziemy techno, a czasem rapowe sety, na przykład od Vicky Nasty czy DJ Noza. Świetni zawodnicy, pozdrawiam bardzo serdecznie. Następnie transfer do Krakowa, gdzie pożegnaliśmy sezon na dachu hotelu Poleski. Prozac 2.0 organizuje takie imprezy już drugi rok z rzędu i powiem szczerze, co rok jest to lepsze. Ludzie coraz mocniej o tym wiedzą, więc przychodzą bardzo ochoczo. Prawda jest taka, że troszkę nie było się gdzie ruszyć. Pogoda dopisała idealnie, przestało padać w momencie, gdy wysiadałem z Pendolino. I dla takich weekendów wiedzie się DJ-skie życie. Powiem szczerze, no okej, trzeba było odespać, bo jeszcze oczywiście grało się afterparty na minus, na poziomie minus 2 właśnie w klubie Prozac 2.0, ale nie zamieniłbym tego absolutnie na nic. Tak jak mieszkania i spędzenia całego lata w Barcelonie, ale także spędzenia jesieni w Polsce i w Krakowie. Ale o tym za chwilkę. Póki co moje przygody i odkrycia z zeszłego tygodnia. Jedno odkrycie z barcelońskiej plaży, a właściwie plaży Villa Sardemar, de la Osa, Lejos, a drugie odkrycie z miejsca, gdzie winyle grane były na żywo, a wermut lał się strumieniami. Sam Dew, Love That Thing. Posłuchajmy.
1: Estoy tristón porque te puse un mensaje antes de subirme al avión. Llevo 7 horas y media sin cobertura, me bajé y no lo has leído todavía.
2: Estoy fuera, tratando de hacer mi historia y solo sé de mis hermanos y suben historias. No me incomoda el riesgo, pero temo hacer sacrificios, que esto salga y celebrar que solo

0: To słychać. Zaprasza Naked Relaxing.
1: Kraków, Kraków, Kraków. Jakieś to potrafi być piękne miasto, szczególnie kiedy dopisuje pogoda. Restauracje karmią pysznie i uczciwie. No i aż chce się spędzać czas na zewnątrz. Myślę, że to jest jedyne takie miasto w Polsce, które naprawdę tętni życiem. W porównaniu do Barcelony nie widzimy aż takiej różnicy. Mam też na myśli fakt, iż zarówno w stolicy Katalonii,

jak i w stolicy Małopolski, a właściwie Galicji, jakby to powiedział Robert Makłowicz. Panie Robercie, jeśli pan słucha, pozdrawiam bardzo serdecznie, bardzo chciałbym kiedyś z panem gotować. Ale to taki disclaimer, kocham gotować. Wracając do tematu. Kraków od tego roku i Warszawa ma coś, czego zawsze, będąc mieszkańcem Warszawy, zazdrościłem stolicy Małopolski. Otóż chodzi o Unsound Festival. Unsound Festival to jest takie wydarzenie trwające cały tydzień, a czasem i półtora tygodnia, jak w tym roku, ale o tym zaraz opowiem, które działa na pograniczu sztuki wizualnej, performatywnej, odświeża to, co gdzieś tam zostało zapomniane, potrafi wyjąć z szafy, z szuflad i albo z takiej właśnie zakurzonej szafy artystów, o których wydawałoby się, że no już trochę się zapomniało, na przykład A Guy Called Gerald, który w zeszłym roku rozwalił mi głowę. No i festiwal albo odkrywać rzeczy zupełnie nowe, nieznane, tak offowe, że prawdopodobnie wiecie o nich wy, jeśli interesujecie się składem i kuratorzy festiwalu. Niesamowita kuratela, niesamowity dobór i selekcja, niesamowite miejscówki, bo festiwal nie odbywa się w zwykłych miejscach koncertowych, ale na przykład w Filharmonii Narodowej, w Teatrze Słowackiego. Fajna okazja, żeby zwiedzić takie miejsca jakby poza tym, poza festiwalem, poza takim klasycznym programem. Rzeczy dzieją się w Płacu Krzysztofory, rzeczy dzieją się na przykład przy ulicy Kopernika w auli, w której wykłada się anatomię i wygląda jak w serialu The Nick, że mamy takie naprawdę mocne stopniowanie miejsc siedzących. Niesamowita rzecz, naprawdę. Zawsze na Unsound nie jeździ się dla konkretnych artystów albo na headlinerów, takowych tam nie uświadczymy. Jeździ się dla atmosfery, dla Krakowa i teraz dla Warszawy i dla koncertów. A te w tym roku absolutnie niesamowite. Arka, Bendy Giske, zespół Księżyc, na których koncert bardzo chcę trafić i grają w niedzielę w Krakowie. Space Africa, El Rain, niesamowite gitary, zresztą zaraz usłyszycie. I jedno z moich ulubionych rapowych, bo Unsound również robi rapowe koncerty i takie projekty jak Joe Nino. Czekałem na koncert tego gościa od 2024 roku i się doczekałem i będę pogował do I Lost My Brain, także to się absolutnie nie dzieje. Szukajcie mnie na nieboskłonie, pod sceną na Unsoundzie. Widzimy się 2-11 października, jesień w Polsce, co roku jest piękniejsza właśnie przez ten warszawsko-krakowski festiwal. No i co? Posłuchajmy. Johnny No, I Lost My Brain, później Bendy Giske, Cruising i El Rain.

niesamowite unsoundowe brzmienia. Wśród znajomych jestem takim unsoundowiczem, czasem bywam prymuskiem festiwalu, bo wokół festiwalu dzieje się bardzo dużo różnych rzeczy, na przykład we współpracy z hotelem Puro, ze współpracy z miastem Kraków. Można sobie pozwiedzać. Kraków też jest tętni taki życiem, jest szary, jest zimno, ale to jest cały urok tego festiwalu i myślę, że będzie to bardzo piękny powrót do takiej ojczystej rzeczywistości pogody, ale też spotkanie znajomych i przede wszystkim doświadczanie. Jeśli chodzi o doświadczanie, no to w tym roku Unsound będzie miał nie jedną, a dwie części klubowe. Ma część koncertową w tygodniu i klubową, która się przeplata, ale w weekend mamy praktycznie tylko klubowanie. Takie rzeczy, które odkryłem lub rzeczy, które doświadczyłem na Unsoundzie, zmieniły mnie jako artystę, jako człowieka wrażliwego na muzykę. I mówię to z całą odpowiedzialnością za te zdania. Naprawdę. Back to Back, Ski Maska i Actressa z 2024 roku to jedyny set DJ-ski, na którym płakałem. I było to niesamowite. Koncert Rainiego Millera 2024 też. Coś obłędnego. Obłędnego. Artysta krzyczący, czytający z telefonu, udający, że dzwoni. Wśród ludzi, wśród publiczności z bezprzewodowym mikrofonem. Cała scena na czarno i tylko jego telefon był podświetlony. Wow. Dla takich rzeczy warto wystawiać się na nowe. Po prostu na nowe. Kropka. Nick Leon. Dwa razy widziałem live'a tego gościa. Raz po płycie A Tropical Entropy i raz w 2023 roku, kiedy jeszcze był znacznie mniej znanym artystą, ale równie jakościowym. Dla mnie sety wydarzenia. I w tym roku czekam niesamowicie, ponieważ część klubową w Warszawie otwiera Donato Dozy. Jeśli słuchacie moich audycji i znacie projekt Il Quadro di Troisi, to wiecie, że Donato Dozy jest połową tego duetu i człowiekiem, który jest odpowiedzialny niemalże za całą muzykę Il Quadro di Troisi. Ale jako Donato Dozy jest profesorem techno. Takiego włoskiego, natchnionego, nie czasem powolnego, trudnego w odbiorze techno, które jak melasa, jak smoła, zabiera nas nieco i nie wolno z tym walczyć. Trzeba się temu poddać, bo po tej drugiej stronie jest absolutna cisza w głowie i oddanie się tańcu. I to jest coś, na co czekam. Będzie również z artystów znanych, będzie również wspomniany wcześniej Actress z nowym projektem. Niesamowite rzeczy. Będzie Arka również z nowym projektem. I będzie zupełnie nowa rzecz. PPP, czyli DJ Plit, DJ Python i Pieso. Czekam.

niesamowicie mocno. Unsound, festiwal jak żaden inny. No, absolutnie się tym jaram. Jeśli będziecie na Unsoundzie, ślijcie do mnie DM na Instagramie, możemy się zbić, a jeśli nie wiecie na co iść, piszcie do mnie. Powiem, co jest warte uwagi. I oczywiście nie skończę truizmem, że na Unsoundzie warte uwagi jest wszystko, bo jest. Ale jeśli powiecie mi, co lubicie, to powiem wam, na czym się na pewno nie zawiedziecie i czas będzie niesamowity.

0: Štúrka poleca.
1: Ależ nam się Krakowsko zrobiło. No Unsound to jest naprawdę festiwal jak żaden inny. No, nie bez kozery mamy filię Unsoundu i edycję Unsoundu w takich miastach jak Nowy Jork, Londyn, Toronto, Adelaide. Jeden z organizatorów i głównych pomysłodawców Unsoundu jest Australijczykiem, co jest bardzo, bardzo ciekawe. Zresztą to są niesamowici ludzie, mega inspirujący i pracowałem z nimi przez jakiś czas. Ach, piękne rzeczy, piękne wspomnienia. No i właśnie jednym z takich zawodników dla mnie unsoundowych, którego bym tam widział jako artystę, ale także po prostu jako ziomala, jest wuja HZG, czyli Paweł Stachowiak, gościu, który gitarowo i basowo przede wszystkim jest, myślę, że spokojnie w europejskiej topce, który zwiedził cały świat od Tokio po Stany Zjednoczone, a jednocześnie jest tak low-key gościem. Jego stylówę słychać, widać z kilometra, jego zaangażowanie i wielkie serce jest po prostu... Pawle, rób to dalej, ponieważ dzięki takim muzykom ja mam co robić i mam czego słuchać. No i właśnie, wuja wydaje nowy album Psiarnia i porozmawiał z Delemem i z Adamem Smolarkiem w audycji Chłopaki z Sąsiedztwa. Posłuchajmy, co Chłopaki z Sąsiedztwa mieli do powiedzenia.
2: Czemu Psiarnia? Bo przede wszystkim tak naprawdę jest to kontrowersyjna dość nazwa, bo Psiarnia kojarzy się z pewną grupą społeczną, zawodową. Lepiej szanowana bądź mniej. Ja stwierdziłem, że zrobię taką zabawę językową, bo Psiarnia też w internecie, w Wikipedii jakby oznacza, że jest to grupa zwierząt, w ogóle psiaków głównie.
3: No tak.
2: Po to się nazywana też hodowla psów jako Psiarnia po prostu. I też ten cały album jest dedykowany naszym małym czworonogom przyjaciołom.
3: Czyli twój solowy debiut jako HZG pod nazwą Psiarnia.
2: Tak.
3: Wziął się z tego, że lubisz pieski.
2: Ja je kocham, słuchajcie. Ja je po prostu kocham, uwielbiam i całe moje życie jest kierowane przez Psiarnię.
3: O, właśnie, znalazło się nawet miejsce dla jednego konkretnego psa.
2: No jest to Lusia. Jest to Lusia. Nie byle jaki pies, jest to Chihuahua w postaci damskiej. Że tak powiem, jest to Chihuahua, piękny, mały piesek. On już ma chyba z 15 lat, także wiem, że kres jego życia tak naprawdę już się powoli zbliża, więc chciałem zostawić taką laurkę, może w pewien sposób, dla tego psa, bo uważam, że jakby w mojej rodzinie bardzo dużo mieliśmy też piesków i moja rodzina jest totalnie pieskowa, ale ten pies jest naprawdę wyjątkowy pod tym względem, że rządzi wszystkim. Wszystkim.
3: Jak to Chihuahua.
2: Tak, totalnie. Całą rodziną. Jest bardzo inteligentny, jest też kochanym psem, oddanym, ale mający swój charakter. I dlatego ten utwór, jakoś musiałem nazwać, a że ten cały ten album dedykuję pieskom i w ogóle osobom, które mają pieski i nie tylko inne pieski. I też bardzo mi zależy na tym, żeby wspomnieć też o tych zwierzakach, tak, żeby o nie dbać, dlatego Lusia i dlatego zostawiłem jakiś taki mały ślad, żeby pamiętać o tym psie już na zawsze.

0: Autopromocja.
1: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
2: A przede wszystkim wy.
3: Słuchaczki i słuchacze czwórki.
1: W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
2: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
3: Ślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
1: Dorzućcie dopisek gramy co chcecie.
2: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że czwórka gra waszą muzę.
1: Do usłyszenia.
2: Zuza Zielińska,
3: Damian Sikorski
1: i Adam Smolarek.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
7: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
6: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
7: Ascorvit

0: Tak, suplement diety Ascorbita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorbita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
1: Zdrowit. Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: A jaki jest Twój powód, by zaszczepić się przeciw RSV?
3: Mam 67 lat i chcę zabrać wnuka na ryby.
2: Masz 60 lat lub więcej? Sezon grypowy to również okres wzrostu zakażeń RSV. Szczepisz się na grypę? Możesz zaszczepić się też przeciw RSV podczas jednej wizyty. W przypadku RSV nie musisz szczepić się co roku. Już dziś porozmawiaj z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką o możliwości szczepień, także tych bezpłatnych, i sprawdź listę aptek szczepiących na www.szczepienieRSV.pl.
4: Tę reklamę przygotował człowiek. I podcast też. Mówi Agnieszka Lichnerowicz.
5: Czy państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
6: Sednem europejskości jest wspólnota polityczna.
7: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
4: Źródła europejskie.
5: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
4: Premiera co tydzień w środę w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
11: Mamy niskie ceny.
12: Po reklamie.
13: Tak jak my.

0: Minęła 11.
1: Pogoda.
0: 19 stopni, 75% szansy na opady deszczu niemalże w całym kraju, zachmurzenie 100%, raczej szaro,

0: czy ponuro? Może niekoniecznie. Lato było całkiem fajne i jeszcze wczorajszy dzień nieco nam o nim przypomniał. No ale teraz, no słuchajcie, fajnie jest pochodzić w skórzanej kurtce i właśnie takie kurtki i parasole miejcie dzisiaj ze sobą, ponieważ może popadać.
1: Autopromocja.
2: Wiesz co, dawaj, pojedziemy Puławską, Marszałkowską, a potem przez Ogród Saski.
3: Nie no co ty, lepiej od razu w dół, wzdłuż Wisły i jesteśmy.
2: Przez centrum będzie szybciej stać.
3: No dobra, ale nad Wisłą będzie fajniej.
2: Dobra, jak chcesz.
3: Wiesz co, nie, już jak ty chcesz.
2: Tak czy inaczej, widzimy się tam w sobotę 12 września o 15, a gdzie? Na Żoliborzu.
4: Audycja Czwórka na Dzielni, na żywo z letniska Żoliborz. Zapraszamy
2: Adam Smolarek
4: i Del M.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Od czwartku. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt z kuponem Lidl Plus, aż 60% taniej. A od piątku. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
9: Jak trafić do świata elfów, rusałek i magicznego lasu? Wystarczy podążać za nicią Babiego Lata. Zapraszamy na koncert
10: Alfabet Orkiestry B jak Babie Lato.
9: 12 września o godzinie 12 spotykamy się w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Ludosławskiego w Warszawie. Transmisji koncertu wysłuchacie na antenie Polskiego Radia Dzieciom. Partnerem koncertu jest Ministerstwo Energii z projektem Polski Atom, finansowanym z programu Polskiej Energetyki Jądrowej. Bilety dostępne na bilety24.pl.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Mamy niskie ceny.
1: Po reklamie.
13: Tak jak my.

0: gdzie byłem, nie mam.
1: Cześć, tu Wojciech Baranowski. Słuchasz Czwórki.
2: Czwórka, to słychać.

0: słychać. Zaprasza Naked Relaxing.
1: Witam serdecznie, kilka minut po godzinie 11:00, Naked Relaxing przy mikrofonie, wyjątkowo przy żółtym mikrofonie w czwórkowym studio. Nadaję dzisiaj z dość pochmurnej Warszawy, ale przywiozłem wam troszkę słoneczka ze stolicy Katalonii. No i jeśli ktoś dopiero do nas dołączył albo nie zna formuły, prowadzący jestem ja, Naked Relaxing. I w tym roku w wakacje przeprowadziłem się do Barcelony, skąd zwykle do was nadaję. Przywożę muzyczne pocztówki, pocztówki kulinarne, opowiadam o zwyczajach, o tym, co warto robić, czego robić absolutnie nie wypada, jak być podróżnikiem, jak nie być turystą i co można w stolicy Katalonii, chociaż nie tylko, odkryć, przede wszystkim też muzycznie. Jeśli jesteście ciekawi, to możecie posłuchać każdej audycji Czwórka to słychać, ale także każdej czwórkowej audycji. Wystarczy, że wejdziecie na Czwórka online i tam zakładkę audycje, chociaż mamy też zakładkę podcasty i świetne, świetne wywiady. W poprzedniej godzinie mówiłem bardzo dużo o Unsound Festival. Jest to taki krakowski sztandarowy festiwal, bez którego rok nie może się dla mnie odbyć. Swoją drogą, to ciekawe, że sezon festiwalowy zaczyna u mnie Up to Date Festival na literę U i kończy Unsound Festival, które muzycznie pod względem antykomercyjności można by do siebie zbliżyć. No i jeśli jesteście ciekawi, z czym ten Unsound się je, jaką możemy znaleźć tam muzykę, i też są przykłady generalnie numerów, które były tam puszczane, artystów, którzy tam grali, ale też artystów i artystek, którzy występujących na tegorocznej edycji, no to zapraszam do cofnięcia się na Czwórka online. Myślę, że ta audycja już jutro będzie do znalezienia. A co nadchodzi? Nadchodzi do nas troszkę letniego słońca, jako że poranna audycja w moim wykonaniu. Postanowiłem dać sobie troszkę, dać przyzwolenie na powrót do korzeni, moich radiowych korzeni, czyli do muzyki brazylijskiej. I porozmawiamy troszkę o letnim słońcu, ale też porozmawiamy o hiszpańskich gitarach. Poza tym zapowiedź dwóch koncertów, a właściwie trzech, chociaż na dwa mamy dla was wejściówki. Jakie to koncerty? Jacy artyści? Musicie zostać z nami. Czwórka to słychać. Całe wakacje dla was, a teraz posłuchajmy. Dear Miss Scott.

0: Barcelona pozdrawia. Pozdrawia.
1: Niestety słoneczna dni chyba mamy już za sobą, na pewno gorące i słoneczne dni. Upały w tym roku dały nam się we znaki niesamowicie mocno. Chyba był to rekordowy w Polsce rok pod tym względem. Był również rekordowy w Hiszpanii, co jest bardzo ciekawe, ponieważ panuje takie przeświadczenie, że Hiszpania i generalnie Barcelona, jako że leży nad morzem, Morzem Śródziemnym, to będzie taką właśnie wyspą ciepła. A tu się okazało, że niekoniecznie. Wręcz wracając z trasy do domku, czyli do Barcelony, miałem temperaturę o dobre kilka stopni niższą niż w Polsce. Co jest niesamowitym zdziwieniem i bardzo dużym alarmem. Natomiast tego słońca latem i generalnie słonecznych dni jest mało w Polsce, bardzo dużo w Hiszpanii, stąd też taka decyzja. Natomiast słoneczne dni możemy sobie zapewnić, puszczając odpowiednie rzeczy z głośników. I dawno już nie mówiłem o brazylijskiej muzyce, o música popular brasileira, do żółtego mikrofonu i do żadnego mikrofonu swoją drogą. Chyba czas to zmienić. I może jakiś stały cykl? Naked, hashtag Naked musisz. Wracając. Trzy sztandarowe klasyki.

walki. I tak pozwolę sobie nadmienić, że w porannej rezydencji, czyli audycji takiej rocznej, moim konikiem właśnie było przybliżanie muzyki z różnych krajów. Bardzo różnych krajów. I jednym z takich wiodących z nich była Brazylia. I właściwie jest Brazylia. Muzyki z Brazylii słucham bardzo dużo.

które wybrałem z playlist tworzonych na potrzeby moich innych audycji radiowych w ramach porannej rezydencji, to Javan i Marizinha, Neresi, Bruno Berle, Até Meu Violão i Dora Morellenbaum, Venha Comigo. Aż mi się wyprostowały wszystkie kości i witamina D, czuć, że tam działa i nic nie skrzypi, wszystko dobrze naoliwione. A to ze względu na to, że przypomniała mi się pierwsza taka słoneczna audycja w Święta Wielkiej Nocy 2025, gdzie pierwszy raz mogłem sobie zagrać takie właśnie specjalne numery w sam raz do uśmiechania się do słonka, więc uśmiechnijcie się ze mną jeszcze raz do tego słonka, nawet jeśli jest za chmurkami.

0: Barcelona pozdrawia. Pozdrawia.
1: Ależ nam tu się przypomniało letnie słoneczko. Piękne rzeczy. Brazylia jednak potrafi w muzykę. Rozmawiałem zresztą ostatnio z moim ziomalem Brazylijczykiem. Bardzo serdecznie pozdrawiam jego. Właśnie dotarło do nas, że w Polsce okej, ale jednak brakuje tego luzu w kościach tak naprawdę. I żyjąc w Katalonii miałem tego niesamowicie dobitny przykład, że nawet takiemu Nakedowi czasem po prostu brakowało luzu, co jest niesamowite, bo no ciężko to przeżyć, skoro w lustrze codziennie widzi się mega luzackiego gościa. Okazało się, że to nieprawda i że pewne rzeczy zyskuje się z ekspozycją na słońce, ze samoświadomością i właśnie z takim jakimś artystycznym luzem. I to mi bardzo, bardzo dużo dała stolica Katalonii. Mam dla was też właśnie parę pocztówek muzycznych, słonecznych, gitarowych po hiszpańsku, gdyż starałem się, no jakby staram się żyjąc tam, niejako wchłonąć kulturę, zapytać moich bliskich kolegów, czy ludzi po prostu randomowo poznanych, fajnie tak się poznaje ludzi swoją drogą w barach, czy na koncertach, czy na festiwalach, czego oni słuchają, jakie są ich ulubione zespoły, projekty, no i takie odkrycia, że wchodzą po prostu na playlistę. Mam też dedykowaną playlistę do tego. Jestem lekko skrzywiony na punkcie kolekcjonowania rzeczy playlistami i tak robię od wielu lat. Bardzo, bardzo polecam. Co miesiąc nowa playlista do grania i do słuchania. Przechodząc do gitar. Me and the Bees, Tu No, Junio, Na i Melenas, Los Planetas, Jesus. Dwa pierwsze numery to portrety 17-letniej, naiwnej, rockowej, indie-rockowej energii, która jest niesamowicie zaraźliwa, zwłaszcza w takim no nieco pochmurnym nie bójmy się tego słowa, przygnębiającym anturażu. Natomiast trzeci numer, Melenas, Los Planetas, to dwa indie-rockowe zespoły na fitach u samych siebie, na wspólnym projekcie, łącznie 8 osób. Jesus to jest numer, który znacie, jeśli znacie właśnie mnie z wydania porannej rezydencji. Zapraszam na hiszpańskojęzyczną, soniczną ucztę.

0: słychać. Zaprasza Naked Relaxing.
1: To były dla was hiszpańskie brzmienia prosto z Barcelony od Naked Relaxing. Olek Kaźmierczak, możecie mówić jak chcecie. Jedne z moich ulubionych numerów tego lata kojarzą mi się z wędrówkami na Montjuic, z Fiesta de Gracia. Jest taki... Generalnie w Barcelonie każda dzielnica ma swoje święto. Udało mi się odwiedzić dwie, Fiesta del Raval i tam było ok, ale Fiesta de Gracia jest czymś niesamowitym, ponieważ dwa tygodnie wcześniej wszyscy mieszkańcy zbierają się, tworzą niestworzone dekoracje obejmujące całe ulice. Wyobraźcie sobie, że idziecie, skręcacie w dobrze znaną wam uliczkę, a widzicie wielki japoński ogród zrobiony z papier-maszy. Albo smoka chińskiego. Albo na przykład wszystko wyłożone rzeczami takimi jak są takie karuzelki nad wózkami dziecięcymi i czujecie się jak dzieci. Albo zrobiony ogród z papier-maszy. No coś niesamowitego. Warto wybrać się na właśnie takie wycieczki w nieznane i warto odświeżać sobie niektóre rzeczy, tak jak ja na przykład odświeżyłem miłość do gitar, ale odświeżam też miłość do takiego alternatywnego rapu, którego jak miałem lat 17-19 słuchałem bardzo dużo i na szczęście jest Rau. R.A.U. Tomek Rałowski. Udało mi się go kiedyś złapać po koncercie w moim rodzinnym Mogilnie, jak miałem lat 17. Niesamowite wspomnienie dla licealisty, który klepał wtedy swoje pierwsze bity. No i właśnie, rap scena czwórki, Rał grał dla nas koncert i w sobotnim paśmie muzycznym będziecie mogli usłyszeć rekonstrukcję. Także, ja już nic nie mówię, bo cichosza wjeżdża Rał. Sobota, pasmo muzyczne. Zapraszam serdecznie.
0: Rap, scena czwórki.

0: Sportowy latarnik.
1: Mówiłem o trzech koncertach. RAU był, a właściwie będzie jednym z nich. Pamiętajcie, retransmisja sobota, pasmo muzyczne, rap, scena czwórki. No ale koncerty przede wszystkim to wydarzenia na żywo. Nadchodzą dla nas, do nas i dla nas, a właściwie dla was, dwie absolutne bomby. Pierwsza. Dla miłośników rzeczy nieoczywistych, eksperymentalnych, z przymrużeniem oka przede wszystkim. Salvatore Ganacci, mamy dla was bilety. Dzwońcie 226452100. I druga, gratka dla ludzi, którzy nie boją się czegoś ostrego, czegoś szorstkiego i pamiętają, co działo się na Wyspach Brytyjskich 20 lat temu, ale co nadal kultywuje właśnie Dizzy Rascal. Na oba koncerty mamy dla was bilety. Dzwońcie 226452100. No i skoro mamy Dizzy'ego na tapecie, to nie mogę nie wspomnieć o tym, jak razem z Wileyem i ze Skeptą stworzyli Grime, a później reaktywowali go, bo Grime właśnie miał taki dziwny cykl życia, że pierwsze 3 lata totalnie w podziemiu, później totalnie rzecz, którą jarali się wszyscy i bardzo tak... No, powiedziałbym wyświechtany gatunek i następnie Grime szedł do podziemi i 2016 Skepta wydaje Konnichiwa i reszta jest historią. Więc skoro tak, to może posłuchajmy. Dizzy Rascal, Bonkers, czyli stara edycja Grime'owa, a później No Sleep od Big Smoke'a, czyli Skepty.

0: Autopromocja.
1: Od Fontaines DC i Geese po Arctic Monkeys i The Strokes. Indie, post-punk, shoegaze i ich współczesne mutacje z przystankiem przy rapie, popie czy eksperymencie. Przester to 2 godziny muzyki, rozmów i historii ze świata współczesnej sceny alternatywnej. W każdy czwartek od 21 do 23 zaprasza ZU, czyli Zuza Zielińska.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Spadaj do Lidla. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W Silvercrest. Teraz z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 1599 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: A jaki jest Twój powód, by zaszczepić się przeciw RSV?
6: Mam 67 lat i chcę zabrać wnuka na ryby.
5: Masz 60 lat lub więcej? Sezon grypowy to również okres wzrostu zakażeń RSV. Szczepisz się na grypę? Możesz zaszczepić się też przeciw RSV podczas jednej wizyty. W przypadku RSV nie musisz szczepić się co roku. Już dziś porozmawiaj z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką o możliwości szczepień, także tych bezpłatnych, i sprawdź listę aptek szczepiących na www.szczepienieRSV.pl.
7: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
8: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę 5. produkt.
7: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie.
10: Tak jak my, nie gra nikt.
11: Cześć, z tej strony Bartek Królik, słuchacie Czwórki.

0: Minęła 12.
1: Pogoda.
0: Temperatura wzrosła nieznacznie do stopni 18, natomiast chmury również zagęściły się tym razem znacznie. Zachmurzenie pełne i tak będzie cały najbliższy tydzień, dlatego jeśli gdzieś wychodzicie, to weźcie ze sobą jakiś taki mały parasol. I chociaż parasol jest podobno na słońce, to na deszcz na pewno też się przyda.
1: Autopromocja.
2: W piątek od 20 do 23 zapraszam na pasmo muzyczne, w którym opowiem o holenderskiej grupie Kraken Smak.

0: zaprezentuje nowości płytowe, ale i klasykę, muzyki, house. Pojawi się ostatni utwór stworzony przez ojca tego gatunku, Frankie Knucklesa. W trzeciej godzinie zaprezentuję miks z audycji 12 cali na godzinę. Miks przygotowany przez francuskiego producenta mieszkającego w Polsce o pseudonimie MTV. Zapraszam, Norbert Bożym, DJ Bert.
1: Autopromocja.
2: Tak jak my, nie gra nikt.
3: Strzała z tej strony Kosma Król, słuchacie Radia Czwórka.

0: dołączyłaś, dołączyłeś do nas dopiero teraz, to chciałbym powiedzieć ci dwie ważne rzeczy. Jest to wyjątkiem, dlatego że w tym roku głównie nadaję ze swojego drugiego domu z Barcelony i cała wakacyjna czwórka, to słychać, nasze letnie pasmo było nadawane właściwie stamtąd z małymi przygodami, na przykład wycieczką na Chorwację, tudzież na Mazury. Pięknie to wspomina, to było niesamowite lato, niesamowite lato. A druga rzecz jest taka, że w poprzedniej godzinie bardzo dużo mówiłem o tym, jakiej muzyki słucha się w Hiszpanii, jak wygląda Fiesta de Gracia, ale także dawałem nieco słoneczka z Brazylii, a jeszcze wcześniej rozmawialiśmy o sztandarowym krakowsko, jak się okazało, krakowsko-warszawskim festiwalu Unsound. Więc jeśli twierdzisz, że może bym jednak posłuchała, to zapraszam cię serdecznie na Czwórka Online. Tam znajdziesz wszystkie nasze audycje, wszystkie nasze podcasty i masę ciekawych treści. A tymczasem, klasycznie, trzecia godzina, Czwórka to słychać czwartkowej, Czwórki to słychać, to musi być klasyk na weekend. A dlaczego na weekend w czwartek? To zaraz was wyedukuję. Zapowiedź monografii Kraken Smak w piątkowym paśmie muzycznym. Ale to powiem, o co chodzi. I przede wszystkim fajne tak dla was mówić przy żółtym mikrofonie. Tęskniłem za tym. Więc nie ma co przedłużać. Posłuchajmy, a ja wracam za chwileczkę.
1: Czwórka. To słychać. Zaprasza Naked Relaxing.

0: Czwórka poleca.
1: Trzecia godzina, drugie wejście i tylko jeden numer jeden. W czwórkowym studio Bert Bożym. Wielki fan zespołu, o którym chciałbym wam dzisiaj troszkę i co nieco opowiedzieć. W piątkowym paśmie muzycznym usłyszymy monografię Crack and Smack. I dla mnie jest to ważny projekt z Leiden, z Holandii. Pozdrawiam Dekmantel bardzo serdecznie. Dla mnie jest to ważny projekt na początku kariery muzycznej, gdzie grałem jeszcze bardzo dużo takiego delikatnego

niewymuszonego, lounge'owego wręcz house'u, nie pozostaje w ukryciu to, że żeby otrzaskać się na scenie i grać szybciej, i grać mocniej,

roku duetem. Jestem ciekawy, jakie promówki mamy tutaj w zanadrzu. Tak, w takim razie nie będę przedłużał. Krak Smak, monografia, piątkowe pasmo muzyczne. Bardzo, bardzo mocno zachęcam. A teraz coś Krak Smak z playlisty. Posłuchajmy.

czwórka, to słychać całe lato dla was. Naked przy mikrofonie i czas na klasyk na weekend. Jest to trzecia godzina naszej porannej audycji. Co za tym idzie, czas na punkty stałe. I takim jednym z takich punktów jest właśnie cykl klasyk na weekend, gdzie tydzień w tydzień przybliżam wam jeden z takich filary muzyki klubowej, tanecznej i nie tylko, bo bardzo często, tak jak za dzisiejszym numerem, bohaterem, a właściwie bohaterkami dzisiejszego klasyku na weekend, stoi niemała historia. Dlaczego klasyk na weekend w czwartek? Dlatego, że z czwórką przez całe wakacje, do końca wakacyjnej ramówki, czyli do końca września, wprowadzamy czterodniowy tydzień pracy i tydzień kończy się w czwartek. Weekend zaczyna się już w piątek. Może nie jest to dzień wolny od pracy, ale myślę, że fajnie by było, jeśli wolny byłby od wszelkich zmartwień. Tak jak wolne od wszelkich zmartwień były Aidan Noel i Nancy Wong podczas coverowania jednego z największych klasyków prekursorów Detroit Techno. Charivari, bo o tym numerze mowa, to rzecz soniczna, uosabiająca, udźwiękawiająca dla mnie czystą dekadencję. Jeśli znacie definicję tego słowa, to będziecie wiedzieli od razu, o co chodzi. Jeśli nie, to przybliżam dekadencja, czyli takie nieprzystosowanie do norm społecznych, ale z jednoczesnym ignorowaniem ich celowo i taka po prostu nonszalancja. Coś wspaniałego, jeśli mówimy o otoczeniu klubowym, a niewątpliwie o takim otoczeniu możemy tutaj mówić. 1981 i hymn klubu Charivari. Coś niesamowitego i w ogóle producent Nick Millhiser wspomniał w jednym z wywiadów, że znalazł oryginał Charivari, właśnie tę płytę z 81 w binie, w takim koszu winyli za jednego dolara. Charivari, popularny cykl imprez właśnie w Detroit na początku lat 80. A Number of Names skomponowali hymn tychże imprez z przepięknym tekstem, właśnie który opisuje tę nieposkromioną, niepohamowany apetyt na dekadencję właśnie. Zresztą samo Charivari to stare francuskie słowo oznaczające hałaśliwą, uliczną serenadę lub pochód i zwykle to jest tradycja, w której grupa ludzi robi dużo hałasu garnkami i patelniami, zwłaszcza przy okazji ślubu. Tak jak u nas się czasem trąbiło albo klaszcze w samolotach, jak się miałem okazję przekonać, nie jest to martwy zwyczaj i jest coś w tym słodkiego. Tak, we Francji hałasowało się garnkami i patelniami i to nazywało się Charivari. Nie dziwi mnie to absolutnie, że nazwali tak cykl imprez w latach 80. Sam bym to zrobił. Natomiast Aidan Noel, Nancy Wong wydały cover w 2022 roku. Moim zdaniem lepszy od oryginału. Najlepsza iteracja tego numeru. Grany w setach niesamowitych DJ-ów, DJ-ek, takich jak na przykład DJ Helmy z Kitten.

The Hacker. Słyszałem kiedyś, jak Tiga grał w Szarywari. Swoją drogą, powrót Tigi i powrót Elektroklaszu to jest temat na osobny odcinek, ale o tym na pewno pomówimy w jesienią. Natomiast nie ma co przedłużać, bo takie rzeczy jak Szarywari bronią się same, a jak powiedział klasyk, mówić o muzyce to jak tańczyć o architekturze. Ciężko będzie, więc I Don't Know, Nancy Wong 2022, Szarywari.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Czwórka. To słychać. Zaprasza Naked Relaxing.
2: Ale nam się klubowo zrobiło w Czwórka, to słychać. No ale nie ma się co dziwić. Z jednej strony moje doświadczenie, moja selekcja DJ-ska i rzeczy, które słucham, bardzo zbliżone są muzyce elektronicznej, a ze strony drugiej medalu mamy właśnie takie numery jak Charivari, które było naszym klasykiem na weekend. Myślę, że Geisha, która zagrała w seta u właśnie Norberta, bo pięknie się to splata, w 12 calach na godzinę, a której retransmisja tegoż setu w niedzielnym paśmie muzycznym zna na pamięć ten numer. Zresztą z Asią znamy się. Aśka jest i swoją drogą opowiadałem też o Prozaku, a to jest osoba, która po raz pierwszy zaprosiła mnie do tego krakowskiego klubu. No i tak już tam zostałem. Bardzo serdecznie pozdrawiam i gratuluję roboty. Aśka też ma swoją szkołę DJ-ską, Virtual Geisha DJ Lab. I robi niesamowitą robotę w szkoleniu. A coś o tym wiem, bo również miałem przyjemność uczyć DJingu. Także jeśli chcecie się przekonać, jak 12 cali, i mówię tutaj konkretnie o 12 calach, ponieważ Geisha gra tylko i wyłącznie z płyt, brzmi, to zapraszam Was w niedzielę. Pasmo muzyczne i retransmisja setu Wasz Virtual Geiszy z cyklu 12 cali na godzinę. Zapraszam serdecznie.
3: New York City, you listen up. If you can hear me right now, I need you to get in your car, get delinquent, and go steal cash from a cash register for no reason. This world is your world.

That was steaming hot. Ale się robi intensywnie. Zrobiło nam się bardzo, bardzo intensywnie, klubowo. I z taką energią też chciałbym was zostawić. Troszkę letniego słońca, dużo tańca i nie przejmowanie się tym, co za oknem. To jest sposób na przetrwanie nadchodzącej jesieni, zimy, a później, to słuchajcie, jesień, zima, 4 miesiące, a później piękna wiosna, jak to mówią Francuzi, printemps. Uwielbiam to słowo. Tak jak do francuskiego mam dość duży dystans, do Francuzów jeszcze większy, najlepiej taki na odległość wyciągniętego ramienia, to te słowa printemps są doskonałe. Także sama, jak to Gomblong śpiewają, jeszcze nadejdzie, a tymczasem chciałbym się z wami pożegnać. Wielka przyjemność nadawać z żółto-czarnej krainy czwórkowości. Fajnie. Pamiętam zresztą, jak oglądałem pierwszy raz, taka prywata na koniec, pamiętam, jak oglądałem cykl czwórkowych koncertów w studiu, które widzę za szyby, cytując klasyka, w którym Kłebo z Natalią Zamilską zrobili wspólny numer, w którym Dawid Podsiadło jeszcze wtedy po płycie Comfort and Happiness stworzył tercet z duetem Flirtini, w którym Hours nagrał genialny Ground Level z Natalią Nykiel i w którym 10 lat później, a właściwie 10 lat później miałem wielką przyjemność popracować. Fajnie, warto sobie spełniać marzenia, nawet jeśli się o nich nie wie. Więc ja idę na ścieżkę spełniania marzeń dalej, czeka na mnie dzisiaj samolot i wracam.

0: Tam do słonecznej Barcelony, łapać dalej słoneczną energię i przekazywać ją wam w przyszłym tygodniu. Mikrofon przejął dziś Naked Relaxing, Olek Kaźmierczak. To była poranna rezydencja, tak powiedziałbym jesienią, ale czwórka to słychać całe lato dla was. Słyszymy się w przyszłym tygodniu. Cześć!
1: Yeah. Ile miałem takich dni, że pytam się, kiedy to wszystko się stało, świrze. Już nie zapalę po raz pierwszy gipka, kumasz. Od matury chwilka, u nas cygada ma to pół dekady. Kiedy wydałem swoje pierwsze rapy, kiedy pytałem wariatów o rady, a rady wariatów działały jak wyrok. Słuchałem się, stosowałem, miałem różne etapy, potem i łamałem jak wyrok.

dzwonię do teraz. W gości jestem na melanż. Dorośli to my plus 10 lat, też pewnie mi minie jak się masz. To tylko po to, żeby pamiętać, że to nic dziwnego na ogólnej skali. Czym dalej jesteś, tym bardziej kumasz, że jesteśmy w tym ogólnie potrójnie mali.

Hey. Sam rozpaliłem ten ogień, teraz to tylko stoję i się gapię. Mena go zawsze dba o mnie, jakbym był BGA w ruchu młodszym bratem. Tyle miłości do świata, a mimo tego chciałaś całe serce. Kręcę sobie blanta na biurku i nucę, nie myl tego z tajni.

0: się porobiło.
1: Autopromocja.
2: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
3: A przede wszystkim wy.
2: Słuchaczki i słuchacze czwórki. W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
3: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
4: Ślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
2: Dorzućcie do pisek gramy co chcecie.
3: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że czwórka gra waszą muzę.
2: Do usłyszenia.
3: Zuza Zielińska,
4: Damian Sikorski
2: i Adam Smolarek.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Marian, a gdzie mogę kupić
6: na ten... Na mediaexpert.pl.
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara, na mediaexpert.pl.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
9: Zdrowid. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Ścieżka Smart. Projekty realizowane w konsorcjach. Na wsparcie firm, organizacji badawczych i pozarządowych w tworzeniu innowacyjnych projektów i wykorzystywaniu zaawansowanych technologii przeznaczono aż 350 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Dowiedz się więcej na stronie gov.pl. /NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
10: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZO.
11: A jaki jest Twój powód, by zaszczepić się przeciw RSV?
12: Mam 67 lat i chcę zabrać wnuka na ryby.
11: Masz 60 lat lub więcej? Sezon grypowy to również okres wzrostu zakażeń RSV. Szczepisz się na grypę? Możesz zaszczepić się też przeciw RSV podczas jednej wizyty. W przypadku RSV nie musisz szczepić się co roku. Już dziś porozmawiaj z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką o możliwości szczepień, także tych bezpłatnych, i sprawdź listę aptek szczepiących na www.szczepienieRSV.pl.
13: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
14: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
13: No tak. 10 na 10.
15: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
1: Po reklamie.
16: Tak jak my.

0: Minęła godzina 13.
1: Pogoda.
0: 19 stopni Celsjusza, zachmurzenie umiarkowane. Tak jest w Warszawie w tym momencie. Może troszeczkę wiać i faktycznie ten wiatr będzie odczuwalny. Natomiast myślę, że czapek z głowy nie będzie zrywał. Więc możemy czapki śmiało nosić. 20 stopni to będzie temperatura w piku, natomiast w nocy, no niestety, temperatura spadnie do 12 stopni i może wystąpić również deszcz, z tego co widzę. Polska bardzo podobnie cała, najprzyjemniej chyba na północ naszego kraju, Koszalin, Gdańsk, tam 16 stopni i praktycznie pełne słońce, ale już tuż obok w Olsztynie 16 i już tam może padać deszcz, tak samo w Suwałkach. Na zachodzie słonecznie, temperatura taka sama, czyli 17 stopni, na wschodzie o stopień mniej, w Białymstoku 16, natomiast zjeżdżamy na południe, no i tutaj w Zakopanem można powiedzieć, że już jesień, no bo tam tylko 13 stopni, no i niestety zachmurzenie dość duże.
1: Autopromocja.
2: Już po robocie? To świetnie. Czas na powrót do domu z czwórką. Po robocie to 3-godzinna audycja, w której mikrofon jest wasz. Macie w zanadrzu ciekawą historię? Chcecie podzielić się komentarzem? A może opowiecie nam o swoich planach? Poprowadźmy tę audycję wspólnie, gdziekolwiek jesteście. W samochodzie?

0: Gdzie? Na spacerze, w domu czy na urlopie. To co, dogadani? Słyszymy się od poniedziałku do czwartku między 16 a 19. I najważniejsze, po robocie nie gadamy o robocie. Zapraszam, Jędrzej Rosiewicz.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Tę reklamę przygotował człowiek. I podcast też. Mówi Agnieszka Lichnerowicz.
5: Czy państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
6: Sednem europejskości jest wspólnota polityczna.
7: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
4: Źródła europejskie.
5: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
4: Premiera co tydzień w środę w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube.
8: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
9: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
1: Po reklamie.
0: Tak jak my, nie gra nikt.
10: Siema, tutaj Miłat Z, słuchacie Radia 4.

morze i wiatr. Świat jak z rolki na Insta, na niebie jest tinta bez filtra. Zachody i zorze i morze, gdzieś morze i wiatr. Świat jak z rolki na Insta, na niebie jest tinta bez filtra. Zachody i zorze i morze, gdzieś morze i wiatr.

0: morzu i dobrze, zachody i zorze. Zachody i zorze, nad morzem układa mi włosy wiatr. I gdzie nie spojrzę, jest dużo i dobrze i ładny kadr. Tam gdzie jest gorzej, już byłem, zwiedziłem ten stary świat. Niech będzie dużo i dobrze, zachody i zorze.
1: Popołudniowa w czwórce.
2: 9 minut po godzinie 13:00 i tak słyszycie inny głos niż ten, co zazwyczaj w popołudniówce, ponieważ ja nazywam się Numer Raz i dzisiaj w ramach zastępstwa za Kamila Jasińskiego, który normalnie piastuje to stanowisko codziennie od 13:00 do 16:00, no mi się trafia ostatnio i jestem z tego powodu niezmiernie zadowolony, bo fajnie czasami jest wejść w rolę Kamila, ale też fajnie trochę odskoczyć od własnych audycji tematycznych, autorskich, bo tutaj się dużo dzieje i to mi się bardzo podoba. Zawsze w radiu podobało mi się najbardziej to, jak się dużo dzieje, jak jest interakcja ze słuchaczami, jak pojawiają się goście, jak rozmawiamy na ciekawe tematy. Myślę, że to jest właśnie esencja radia, która sprawia też, że ja jestem tutaj już od tylu lat i w dalszym ciągu czerpię niesamowitą przyjemność, że mogę to robić przede wszystkim dla was, ale też dla siebie, no bo to jest takie, no, dużo dodatniego dobra w postaci tej energii, niewidzialnej trochę energii, która przepływa przez mikrofon i za pośrednictwem kabli i wszystkich nośników dostarczana jest do was i wy możecie sobie słuchać tego w każdym miejscu na świecie. To też jest magiczne, że radio zawsze dla mnie miało taką niesamowitą właśnie charakterystyczną magię, gdzie do telewizji to naprawdę bardzo daleko, bo tu pracuje wyobraźnia, wyobrażamy sobie, co tam się dzieje w studiu albo na przykład jak ktoś wygląda. No i to jest chyba ciekawe, szczególnie to radiowe zaplecze, którego wy nie widzicie, a w którym my sobie uczestniczymy na co dzień w radiowych korytarzach. Też jest niesamowitą przygodą każdego dnia. Tyle chyba tytułem wstępu. 11 minut po godzinie 13:00. No, oczywiście dzisiaj gramy dobrą muzę, ale będziemy mieli nasze szalone konkursy, gdzie będziemy mieli do wygrania nasze szalone nagrody. No i w trzeciej godzinie będzie również gościni. Pogadamy o jedzonku, no bo obiady czwartkowe zobowiązują, a wiadomo, że w brzuszku burczy w pewnych godzinach, szczególnie jak siedzimy w pracy na przykład i myślę, że to może być ta godzina, gdzie wy już będziecie o godzinie 15:00 głodni, a my wam podamy do stołu, no tak wirtualnie, ale mam nadzieję, że chociaż skorzystacie z tego w taki sposób. Popołudniowa

0: 18 minut po godzinie 13. Ja nazywam się Numer Raz, a wysłuchacie popołudniowy od 13 do 16. I oczywiście jak popołudniowa, no to konkursy, szalone konkursy. Ja myślę, że słuchając radia, akurat w takim konkursie wziąłbym udział, bo słucham różnych, ale nie do końca mi podchodzą. Natomiast ten, jakbym usłyszał, to myślę, żebym od razu chciał zadzwonić i po prostu próbować zgadnąć, ponieważ to polega na zgadywaniu, a mianowicie puszczamy wam fragment utworu i wy musicie odpowiedzieć, co to jest. Ale żeby było trudniej, to nie jest to po prostu fragment wycięty z kawałka. Jest on zmodyfikowany, bądź też cofnięty w drugą stronę, na tak zwanym rewersie, albo obniżony, bądź też przyspieszony. Myślę, że będziecie wiedzieć, co ewentualnie z tym zrobić i jak do tego podejść. Oto pierwszy fragment tego utworu. Dwa, dwa, sześć, cztery, pięć, dwa, jeden, zero, zero. To jest telefon do nas, do czwórki i no tutaj możecie dzwonić i mówić swoje propozycje. Co to za kawałek? Po prostu nie wiem, czy to jest łatwe, czy to jest trudne. Ja, gdybym nie znał prawidłowej odpowiedzi, to no nie zgadłbym za Chiny. Nawet za Chiny bym nie zgadł, moi drodzy. Więc wszystko należy do was. Próbujcie, rozkminiajcie. Jeżeli będzie trudno, to oczywiście będziemy puszczać jeszcze kolejne fragmenty, żeby wam troszeczkę chociaż ułatwić. No i jak na razie czekamy. Czekamy na wasze telefony 226452100. Dzwońcie, a my jedziemy z kolejnym utworem.
1: Nowość na playliście.

0: 13:23, a my w dalszym ciągu jesteśmy w trakcie naszego szalonego konkursu, który polega na odgadnięciu, co, jaki dźwięk puściliśmy, więc przypomnijmy go jeszcze raz. Dobrze, to w takim razie ja będę robił ustami. Żartuję. Mamy pierwszego słuchacza, Łukasz na antenie.
1: No cześć, no.
0: Siemanko, witam cię serdecznie, Łukaszu. No i co to może być? Rozkminiłeś?
1: To strzelam, skoro tutaj taka odmienność na tej antenie, nie da o tym wspominać, więc jeśli chciał, może to jest Depeche Mode, to jest Enjoy the Silence.
0: Niestety nie, ale słuchaj, ale dobry trop, bo szczerze mówiąc myślałem o Depeszach, ale myślę, że w Enjoy the Silence bym nie poszedł, zrobił mu coś trudniejszego. Ale słuchaj, dziękuję za dziękuję za próbę, no i niestety nie udało się. Pozdrówki. Dobrze, czekamy dalej. Nie, mamy Jarka. Mamy już Jarka na antenie. Halo Jarku.
2: Halo, halo, halo, cześć.
0: No witam cię serdecznie. No i co? Co ty na to?
2: Co ja na to, a ja na to jak na lato.
0: Tak jest.
2: Mam wrażenie, że mógł to być Marilyn Manson.
0: Mhm. No nie. Niestety nie.
2: Kurczę, a tak mrocznie zabrzmiało.
0: Mrocznie zabrzmiało. Mogę powiedzieć, że w przeciwieństwie ten kawałek nie jest mroczny w ogóle. No ale tutaj specjalny zabieg był taki, żeby po prostu wam utrudnić. Ale dziękujemy ci za odpowiedź. Dzięki. Miłego dnia życzymy. No i co? Puszczamy w takim razie kolejny fragment, który mamy, bo widocznie jest to dosyć trudne. Może ten fragment utworu wam troszeczkę rozjaśni. No, myślę, że ten dźwięk rozjaśnił wszystko, co jest możliwe do rozjaśnienia. Ja bym już od razu dzwonił i wiedział, no ale na razie jeszcze nikt z was tego nie wie. Dzwońcie 226452100. Pod ten numer telefonu możecie dzwonić i spróbować wziąć udział w naszym konkursie, czyli odpowiedzieć, co to za utwór tak sprytnie zmodyfikowany, żeby było po prostu trudno. Próbujcie dzwonić, a my jedziemy z Red Hot Peppers i Hump the Bump.

0: prawie w pół do godziny 14, a my mamy dalej śmiałków w naszym konkursie, czyli żeby odgadnąć, jaka to melodia, można tak w skrócie powiedzieć. I kolejny na antenie pojawił się Wojtek. Halo Wojtku.
1: Siema, siema, ale ja nie jestem śmiałkiem, tylko naiwniakiem to najwyżej.
0: A, dobrze. No to słuchaj, to już ty powiedziałeś.
1: Że może to wytypował.
0: Dobrze, słuchaj, no to próbuj.
1: No dobra, to ja mówię, że to jest Pharrell Williams Happy.
0: Niestety nie. Niestety nie. Bardzo mi przykro. No.
1: A, tak czułem, że nie.
0: Ale happy, ale przynajmniej happy. Słuchaj.
1: No, tak. No, taką wskazówkę dałeś, to twoja wina.
0: No widzisz, no to bardzo mi przykro, musicie próbować. Dalej życzę wszystkiego dobrego. Dobrze, to jak jesteś happy, to jest najważniejsze. Dzięki, to był Wojtek. Kolejny wskakuje Mateusz. Halo Mateuszu.
2: Witaj.
0: Cześć. Siemanko. No i jak tam, powiedz, co żeś tam wymyślił?
2: Wiesz co, możemy, mój typ nie jest taki happy, ale strzelam, że to Radiohead Creep.
0: Niestety nie. Bardzo mi przykro, bardzo mi przykro. Nie ma fanfarów, nie ma oklasków, ale życzę ci miłego dnia oczywiście.
2: Dzięki wielkie.
0: Dzięki, razie, pozdrawiam. No i mamy kolejnego słuchacza, a tym słuchaczem jest Janusz. Halo, witam cię serdecznie, Januszu.
3: Cześć, witam.
0: Serwus, jak twoje typy, na co stawiasz?
3: Moje przeczucie jest takie, że jest to Beastie Boys Buddy Moving.
0: Nie, no powiem ci, że nie, ale myślę, że troszkę można powiedzieć, że jakoś tam blisko, no ale niestety nie, także bardzo mi przykro.
3: Dzięki.
0: Dzięki serdeczne, pozdrawiam. Dobrze, Tomek już tutaj nam się loguje na antenę. Halo Tomku.
4: Siema, siema, numer.
0: Siema, siema, witam, elo.
4: Obstawiam Michael Jackson Bad.
0: Bad, niestety nie i to zła odpowiedź, czyli Michael Jackson miał rację, mówiąc o tym kawałku. Także dziękuję ci serdecznie, życzę powodzenia, siemanko. Dobrego dnia życzę. No dobrze, jako ostatni Łukasz nam tutaj wskakuje, no i zobaczymy, co Łukasz typuje. Halo Łukasz.
5: No cześć.
0: Siemanko, witam.
5: Czy jest to Chemical Brothers, right here, right now?
0: Niestety nie, ale to jest dobry trop. Mogę wam taką delikatną podpowiedź dać, że to jest całkiem niezły trop. No także próbujcie dalej, kombinujcie. Za chwilę pojawi się na antenie podpowiedź numer 3, więc bądźcie uważni, może coś wam do ucha wpadnie. Także posłuchajcie w takim razie fragmentu numer 3. Tu już stanowczo więcej melodii i myślę, że tutaj już ten trop powinien wam się troszeczkę poprawić, bo mi się poprawił. Słysząc ten moment, ja już może bym wiedział, ale nie wiem. 226452100, dzwońcie, a my posłuchamy Confidence Man, Sweely, All My People.

0: Popołudniowa, ja nazywam się Numeraz, trwa konkurs, jesteśmy w trakcie, moi drodzy. Emocje niesamowite, wręcz sięgają zenitu, no bo już zostały puszczone 3 fragmenty naszego utworu tajnego, no a wy oczywiście dzwonicie. No i mamy Macieja, który kolejny do nas się dodzwonił. Halo Macieju.
1: Cześć, witam.
0: Cześć, serdecznie witamy cię. Jak typujesz?
1: Typuję, że chodzi o kawałek Fatboy Slim. Rockefeller Skunk.
0: A jaki kawałek?
1: Rockefeller Skunk.
0: Niestety nie, ale mogę potwierdzić, że to jest bardzo dobry trop, bo chodzi oczywiście o ten zespół, no, ale niestety tytuł to nie jest ten tytuł. Także możesz próbować dalej. Dziękuję ci serdecznie.
1: Dobra, dzięki.
0: Dzięki. Bartek kolejny wbija się na antenę. Halo Bartku.
2: Halo, halo, cześć numer.
0: Cześć, siemanko.
2: Mi się wydaje, że chodzi o numer Praise You.
0: No, też nie. No dobrze, myślałem, że pójdzie szybko, jak już zostanie odgadnięty zespół, ale widzę, że próbujecie. Dobrze, powodzenia w takim razie w dalszym odgadywaniu. Dziękujemy serdecznie. Łukasz. Halo, Łukaszu.
3: No, witam, witam ponownie.
0: No cześć, cześć, siemanko. No i co?
3: Numer, tylko nie słyszałem tego pierwszego, czy to jaki tam był ten Fatboy, jaki tytuł padł.
0: No, zespół to Fatboy Slim, to już ustaliliśmy.
3: Tak, tak, ale tytuł utworu, jaki kolega podawał pierwszy, nie?
0: Ojejku, już też powiem ci szczerze, że nie pamiętam, co to był za tytuł. Rockefeller Skunk, o.
3: A, no to ja stawiam The Right Here, Right Now może.
0: Niestety nie.
3: Też nie.
0: Też nie. Sorki. Powodzonka życzymy. Dzięki, cześć. Mamy pierwszą dziewczynę dzisiaj, Beatka. Halo, Beato.
4: No hej, ale to ja już wiem, że źle zgadzam, chociaż byłam tak pewna siebie, bo ja obstawiałam

0: że to jest The Salmon Dance.
1: No niestety nie. No widzisz. No, słuchaj, no możesz jeszcze próbować. Słuchaj, jeszcze jest parę pewnie tytułów piosenek Fatboy Slima przed nami, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ale dziękuję ci serdecznie. Miłego dnia życzę. Cześć, dziękuję. Dobrze, no i mamy Adama. Czy Adam odgadnie? Halo, Adasz.
2: Witam.
1: Witam cię serdecznie.
2: Dzień dobry.
1: Cześć.
2: Wydaje mi się, że to jest utwór z bardzo dziwnym teledyskiem, z kręcącym się kotkiem na winylu i to jest Joker.
1: Oczywiście, że tak. Brawo, gratulujemy serdecznie.
2: Wiedziałem od razu, ale czekałem na połączenie.
1: A, no to dobrze, ale to dobrze, że ci się udało. W takim razie wiedziałeś, to bardzo ci gratuluję. Klapki, kuboty do ciebie lecą, mój drogi. Gdzie będziesz w tych klapkach chadzał?
2: W Rąbieniu koło Łodzi.
1: A no dobrze, czyli zostaną w miarę tutaj w obrębie mazowieckiego województwa. Cieszę się bardzo. Dziękuję ci serdecznie.
2: Pozdrawiam.
1: Wszystkiego dobrego, cześć. Dobrze, czyli mamy Fatboy Slim The Joker, no i ten utwór teraz na antenie, już rozwinięcie, już żadnej tajemnicy nie ma.

13:45, prawie 46 sekund. Zawieszam się przy tej godzinie dzisiaj, nie wiem dlaczego, ale próbuję jak najładniej ją przeczytać albo po prostu opowiedzieć wam o tej godzinie. No, bo w ogóle opowiadanie, czy też pisanie opowiadań, no, jest czymś bardzo, z jednej strony wydaje się łatwym, a z drugiej strony bardzo trudno zaciekawić drugiego człowieka czymś, co się opowiada. Niektórzy mają naturalny dar ku temu, że opowiadając tak bardzo wciągają słuchacza w tą opowieść, że słuchacz po prostu chce dalej, jeszcze, jeszcze. Są również książki, które tak nas wciągają, że po przeczytaniu pierwszego rozdziału, ba, pierwszych paru kartek, mamy od razu ochotę się dowiedzieć, co będzie na końcu, jak skończy się ta książka. No i moi drodzy, w Holandii rzucono wyzwanie osobom z ambicjami właśnie pisarskimi, ponieważ organizacja literacka ILFU, czyli International Literature Festival Utrecht, ogłosiła wrzesień narodowym miesiącem pisania. Więc w tym czasie każdy, kto marzył na przykład o napisaniu własnej książki, nie wiem, opowiadania, noweli, czy nawet jakiegoś zbioru opowiadań, no, może się wykazać, ponieważ jeżeli do tej pory nie mógł się zebrać z przeróżnych powodów, otrzyma pomoc, moi drodzy. To jest bardzo ważne. I według badań 1/4 Holendrów myśli o karierze pisarskiej. To ciekawe jest z jednej strony, że Holendrzy, z jednej strony, no, nie znam w ogóle Holendra żadnego, chyba tak.

0: żebym był moim ziomkiem. Będąc w Holandii, oczywiście w Amsterdamie czy w Rotterdamie, poznałem paru Holendrów, ale no, nie mamy żadnego kontaktu, więc nie wiem na przykład, czy oni mieli taką zajawkę na pisanie. Możliwe, że mieli, ale to siedzi pewnie gdzieś wewnątrz. Często jest też tak, że nie do końca jesteśmy tacy przekonani co do tego. No, ale może się okazać, że na przykład mamy talent i wtedy jesteśmy na to gotowi.
1: Liza Laus ma na swoim koncie setki wierszy. Impulsem do napisania pierwszego była lekcja muzyki. Miałam napisać rap o sobie. Sprawiło mi to przyjemność, nabrałam pewności siebie i od tamtej pory piszę. Stworzyłam blog o swoim życiu i napisałam wiele wierszy. Prawie 1,5 miliona Holendrów marzy o pisaniu. Instytut Literacki postanowił im pomóc, rzucając wyzwanie. Przystąpiło do niego prawie 7 tysięcy osób. Mają 30 dni na napisanie pierwszej książki, w sumie 40 tysięcy słów lub 20 wierszy. W programie są zajęcia pisarskie, znani autorzy zaś codziennie udzielają wskazówek dotyczących pisania. Najlepiej jest pisać w momencie, gdy coś przychodzi ci do głowy, bo później myśli uciekają. Robię to 3-4 razy w tygodniu, mówi Liza. Instytut wskazuje na zalety pisania. Osoby piszące więcej czytają. Pisanie pobudza kreatywność, może mieć też funkcję terapeutyczną. Piszę o tym, czego doświadczam, aby się pozbyć z głowy różnych myśli. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen.
0: Jak sami słyszeliście, dla chcącego nic trudnego, jeżeli siedzi nam coś w głowie, na serduchu, po prostu przelejmy to na papier, czy nasze codzienne wdzięczności, co również się robi i ponoć bardzo pomaga, czy też po prostu spisywanie naszych codziennych przygód i tego, co się wydarzyło. Może to jest ciekawa propozycja na jakąś niesamowitą powieść przygodową, do której można potem dodać wątki, które nie do końca muszą być rzeczywiste. Także, jeżeli ktoś ma ochotę, piszmy, jeżeli ktoś ma ochotę, czytajmy, ale obyśmy to po prostu robili.

0: autopromocja.
1: Wiesz co, dawaj, pojedziemy Puławską, Marszałkowską, a potem przez Ogród

0: Sasaki.
1: Nie no co ty, lepiej od razu w dół, wzdłuż Wisły i jesteśmy.
0: Przez centrum będzie szybciej stary.
1: No dobra, ale nad Wisłą będzie fajniej.
0: Dobra, jak chcesz.
1: Wiesz co, nie, już jak ty chcesz.
0: Tak czy inaczej, widzimy się tam w sobotę 12 września o 15, a gdzie? Na Żoliborzu.
1: Audycja Czwórka na Dzielni, na żywo z letniska Żoliborz. Zapraszamy
0: Adam Smolarek
1: i Del M.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowit.
10: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Wszystkie kosmetyki marki Nivea w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 12 września.
11: Carrefour w sumie najlepszy jest.
2: Po reklamie.
12: Tak jak

0: Minęła godzina 14.
1: Pogoda.
0: 19 stopni Celsjusza w dalszym ciągu na termometrach, no ale już wskoczył nam deszczyk na proponowaną pogodę popołudniową. Ale kiedy będzie padał, tego nie wiem, więc bądźcie ostrożni, ponieważ to zachmurzenie niestety może się delikatnie zwiększać. W nocy temperatura spadnie tylko do 12 stopni, więc będzie dość chłodno. No i w całej Polsce wygląda to bardzo podobnie. Z tego co widzę, chyba najcieplej jest faktycznie w Warszawie, 19 stopni. Tak samo ciepło jest w Krakowie i to wszystko na mapie, z tego co widzę, a cała reszta 18, 17, a najzimniej w Zakopanem tylko 13 stopni Celsjusza.
1: Autopromocja.
2: Od Fontaine's DC i Geese po Arctic Monkeys i The Strokes. Indie, post-punk, shoegaze i ich współczesne mutacje z przystankiem przy rapie, popie czy eksperymencie. Przester to 2 godziny muzyki, rozmów i historii ze świata współczesnej sceny alternatywnej. W każdy czwartek od 21 do 23 zaprasza ZU, czyli Zuza Zielińska.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
4: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą

0: dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
1: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
2: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
1: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
2: Ascorvita Max?
1: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
3: Zdrowit.
4: Barbara, a w mojej apce Media Expert jest szybka dostawa nawet w ten sam dzień. Super sprawa.
5: A w mojej apce Marian wszystko, co chcę, to mam. Super niskie ceny mają tam.
4: A w mojej apce Media Expert są stówki dwie na start.
5: Bo w apce Media Expert taniej masz. A weź mi, Marian, pokaż, jak zgarnąć te dwie stówki.
4: A to akurat bardzo proste.
6: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
7: Po reklamie.
8: Tak jak

0: Popołudniowa w czwórce.
1: Drugą godzinę popołudniowy czas zacząć, melduję się ja. Wyjątkowo numer raz, ale oczywiście gdzieś Kamil nade mną tutaj czuwa, jego moce popołudniowy krążą na bank. No bo trochę w tego Kamila tak widzę, że nawet mogę się zamieniać nawet chwilami, nie wiedząc o tym zupełnie. Ale nie, no w życiu się nie zamienię w Kamila, bo Kamil to Kamil, ja to ja i chyba tak powinno zostać. Aczkolwiek łączymy nasze szyki na przykład na Sylwestra, imprezach tutaj w czwórce. Jeżeli słuchacie, oglądacie, no to pewnie wiecie, jak tutaj było już chyba 2 lata z rzędu, czy nawet ze 3. Spędzamy razem Sylwestry. W czwórce jest romantycznie, zabawnie i przecudownie. No i wtedy może trochę tej energii faktycznie od Kamila przejmuję. Mam nadzieję, że no on ode mnie również troszkę tego klimatu przejmuje, czerpie. Jak zwał, tak zwał, ale dla mnie najprzyjemniejsze jest to, że no mogę tak w takiej popołudniówie go reprezentować godnie. Zajrzałem sobie na stronę o ploteczkach hip-hopowych, ponieważ zawsze mnie gdzieś to interesuje, delikatnie, ale zerkam jednak. No i oczywiście dzieje się, ponieważ z tego co wyczytałem, Mata ma duże problemy ze swoimi fanami, ponieważ fani są niezadowoleni z koncertów Maty, które trwają po 40 minut, a Mata spóźnia się na nie nawet po 3 godziny, więc no tutaj brak szacunku do fana faktycznie jest, no bo spóźnienia to jest chyba najgorsza rzecz, jaka może być, bo to jest brak szacunku do drugiego człowieka. Skoro ktoś może być na czas, to dlaczego my nie możemy być na czas? I z tym się w 100% zgadzam, o, tak będzie bardziej poprawnie. Natomiast oczywiście nie jesteśmy w skórze Maty i nie wiemy, jak on do tego podchodzi. Może ma swoje problemy, które powodują te spóźnienia. Nie wiemy, więc nie oceniamy, moi drodzy, ale jednak no fajnie jest mieć tych fanów zawsze na uwadze, że ktoś przychodzi na nas, a Mata jednak ten fanbase ma dosyć duży i ci młodzi ludzie przychodzą, żeby posłuchać i obejrzeć swojego idola, no a nie zawsze się to udaje, bo czy

Czytałem taki komentarz, że jedna dziewczyna po prostu zrezygnowała, bo musiała wracać do domu. Koncert miał być o 22, a zaczął się chyba o 1, więc to faktycznie jest delikatna przeginka, bo 15 minut, dobrze, pół godziny, no niech będzie ta godzina jeszcze dla takiej gwiazdy, no trudno, ale no po tyle czasu czekać na siebie, to tak nie powinno być. 12 minut po godzinie 14, Hubert przed nami i utwór Zielona Noc. A wiecie, czym jest Zielona Noc? To posłuchajcie kawałka. Thank you.

0: tylko o jednym myśli.
1: Aż by chciało się zrobić ho, ho, ho, taki ton tej zapowiedzi, ale jeszcze święta przed nami. Myślę, że jeszcze te parę miesięcy wytrzymamy. Zapewne pogoda będzie się zmieniać, będzie coraz zimniej. Jestem ciekaw, czy w tym roku będzie śnieg, moi drodzy. Czy będziemy mieli zimę, czy będziemy mieli jesienio-wiosnę, no bo to akurat bywa różnie. No ale dobrze, przechodzimy do tego, o czym ja znowu dzisiaj myślę i co mi siedzi w tej głowie. No i dzisiaj, moi drodzy, wspiąłem się na wyżyny, po prostu na wyżyny Himalaje. No, myślę, że Himalaje wymyślania słowa, a to słowo, które od zawsze mnie intrygowało i pamiętam mojego kolegę Kiełbasę, którego pozdrawiam serdecznie. On często zadawał mi to pytanie, zazwyczaj gdzieś na imprezie nad ranem zadawał mi to pytanie: ty, numer, a co to właściwie są? No i tego nie mogę powiedzieć, moi drodzy, bo to jest właśnie to słowo, które mam na myśli. Temat, dziedzina to natura. No i nie jest to oczywiście takie wszystko oczywiste, jakby się mogło zdawać, no ale wy jesteście zdolnymi słuchaczami pomysłowymi, więc myślę, że na pewno znajdziecie klucz, żeby odnaleźć odpowiedź. Klucz na to pytanie, jakie słowo dzisiaj siedzi mi w głowie. Dzwońcie 226452100, a my prezentujemy utwór Gołębie Faustyna Maciejczuk, Kuba Więcek. Proszę bardzo.

znane są stamtąd, skąd jestem ja. Dachy i szare mury, tynk ze ściany, odpadał mokra. Ja w oczy dnia spoglądałem wielkimi oczami i miło tak z nimi posiedzieć, choć mówi się o nich, że to szczury są ze skrzydłami. A ja mówię pani, że tu wszystko gra i nie ma aż takich różnic między

0: tylko o jednym myśli.
1: No i wymyślił, Mam nadzieję, że trudno, że tak łatwo wam nie będzie. Mogę tylko tak delikatnie podkreślić, ponieważ może to występować w liczbie mnogiej, jak i w pojedynczej, więc tutaj, żebyście się tym nie przejmowali, bo każda odpowiedź będzie poprawna. Także mamy pierwszego chętnego na zdobycie gadżetów w czwórki, bo taka jest nagroda, a mianowicie Maciej. Halo Macieju.
2: No cześć, numery. No musiałem zadzwonić jako pierwszy, bo tej roli jeszcze nie słyszałem.
1: Tak. A widzisz, to bardzo mi miło.
2: Wzruszyłeś się.
1: Słuchaj, to ja też się wzruszyłem właśnie w tym momencie. To bardzo mi miło. Staram się być trochę Kamilem. Nie wiem, czy mi się to udaje, ale mam nadzieję, że jestem trochę Kamilem, trochę Michałem jednak, czyli numerem.
2: Nie próbuj, bo go nie podrobisz. Jesteś numerem i na razie świetnie.
1: Dobrze, bardzo się cieszę. Dobrze, no masz dwie możliwości zadania pytania. Ja mogę odpowiedzieć oczywiście tak albo nie, no i możesz próbować, mój drogi.
2: Dobrze, czyli kategoria natura, tak?
1: Kategoria natura.
2: Dobrze, to pierwsze pytanie, czy jest to jakieś miejsce w tak zwanej przestrzeni?
1: Tak.
2: All right, to drugie pytanie.
1: No.
2: Czy jest to przestrzeń miejska?
1: Nie.
2: Nie.
1: Nie.
2: Uwaga.
1: Dawaj, jedziesz.
2: Odpowiadam bagniste błota.
1: No niestety nie, ale żeś wymyślił, skubaniutki, bo bagniste błota to jest całkiem niezła odpowiedź i całkiem niezłe słowo, ale to nie jest to. To nie jest to.
2: Okay.
1: Więc bardzo mi przykro. Życzę ci miłego dzionka, mój drogi, no i próbuj, może to jeszcze coś ci wpadnie do głowy. Wszystkiego dobrego.
2: Cześć.
1: Trzyma
2: cześć.
1: Się, hej. Także Maciej próbował. No wam proponuję również, żeby próbować 226452100. Przypomnę tylko, że kategoria to natura. No i to słowo, które mam na myśli, no to jest właśnie to słowo, moi drodzy. A przed wami The Roots i The Seed.

0: Ten tylko o jednym myśli.
1: Myślę, a utwór The Roots, który właśnie się skończył, no myślę, że idealny background daje pod jakąś tam może delikatną nawet podpowiedź, chociaż nie było to zamierzone, ale myślę, że coś z tego można wyciągnąć. 226452100, dzwońcie. Mamy Wojtka na linii, ale wiem, że Wojtek pędzi gdzieś autostradą. Halo Wojtku.
2: No już zjechałem właśnie, ale jestem w lasku, taki mam nadzieję, że mnie słychać.
1: Słychać się bardzo dobrze, powiem ci szczerze. Jest naprawdę elegancko.
2: W lasku drzew, które wyrosły z decidów też różnych.
1: Tak, całkiem zrozumiałe. Słuchaj, mówimy szczerze, środowisko idealne, no bo kategoria natura. Masz jedno pytanie do mnie i potem musisz odpowiadać. Słucham
2: cię. To pytanie zmarnuję, tak, może zapytać, czy byłeś...
1: Oj, i musisz jeszcze raz powtórzyć, bo coś przerwało.
2: Pytanie zmarnuję w ten sposób, czy byłeś na Rucach latem?
1: Byłem.
2: W Warszawie.
1: Byłem. Oczywiście, byłem. Że byłem. Tak jest.
2: Ja też byłem i było bardzo dobrze.
1: Bardzo dobrze, wręcz za dobrze nawet.
2: No, dla mnie było w punkt.
1: Tak
2: ja
1: jest.
2: Ja teraz strzelam, moja odpowiedź to Uroczysko.
1: Nie. Niestety nie, ale również bardzo ciekawe słowo związane z naturą. Także Wojtku, bardzo ci dziękuję. Szerokości. Do zobaczyska, hej. To był Wojtek z Lasku. Moi drodzy, a teraz Jan na naszą antenę wskakuje. Halo Janku.
3: Dzień dobry, dobry.
1: Dzień dobry. Janek, od razu zupełnie inna jakość połączenia. To jest słychać, że gdzieś w pomieszczeniu przebywasz. Kategoria to natura, więc mam nadzieję, że masz wokół siebie jakieś pomoce naukowe.
3: Mam wokół siebie pomocniczkę moją, jak zwykle zresztą.
1: Okay.
3: No i razem doszliśmy do takiego wniosku. Po pierwsze pytanie.
1: Tak, dawaj.
3: Pytanie. Czy The Seed, no to czy to jest miejsce stworzone przez człowieka, to znaczy miejsce jakiejś uprawy na przykład?
1: Nie.
3: Nie.
1: Nie.
3: Dobrze, w takim razie nasza odpowiedź to łąka.
1: Łąka, bardzo ładne słowo, ale niestety to

0: Nie jest to słowo, które mam na myśli.
1: Dzięki, pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy serdecznie. No i Łukasz jeszcze tutaj, widzę, wskoczył. O, zupełnie inny background głosu. Halo.
2: Siema, siema, cześć numer.
0: Siemanko, witam cię serdecznie. Jedziesz?
2: Jadę też w trasie, tak. Jadę do domu, czy wjeżdżam.
0: Dobrze, a gdzie jedziesz? Powiedz, tak z ciekawości chciałem zapytać.
2: A ja na Śląsk, ja to do Częstochowy zmierzam.
0: Do Częstochowy, dobrze. Całkowicie mi to wystarczy, chciałem cię umiejscowić na mapie po prostu Polski. Dobrze, możesz zadawać pytanie.
2: Tak, ja to bym was strzelił od razu.
0: No dobra, proszę bardzo.
2: Tak, właśnie, czy są to może fiordy?
0: Nie. Nie, ale bardzo fajne słowo też i pasujące też do tego słowa, które ja mam w głowie, bo też nie jest to takie oczywiste, zwykłe słowo, którego się tak często używa. Więc dobry strzał, naprawdę.
2: Dobra,
0: ale dziękuję. Nie udało się, kombinujcie. Dobrze, moi drodzy, przypominam, że hasło to natura. Przypominam numer telefonu 226452100 i oddaję was w ręce, uściski może Nia Archives i utwór Vertical.

0: tylko o jednym myśli.
1: 14.36 na zegarach i to nie jest ta godzina, o której myślę, chociaż przeczytałem z zegara, bo w głowie mam zupełnie inne słowo związane z naturą, bo taka jest kategoria dzisiejszego słowa. No a wy próbujecie oczywiście dojść do tego, o czym ja mogę tam myśleć. No i Wiesiek jako kolejny dodzwonił się do nas, no i jest na antenie. Halo Wieśku.
2: Halo, szybkie pytanie. Czy hasło jest więcej niż jednowyrazowe?
1: Nie, to jest jedno słowo.
2: Horyzonty.
1: Niestety nie. Piękne, horyzonty
2: pozdrawiam
1: piękne.
2: To.
1: Pozdrawiam. Pozdrawiam serdecznie, pozdrawiam Wiesława. Nie udało się. Przypominam cały czas, że słowo, o którym myślę, jest związane z naturą. No za dużo jeszcze na pewno powiedzieć nie mogę. Jeżeli będziecie mieli problemy, no to będę się starał was może delikatnie naprowadzić. Ale myślę, że każdy z nas to widział na pewno, nie będąc świadomym nawet tego, że to właśnie tak się nazywa. Więc może to jest jakaś podpowiedź bardzo delikatna, taka sugestywna, ale delikatna, żebyście może tą drogą spróbowali gdzieś pójść. No i Łukasz, nie wiem, czy po raz kolejny, czy po raz pierwszy, zaraz się dowiemy. Halo Łukaszu?
3: Po raz pierwszy.
1: Halo, siemanko, po raz pierwszy, dobrze, bo
3: siemanko,
1: dzisiaj
3: siemanko.
1: Łukasz już do nas dzwonił, więc się upewnił.

0: No dobrze, no co ty tam myślisz, o czym ja myślę?
1: Czy to jest na przykład, występuje jako formacja skalna?
0: Nie.
1: Nie.
0: Nie.
1: No to nie będę wtedy zajmował, bo myślałem, że to są fiordy.
0: Nie, fiordy już padły, ta odpowiedź już padła, tak. Więc niestety nie, ale strzel, dobrze, no strzel, słuchaj, natura, rozumiesz, lasy, łąki, wyobraź to sobie, może ci wpadnie jakieś słowo, które po prostu masz w głowie. Próbuj.
1: Nie wiem, puszcza.
0: Nie, to nie jest puszcza, ale trop tak naprawdę jak najbardziej dobry. Dziękuję serdecznie za kolejną próbę. No, nie udało się, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Może się uda jeszcze bez żadnej podpowiedzi, a jeżeli nie, no to będziemy starać się was naprowadzić. Ale na razie posłuchajmy utworu. Yeah.

0: tylko o jednym myśli.
1: Dalszy ciąg tej historii, mam nadzieję, że no, będzie miał swój finał i zwieńczenie, ponieważ no, wy musicie jednak zgadnąć, co ja mam na myśli i co mi po głowie chodzi, więc no, mam nadzieję, że dacie radę bez podpowiedzi. Jak na razie mamy Łukasza na antenie. Halo Łukaszu.
2: No witam numer.
1: Cześć, siemanko. No, dawaj.
2: Czy to jest Zorza?
1: Czy co to jest?
2: Zorza.
1: Zorza? Nie, niestety nie. To jest też dobra. Piękne zjawisko, ale niestety nie. Dziękuję serdecznie.
2: Dobra,
1: trzymaj się, pozdrowy. No i Tomek tutaj nam się zgłasza. Halo Tomek.
3: Siemanko, siemanko.
1: Cześć Tomaszu. No jakie masz pytanie?
3: Pytanko, czy to jest na literę B?
1: Nie.
3: No dobra, to Knieja?
1: Tak!
3: O!
1: Ty, ale widzę, że żeś tak, kurczę, podkręcił atmosferę z tą literą B. No i piękny, to był strzał, czy nie?
3: No wiesz co, bo myślałem, że będzie bur.
1: Okej.
3: Okay. Także chciałem wyeliminować.
1: Okej, dasz bur. Także Knieja, znasz to słowo w ogóle? Wiesz, co ono oznacza?
3: No coś tam z latem związane, ale dokładnie to tak średnio.
1: No właśnie, bo ja przez całe swoje życie w ogóle nie miałem, zawsze ktoś mówił te knieje, mówię, ale co to są te knieje? Okazało się, że to jest po prostu też inna nazwa lasu, puszczy, gęstwiny, takiego obszaru niezamieszkałego, dosyć dzikiego, więc to są te knieje, tak na przyszłość, jakby ktoś cię kiedyś zapytał.
3: Tak jest, amen.
1: Amen, dziękuję ci serdecznie, poczekaj na

0: Antenie, zostań na antenie, żebyśmy mogli spisać twoje dane do wysyłki gadżetów czwórki, także jeszcze raz gratuluję. No i dziękuję za udział w konkursie, jak najbardziej.
1: Dzięki, siema.
0: Pozdrowy. My mamy 17 minut do godziny 15. Bardzo się cieszę, że się udało. Totalnie się tego nie spodziewałem, bo jak padło, że to jest czy na literę B, no to mówię, no nie. Błądzi, ale okazało się, że znalazł wyjście z tego lasu i przestał błądzić i knie, a to było to słowo. Bardzo fajne poza tym, podoba mi się. Jet Black, Channel Tres przed wami, no i potem jeszcze Fritz Kalber, Kalkbrenner i Kali Parker, It's Often Be przed wami teraz.

miłości, tu trochę radości. Drzewa się bujają do rytmu spokojnego, normalnego, fajnego i bardzo prostego. Temperatura rośnie i asfalt się nagrzewa. Zimna my nie chcemy, ciepła nam potrzeba.

Beztroskie marzenia, świat się ciągle zmienia, kręci się ziemia. Spocone moje ciało, wiatru ma za mało. Wszystko to sprawiło, że w duszy mi zagrało. Ciepło, ciepło, ale nie za gorąco. Nigdy więcej zimno na stojąco, mówię to, bo rapuję, protestuję i manifestuję przeciw.

0: Autopromocja.
1: Młodość, urok i zajawka.
2: Czasem zagramy w szachy, czasem pożyczymy sobie sól. A codziennie spotkamy się na pogaduchy.
1: Jak sąsiad z sąsiadem.
2: Jak pies z kotem.
1: Jak smolarek z delemem.
2: Najciekawsi goście.
1: To u nas.
2: Od poniedziałku do czwartku.
1: 19:21.
2: Chłopaki z sąsiedztwa.
1: Yeah.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Już dziś w Lidl. Wszystkie czekolady Milka od 250 do 300 gramów, 1+1 za grosz. A tylko w czwartek z kuponem Lidl Plus. Wszystkie orzechy marki Alesto 200 gramów. Drugi tańszy produkt, aż 66% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
7: Zdrowit. Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care LTD. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
8: Panią, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit.
0: Po reklamie.
10: Tak jak my.

0: Siemanko, z tej strony Eprom, a ty słuchasz Czwórki. Biega!
1: Czwórka. To słychać.

0: Minęła godzina 15.
1: Pogoda.
0: W dalszym ciągu słonecznie, aczkolwiek to słońce jest troszeczkę za chmurami, ale umiarkowanie, jak podają nam prognozy pogody, więc ja nie widzę niestety, więc nie wiem, jak jest w tym momencie za oknem, no ale mam nadzieję, że tutaj prognozy jednak nie oszukują i że te słońce gdzieś jest. No ale również, jak jest słońce, to no już taka pora roku, że musi pojawić się deszcz, no i ten deszcz może gdzieś tam przyczajony nas zaatakować, a temperatura w nocy może spaść nawet do 12-11 stopni. Na południu na razie najchłodniej, bo tam już o tej godzinie 13 stopni tylko w Zakopanem, natomiast w Krakowie 19, tak jak w Warszawie. Zachód i wschód 17-18 stopni, a na północy tam najwięcej słońca, no i tam temperatura między 16 a 17 stopni Celsjusza.
1: Autopromocja.
2: Już po robocie? To świetnie. Czas na powrót do domu z czwórką. Po robocie to 3-godzinna audycja, w której mikrofon jest wasz. Macie w zanadrzu ciekawą historię? Chcecie podzielić się komentarzem? A może opowiecie nam o swoich planach? Poprowadźmy tę audycję wspólnie, gdziekolwiek jesteście. W samochodzie, na spacerze, w domu czy na urlopie. To co, dogadani? Słyszymy się od poniedziałku do czwartku między 16 a 19. I najważniejsze, po robocie nie gadamy o robocie. Zapraszam, Jędrzej Rosiewicz.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: Ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ500. Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
6: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na nowy plenerowy cykl. Już w najbliższą sobotę o godzinie 17:00 Słuchowiska na Leżakach na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Michaliny Łabacz i Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Martyny Wawrzyniak i Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest

0: popołudniowa w czwórce.
1: No i ostatnia, trzecia godzina już się rozpoczęła. Popołudniowa w czwórce. Witam was ja w tej trzeciej godzinie również numer raz. I od razu rozwiewam wszystkie plotki i wątpliwości. Kamil wróci, żebyście się nie bali, bo ja go tylko zastępuję jeszcze przyszły tydzień, poniedziałek, wtorek, środa. No mam nadzieję, że sprostam tym wszystkim wiernym słuchaczom, no tym wymaganiom, które Kamil przed wami stawia, czy też te wymagania, które są stawiane przed Kamilem. No bo jakby nie było, taka audycja wymaga i koncentracji, i jednak też takiego no multi po prostu wszystko, żeby ogarniać. To jest bardzo ważne. Myślę, że w życiu każdego jest to dosyć istotne, ale niektórzy nie mają aż tak dużej podzielności uwagi i po prostu mogą się gdzieś pogubić. Ja sam często to słyszę, będąc realizatorem w mojej drugiej pracy, że numer, ale ty masz podzielność uwagi, bo potrafię rozmawiać z kimś jednocześnie śledząc tekst i słuchając lektora, więc myślę, że tutaj wytrenowaną mam po prostu tą podzielność uwagi. Przydaje się to, czasami się to bardzo przydaje, no bo jednak jak ma się dużo rzeczy do zrobienia i dużo rzeczy dzieje się w koło, no to wtedy taka podzielność uwagi na pewno się przydaje. Już za chwilę, moi drodzy, pojawi się na naszej antenie gościni. Będziemy rozmawiać o książce, która nie do końca jest książką kucharską, ponieważ jest tam coś więcej, ale myślę, że o tym wszystkim opowie nasza gościni, która już za chwilę usiądzie tutaj na tym fotelu, Antonina Kolo. Będziecie mogli posłuchać historii, pewnie związanych z kulinariami, ale też z odnajdywaniem się w rzeczywistości wirtualnej, bo no myślę, że tutaj jeżeli chodzi o staż, no to Tola ma ten staż bardzo duży, więc tym bardziej zapraszam do słuchania naszej rozmowy już za chwilę, a na razie posłuchajcie Goi i smaksów.

0: Obiady czwartkowe.
1: Om nom nom nom nom. Myślę, że teraz ci, którzy spożywają jedzonko, no, czekają na tę audycję. Gorzej jest z tymi, którzy na przykład wychodzą z pracy, są bardzo głodni i włączają na tą ostatnią godzinę w pracy audycję. No i ślinka wtedy może delikatnie lecieć. Nasza gościni w studiu, Antonina Kolo, witam cię bardzo serdecznie.
2: Dzień dobry, cześć i czołem. A ciekawe, że o tym powiedziałeś, bo mój pierwszy blok nazywał się Burczy mi brzuchu, czyli uchu, burczy mi brzuchu.
1: Okej, czyli czy to było spowodowane tym, że faktycznie tak ci w brzuchu burczało, że stwierdziłaś, że musisz zrobić coś własnego, żeby pokazać światu, jak bardzo burczy ci w brzuchu?
2: Byłam wiecznie głodna, natomiast kilka lat temu okazało się, że mam SIBO, więc pewnie dlatego też jelita przylepało mi się brzuchu. Nie, no żartuję. Głównie po prostu chodzi o zabawę, jak ciekawie nazwać blog.
1: No dobrze, jesteś można powiedzieć, że taką trochę pionierką tych cyfrowych mediów, no bo zaczęłaś to robić zanim jeszcze wszedł Instagram, chociażby, który myślę, że te treści najlepiej chyba przenosi, no i pewnie jeszcze TikTok. No właśnie, a jaki był w ogóle twój zamiar? Co spowodowało, że kurczę, będę pisać takiego bloga kulinarnego, bo mówiłaś o tej poezji pisania też o jedzeniu, to jest bardzo fajne. No bo dzisiaj to słowo jest stosunkowo mało ważne już. My staramy się jako czwórka stawiać na to słowo, ale faktycznie te treści w internecie, już to słowo jest troszkę mniej ważne.
2: Tak, założyłam bloga w 2009 roku z moją przyjaciółką Śliwką. Byliśmy na początku studiów, ja wtedy już pracowałam jako szefowa kuchni, a moja przyjaciółka zaczynała gotować i zaproponowała mi, że załóżmy blog, bo dopiero się wtedy zaczęły rozwijać. Było pewnie jest kilka takich popularnych na polskim rynku. No i to zrobiłyśmy i obie mamy dosyć lekkie pióro, tak myślę i tak mówią, więc z przyjemnością po prostu pisałyśmy też o jedzeniu, czyli takie dłuższe, krótsze felietony. Zawsze były jakieś wstępy do tych przepisów i to były takie czasy, że faktycznie wchodziłeś na te blogi, czytało się, ludzie komentowali, były jakieś dyskusje. No i tak o tym właśnie tutaj wspomniałam, o tobie wcześniej nostalgicznie, no bo teraz trzeba nagrać reelsa z szybkim hukiem, krzyknąć do telefonu i wtedy to wchodzi, a wtedy no jakby też przygotowanie do zapodania przepisu, zaserwowania przepisu ludziom zajmowało więcej czasu. Trzeba było zrobić research, siedzieć.
1: Oczywiście.
2: Tak, tutaj pyk, nagrywasz coś, krzyczysz do telefonu, montaż. Nie, oczywiście żartuję, no jakby Instagram też ma swoje plusy, minusy, ale tak zaczęłyśmy jakby powiedzmy, zaczęliśmy bawić się w dziennikarstwo kulinarne, nie mając o tym oczywiście pojęcia, bo byliśmy studentkami.
1: No ale myślę, że to też najlepszy czas, żeby ten rozwój wprowadzić w swoje życie, bo czasami jesteśmy zamykani w takie ramy tych studiów, tego kierunku, a tak naprawdę może się okazać, że kończąc kierunek wcale nie chcieliśmy tego w życiu robić.
2: Tak.
1: Że jednak te kulinaria tutaj wygrały u ciebie.
2: Tak, ja już na studiach wiedziałam, że chcę się zajmować jedzeniem, dlatego pracowałam jako szefowa kuchni i później się zajęłam tym blogiem, więc tak, już wtedy.
1: No dobrze, a powiedz mi w takim razie, no bo stanowisko szefowej kuchni jest dosyć odpowiedzialnym stanowiskiem i tak naprawdę jest odpowiedzialność przede wszystkim za jedzenie, za produkty, za pracowników, za to, co wydajesz z kuchni na salę. Nie wiem, czy dobrych słów używam, ale mam nadzieję, że tak, że w miarę. A tutaj nagle jesteś, no nie masz pod sobą nikogo, jesteś sama sobie. Czy dalej ty pracujesz w zawodzie i na przykład pracujesz w restauracji jako?
2: Zdarza się, że robię jakieś pop-upy, czy jestem zapraszana do restauracji, na przykład tworzę swoje menu mini, albo na przykład w jeden wieczór serwuję swoje dania. Właśnie teraz rozmawiam.

0: rozmawiam z jedną z warszawskich restauracji, żeby zrobić taką akcję i wprowadzić wkładkę w menu Proteinozo, czyli na podstawie mojej książki Fantastico Proteinozo zrobić proteinowe menu. Więc czasem takie rzeczy się bawię, bo czasem po prostu za tym też tęsknię. Jakiś czas temu szykowałam kolację dla influencerów na takim evencie, więc lubię wejść do kuchni jeszcze i założyć ten fartuch, ale nie wiem, czy dałabym radę fizycznie i psychicznie robić to codziennie. To jest jednak bardzo trudna praca.
1: Tak. Odwagę trzeba też mieć dosyć dużo.
0: Siedzieć po kilkanaście godzin w kuchni, tak. Ale czasem za tym tęsknię.
1: No właśnie, ale masz pole do popisu pełne. Wrócimy za chwilę do rozmowy. Wy posłuchajcie utworu.

0: W studiu nasza gościni Antonina Colo, Fantastico Proteinoso. Czy ten włoski tutaj jest celowo użyty? W sensie włoski, ala włoski chyba.
1: Wiesz co, ja nagrywając, w sumie to były moje początki na Instagramie, w ogóle to Habrocha zapraszał na mój profil, miałam taki żarcik, Fantastico Delicioso, znaczy wtedy uważam, że to jest zabawne, teraz już tak nie uważam. No i to się taki mój, stało się to moim szlagowym tekstem, nawet mam tutaj tatuaż Fantastico Delicioso, a kiedy zaczęłam liczyć białko i trenować, wtedy weszło proteinoza do mojego życia, nie delicioso, więc delicioso proteinoza.
0: Ale zostało, to wzięło, tatuaż tak. Został,
1: tatuaż został, tak. No i faktycznie jakby to jest takie moje powiedzonko, a to jest dosyć miłe, że gdzieś tam, nie wiem, jestem w jakiejś knajpie i nagle spotykam, nie wiem, followersów i na przykład ktoś do mnie mówi, Fantastico Delicioso. To jest jakby taki charakterystyczny tekst, no taka marka własna.
0: No tak, ale to jest fajnie, fajnie coś mieć, fajnie czymś się jakoś delikatnie też wyróżniać.
1: A wyszło z takiej głupotki, tak.
0: No to zazwyczaj, bo jak coś tam planujesz i żeby to było coś super, to zazwyczaj nie wychodzi. A to jest ta chwila, gdzie wymyślasz coś i nagle robi się z tego viral, oby, no bo wtedy to niesie nam elegancko zasięgi. Książka w postaci planera, ponieważ nie jest to normalna książka, nie wiem, czy wy, moi drodzy, widzicie, jest to taki planer. Kiedyś, wspominaliśmy to przed audycją, w latach 90., pod koniec lat 80., takie planery były często dodawane do gazet i wtedy można było zbierać sobie również kulinarne przepisy, na przykład. I ty trochę z tą myślą wróciłaś z takim planerem.
1: Moją inspiracją nie do końca był świat wiedzy, tylko bardziej te segregatory milenialsów, czyli lata 90. podstawowa i tam się zbierało się w takich segregatorach kolorowych karteczki. Pokemony, spacetki i tego typu, Just Five. No i tak właśnie sobie wymyśliłam, bo to już jest moja trzecia książka, jak zaskoczyć, w jakiej formie podać książkę, żeby ona się nie kurzyła na stole czy na półce, na stole coffee table, matcha table i sobie wymyśliłam ten segregator, że właśnie można wyciągać te przepisy, czyli jakby wyciągasz jedną kartkę i no na przykład
0: to jest bardzo wygodne.
1: Jest sobie tam przepis powiedzmy na jajgonki. Co to są jajgonki, to może potem wytłumaczę i on na przykład ten przepis jest w dziale jajka, ale możesz przesunąć do lunchboxa albo do śniadania na słono, czyli układasz sobie jaki przepis chcesz mieć w którym dziale, czyli jakby tak trochę tym sobie zarządzasz. To fajne pewnie też dla ADHD-owców.
0: Wątróbka z ananasem trafiłem.
1: A tak, wątróbkę z ananasem wymyślałam jak leczyłam jelita, bo nie mogłam jeść jabłka. Okay. Jak się ma SIBO, to się nie je jabłek, więc wymyśliłam z ananasem. No a przy okazji białeczko.
0: A to ciekawe połączenie bardzo. No. Nigdy bym na to szczerze mówiąc nie wpadł.
1: Wątróbka po hawajsku powinno się nazywać.
0: Wątróbka po hawajsku. No właśnie, to są twoje autorskie przepisy? Wszystko? Bo,
1: wszystko, tak.
0: Wiesz, ja czasami się tak zastanawiam. Jest tych książek kucharskich, programów kulinarnych. Mamy bardzo duży dostęp do tego wszystkiego i wychodzi kolejna książka kucharska. I tak mówię, kurde, no z jednej strony po co ja mam ją kupić, bo wszystko mam w internecie, a z drugiej strony to są autorskie dania, które ty sama wymyśliłaś, tak. Więc to nie jest coś, co już było, tylko coś, co można spróbować na nowo.
1: Ja nie lubię wirali i kopiowania, ale wiadomo, że to jest tak, że wymyślałam sobie, tak jak wytłumaczyłam, jaki był tutaj u mnie tryb myślenia, jak wymyślałam wątróbkę z ananasem i wpisuję na przykład w Google i się okazuje, że kurczę, ktoś już zrobił wątróbkę z ananasem. Tak się czasem zdarza. Ale jak nie, to wtedy jestem bardzo zadowolona. Ja też lubię wymyślać dziwne nazwy tych wszystkich potraw, żeby...
0: No wątróbka z ananasem to jest bardzo...
1: Tam kilka dni temu robiłam kapudon, to był udon z kapustą i śliwkami, tam śliwkowy kapudon, tak?
0: Albo jajgonki. Jest fajne.
1: Albo jajgonki, czyli pasta jajeczna w papierze ryżowym i to są jajgonki, więc mam, większość moich przepisów się w taki dziwny sposób nazywa, więc żeby też jakoś się odróżnić.
0: No i urozmaicić, myślę,
1: żeby było zabawnie.
0: Tak, żeby było zabawnie.
1: Gotowanie to zabawa.
0: Oby zawsze tak było, ale nie wiem, czy jako szefowa kuchni było zabawnie zawsze, więc przypuszczam, że nie. Pogadamy jeszcze za chwilę o tym, wrócimy do rozmowy. Na razie posłuchajcie utworu Stormzy.

0: Obiady czwartkowe.
1: Obiady czwartkowe, więc rozmawiamy o jedzeniu, jako że tutaj w radiu w trakcie audycji ciężko jeść, ale ostatnio jadłem sernik, ponieważ dziewczyny przyniosły pyszne serniki. Był dzień sernika, więc po prostu musiałem spożywać na antenie, ale to też nie było zbyt profesjonalne. Ale my rozmawiamy o twoim nowym dziele. Antonina Kolo jest dzisiaj naszą gościnią. Fantastico Proteinoso. I żeby już powiedzieć to, bo zanim zapomnę, bo już bym zapomniał.
2: No tak.
1: Już zacząłem wchodzić na inny rejestr. Mamy dla was takie książeczki. Dzwońcie 226452100. Książeczki, planery, fit planery.
2: Fit planery.
1: Tak naprawdę.
2: Ale nie tylko dla białkoholików. Tam po prostu są apetyczne przepisy. Przy okazji z obliczonym makro.
1: Okej, powiedz mi, o co chodzi z tymi proteinami? O co chodzi z tym białkiem? Że teraz idziemy do sklepu, mamy tak, obiady proteinowe, batony. Kiedyś nikt nie wiedział, co to są proteiny. Ktoś pewnie wiedział.
2: No, ale kiedyś też nikt nie wiedział, co to jest ADHD albo SIBO.
1: No,
2: więc
1: tak,
2: to jest po prostu kwestia tego, że dochodzimy do pewnych wniosków. Jakby to, że należy spożywać odpowiednią ilość białka, no to już większość osób pewnie wie, natomiast mało kto to wciąż jakby, dobra, są te jogurty o wysokiej zawartości białka, ale to wciąż za mało, bo jednak to jest tak, jeśli uprawisz ze 3 razy w tygodniu sport i dowozisz przynajmniej tam, powiedzmy, bo to jest 1,5 grama białka na masę ciała, razy masa ciała. I powiedzmy tam, jak ja trenuję, no to tam sobie zjem 100 gramów białka, czy tam i tak nie dowożę tyle, ale przynajmniej jest 80, to naprawdę da się utrzymać odpowiednią sylwetkę, dobrze się czuć i nabierać masę mięśniową. Bo ja na przykład kiedyś trenowałam i nie dowieziłam białka, gdyż byłam fleksitarianką, czyli spożywałam rzadko, okazjonalnie mięso. I jedząc steki z kalafiora na obiad i nie jedząc tego z tofu, czy tam, nie wiem, z jajkiem, tylko po prostu nie spożywając białka, okazuje się, że ja za mało białka dostarczam swojemu organizmowi, więc moja waga stoi w miejscu, ja się źle czuję, brzuch mi puchnie, od tego się zaczęły problemy jelitowe, więc to dowożenie białka to po prostu sprawia, że się czujemy energicznie, plus jakby też spalamy więcej, jeśli więcej białka dostarczamy.
1: No i to białko też chodząc na siłownię możemy przerobić na masę mięśniową.
2: Tak, no właśnie o to chodzi, no bo niestety nie będzie efektów bez tego białka i to jest ciekawe, że wszystko jest ze sobą powiązane. I to też nie chodzi o to, żeby mieć jakąś tam obsesję

0: Oczywiście tam jest wyliczone, bo każdy przepis ma makro, natomiast to nie jest też tak, że ja codziennie stoję z kalkulatorem, ale już pamiętam, jakie danie, ile mam mniej więcej gramów białka i staram się przemycić białko do każdego posiłku.
1: Okej. Zamiast chleba widzę kolejny tutaj rozdział. No właśnie, co z tym chlebem? Bo są ludzie, którzy uwielbiają chleb i tak naprawdę nie są w stanie się od chleba w ogóle odzwyczaić. Mówię też o pszennym pieczywie, bo to jest najmniej zdrowe tak naprawdę to, co spożywamy. Żytnie, oczywiście, że tak, możemy robić sobie sami pieczywo z ziaren, ale są alternatywy, które mogą nam zastąpić to pieczywo. Ty masz takie alternatywy
0: są,
1: u siebie.
0: Są. Musiałam je sobie wymyślać, jak miałam właśnie problem jelitowy i po prostu miałam zakaz spożywania pszennych produktów, bo tego mi się robił bebzon. To nie znaczy, że węglowodany i w ogóle pszenica jest zła, tylko też ta najtańsza biała mąka nam nie służy, bo to wiesz, wypieki pełnoziarniste też inaczej.
1: Oczywiście.
0: Nie wiem, no ja na przykład jak biegam, no to ja potrzebuję te węglowodany, więc to nie jest tak, że będę jeść tylko bezglutenowo. Natomiast jak nie jem chleba na śniadanie, no to jednak zauważam różnicę chociażby jelitowej z tym płaskim lub zdętym brzuchem. I właśnie widzę, że otworzyłeś stronę z goframi cukinii.
1: Tak, zainteresowały mnie bardzo.
0: To jedno z moich ulubionych. Szybka akcja.
1: No właśnie, widzę.
0: Rozgrzewam gofrownicę, ścieram cukinię, dodaję jakąś mąkę bezglutenową, albo może być nawet glutenowa, jajo i sobie robię takiego gofra, nie skrupiący, świetny, w górę jajeczko.
1: Pomidorek, rzodki beczka, przepraszam.
0: Tam można na to twarożek, albo można na to jakąś pastę humusową, albo jajeczko i super.
1: Zdrowe, dobre i pożywne.
0: Więc, a jeszcze dodamy jakieś tam nasiona, więc od razu też błonnik możemy tam przemycić. Ja naprawdę się lepiej czuję po takim śniadaniu niż po... Niestety, bo ja uwielbiam oczywiście chleb, szczególnie taki pszenny na zakwasie, no ale mój brzuch niekoniecznie.
1: No właśnie, to trzeba umieć się dostosować. Mamy słuchacza na antenie, Radek. Halo Radku.
2: Halo, cześć.
1: No cześć, witam cię serdecznie. No o co chcesz zapytać naszą gościnię, bo tak przypuszczam, że to ona będzie twoją rozmówczynią, nie ja.
0: Zobaczymy.
2: Wiecie co, generalnie tak się przysłuchuję temu, co mówicie i bardzo się cieszę, że te obiady czwartkowe są i one właśnie są w takiej postaci, że można się dowiedzieć tutaj ciekawych rzeczy o jedzeniu i ogólnie o tym, jak odżywiać się w sposób dla nas dobry. No i pytać może o nic nie będę, bo nie, ale bardzo chciałem podziękować za tą audycję.
1: A to super, to bardzo nam miło, prawda?
0: Tak, super.
1: No nie, bo gościni się tutaj stresowała, że będą jakieś trudne pytania od słuchaczy. Ja mówię, nie, w ogóle nie będzie. Nasi słuchacze są najlepsi na świecie.
0: Podasz białka kobiety w brzemiennej, czyli w ciąży.
1: Dokładnie, takich pytań unikamy. Ale tak, jakby co sama się prosiłaś teraz, słuchaj.
2: No właśnie.
1: Dobrze, Radku, słuchaj, dziękujemy ci za dobre słowo. Życzymy ci cudownego popołudnia i wszystkiego dobrego.
2: Dzięki, cześć.
1: Cześć, pozdrawiam serdecznie. No i sama widzisz, że nasi słuchacze są po prostu bardzo sympatyczni i kochani. Tak jest, posłuchajmy utwór.
0: Fantastico.

0: Obiady czwartkowe.
1: Popołudniowa już powoli zbliża się do końca, 15 minut zostało, no ale mamy w dalszym ciągu naszą gościnę Antonina Kolo. Rozmawiamy o planerze, książce kucharskiej Fantastico Proteinozo, taki twój fit planer, w którym możemy sobie przepisy dostosowywać tak naprawdę do swojej diety, do swoich zapotrzebowań, i możemy również korzystać z tego zdalnie, żeby nie brać na przykład całego planera, wypinamy sobie elegancko pyk, przepis i pyk, i zabieramy.
2: Karteczkę z Pokemonem albo z jajgonkami wyciągamy, kładziemy na blacie, gotujemy, także to ma być książka użytkowa, a nie taka, co się kurzy.
1: Mm-hmm. No i to chyba po to są książki.
2: Plus, tam z tyłu są jeszcze jadłospisy, można sobie spisywać to całe makro, czy jak tam wybieramy 3 czy 4 dania na dzień, bo sobie cały jadłospis szykujemy, mm-hmm, to możemy to potem sobie tam policzyć, ile tego białka dziennie nam wyszło, więc taka, no takie nauka przez zabawę. No,
1: ale myślę, że to jest najlepsza nauka. Mamy słuchaczkę, Monika na antenie jest. Halo, Monika.
3: Halo. Halo, witam.
1: No cześć, witam cię serdecznie. Cześć, słuchaj, cześć. No książka już jest, można powiedzieć, twoja, ale czy na przykład masz jakieś pytanie dla naszej gościni?
3: To znaczy, nie mam pytań, natomiast bardzo, jak usłyszałam początek waszej rozmowy, to bardzo mnie zainteresowała właśnie ta forma wyszukiwania tych przepisów i też powiem tak szczerze, że dla mnie w gotowaniu właśnie wymyślanie pomysłów na kolejne potrawy, to jest zawsze takie największe wyzwanie, więc pomyślałam, że to jest na pewno praktyczna rzecz i taka forma właśnie też przenoszenia przepisów, o której mówiliście tutaj, jak najbardziej jest super.
1: Przystępna,
3: coś zupełnie nowego.
1: Oczywiście,
3: przystępna i praktyczna, bo faktycznie książek kucharskich takich standardowych jest dużo, a tutaj coś nowego.
1: Rozumiem, że gotujesz też dużo?
3: Tak, gotuję dosyć dużo, praktycznie codziennie dla siebie, dla rodziny. Mhm. Też tam takie lunchboxy do pracy, do szkoły, także to też na pewno przydają
1: no tak,
3: się
1: przydaje się. A ty często coś wymyślasz, na przykład takiego, że chcesz coś swojego totalnie wymyśleć i na przykład potem to opatentować, albo nagrać na Instagrama, czy w ogóle
3: nie,
1: miałaś
3: ja
1: takie...
3: Nie, ja raczej jestem typem, który idzie zgodnie z przepisem, ale mój mąż jest takim eksperymentatorem, więc on czasami zawsze otwiera 5 różnych przepisów i komponuje z różnych miejsc, także...
2: Najlepszy pomysł, jak zacząć kreatywnie gotować, typu coś zmieniać w przepisach, to po prostu trochę pusta lodówka i wtedy trzeba kombinować, coś czymś podmienić i tak się zaczyna zabawa.
3: Dokładnie.
1: Tak jest. Także słuchaj, w takim razie obyś ci się dalej świetnie gotowało, a z książką od Antoniny jeszcze lepiej, po prostu. Także super. Zostań
3: bardzo,
1: na antenie.
3: Bardzo dziękuję, pozdrawiam i gratuluję fajnego produktu.
2: Dzięki, przyjemnego gotowania.
1: Tak jest, dziękujemy serdecznie. Powiedz mi, czy od tych 2007 zaczęłaś?
2: Dziewiąty.
1: Czy przez te naście lat, czy już więcej, dużo się zmieniło w tej społeczności kulinarnej, ale też w możliwościach, no bo
2: dużo.
1: To trochę inne czasy zupełnie, jeżeli chodzi o technologię też, nie?
2: No bardzo dużo, bo pomijając, że faktycznie kiedyś się pisało felietony i to wszystko było takie poetyckie, robiło się 10 godzin zdjęcia, obrabiało, no to teraz jakby wszystko się kręci wokół tych reelsów, hooków, trzeba wejść tam w jakiś algorytm, to trochę jak pisać maturę pod klucz. Jak nie wejdziesz, to masz pecha. No i też się zmieniła trochę kultura przyzwolenia na inspirowanie się, bo kiedyś było tak, że ktoś komuś podbierze przepis i widać, że nie jest przerobiony, no to była wielka afera. Wszyscy o tym
1: drama,
2: rozmawiali,
1: tak?
2: A teraz

0: są wirale i jakby wszyscy odtwarzają swoje przepisy i jakby ciężko udowodnić, że coś jest twoim pomysłem, więc tak trochę taka kultura twórców się zmieniła.
1: A czy ty na przykład jako taka kulinarna zajawkowiczka próbowałaś startować w jakichś kulinarnych programach?
0: Ojej, no wiesz, dzisiaj jestem pierwszy raz w radio na żywo, więc...
1: Okay. Czyli nie próbowałaś.
0: Nie próbowałam, też nie oglądam na co dzień telewizji, więc nie wiem, nie wiem, czy bym się...
1: Czy chciała zetrzeć z Magdą Gessler na przykład, albo...
0: A nie, to nawet nie chodzi o to, bardziej o pokazywaniu się na ekranach. Nie mam parcia na szkło.
1: Nie lubisz, no to dosyć...
0: Nie mam parcia na szkło.
1: Dziwne, prawie 60 koła wyświetlę na Instagramie.
0: No właśnie, a nie lubię atencji.
1: Dziwne podejście. Ale słuchaj, no myślę, że to też jesteś tak czy siak sobą na tym wszystkim i w Instagramie, no i na Instagramie i w swojej książce, więc my polecamy serdecznie.
0: Tocha Brocha na Instagramie.
1: Tocha Brocha, Antonina Kolo, dzisiaj była naszą gościnią, gadaliśmy o jedzonku. No a ja wam dziękuję za dzisiejsze 3 godzinki. Słyszymy się w poniedziałek, również po południowie, zamiast Kamila, aż do środy. Także życzę wam wszystkiego dobrego. No i do zobaczyska. Dziękuję serdecznie.

0: Autopromocja.
1: Wsiąść do pociągu byle jakiego? To nie z nami. W Roku Kolei zapraszamy Was do wspólnych podróży po Polsce.
2: Tymi dobrze wszystkim znanymi szlakami
1: i całkiem nieoczywistymi.
2: W każdy piątek zabierzemy Was na najpiękniejsze kolejowe trasy.
1: Pokażemy zachwycające widoki i miejsca, przy których naprawdę warto wysiąść.
2: Słuchajcie Czwórki w każdy piątek o godzinie 11. Zapraszają
1: Alicja Michalska
2: i Jacek Paśnik.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 przy zakupie dwóch sztuk.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie kultowego teleturnieju Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi swoją drużynę do zwycięstwa? Kto wykaże się większą wiedzą, refleksem i poczuciem humoru? Na widzów czekają gwiazdy, emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko.

0: co polskie. Oglądaj jutro o 20:40 w TVP2 i TVP VOD.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Po reklamie.
6: Tak jak my, nie gra nikt.
7: Cześć, z tej strony Bartek Królik, słuchacie Czwórki.

0: Czwórka Polskie Radio, jest 16.
1: Pogoda.
0: Kawusia u mnie wjechała, nie wiem jak tam u was, czy po robocie też kawusia, może cappuccino, chociaż jakiś tutaj Włoch mógłby się obrazić, ale dobra, tyle o kawusi, teraz o pogodzie. No idzie i dzieje się, no nie ma co, 10 września to jest 10 dzień meteorologicznej jesieni, moi drodzy. Do tej kalendarzowej i astronomicznej pozostało jeszcze 11-12 dni. Patrzymy, co się dzieje temperaturowo w Polsce. Najcieplej jest obecnie w Sandomierzu, tam 20 kresek pokazują termometry. Natomiast im bardziej na południe się przeniesiemy, na przykład do Zakopanego, no to tam odnotowano najniższą temperaturę, zaledwie 15 kresek. No i właściwie Sandomierz to jest obecnie jedyne miejsce, w którym ta bariera 20 stopni została przekroczona. Jeśli chodzi o zachmurzenie, wieczorem będzie małe, okresami duże, miejscami przelotne opady deszczu. Jeśli ktoś z was wybiera się na taki wieczorny spacerek czwartkowy, a mieszka na Podlasiu, albo na Pomorzu, albo w Lublinie, to proszę ze sobą zabrać parasolkę. Tam można trochę zmoknąć. Co się będzie działo w kolejnych dniach? Patrzymy. No ta temperatura właściwie będzie podobna, bo w piątek będziemy widzieć na termometrach maksymalnie 19 stopni, ale weekend będzie nieco cieplejszy, bo na zachodzie nawet 23 kreski, więc jeśli ktoś z was zamierza wybrać się do Gorzowa, Wielkopolskiego, Szczecina lub Zielonej Góry, no to to był strzał w dziesiątkę.
1: Autopromocja. Od Fontaines DC i Geese po Arctic Monkeys i The Strokes. Indie, post-punk, shoegaze i ich współczesne mutacje z przystankiem przy rapie, popie czy eksperymencie. Przester to 2 godziny muzyki, rozmów i historii ze świata współczesnej sceny alternatywnej. W każdy czwartek od 21 do 23 zaprasza ZU, czyli Zuza Zielińska. Autopromocja. Reklama.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Tę reklamę przygotował człowiek. I podcast też. Mówi Agnieszka Lichnerowicz.
5: Czy państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
6: Sednem europejskości jest wspólnota polityczna.
7: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
4: Źródła europejskie.
5: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
4: Premiera co tydzień w środę w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube.
1: Po reklamie.
8: Tak jak my.

0: guest Julka. Właśnie słuchacie Czwórki.
1: Pan Darek nie umie w smoltok, ale spytego o ryby staje się Gracja Lorko.
2: Czwórka. To słychać.

0: To zwinny Marceli, który omija krzyki na wspak. Słuchacie audycji, która nazywa się...
1: Po robocie.
0: Przy mikrofonie Jędrzej Rosiewicz, witam w porobociu. My tu po robocie, a na lasce właśnie wstają do pracy. Tam jest 10 godzin do tyłu, a więc mamy godzinę 6:11. No i wy już pewnie w domku albo wracacie do domku, a oni tam się szarpią z łososiem. No i co? No właśnie, doceniajmy to, co mamy, to gdzie jesteśmy. Swoją drogą, dziś dzień piłkarza. No to nie można nie wspomnieć o tym, co działo się dziś w nocy za oceanem. Mecz Chicago Fire Inter Miami, czyli starcie Robert Lewandowski, Lionel Messi. No i to spotkanie na trybunach oglądało ponad 63 tysiące osób. Dla porównania nasz narodowy ma 56 tysięcy, więc taka to skala. No i to był rekord, jeśli chodzi o obiekt, o stadion w Chicago. No i nie trzeba było długo czekać. 10 minuta, pyk, Robercik strzela niczym King Bruce Lee, karate mistrz. A po drugiej stronie barykady Lionel Messi zaliczył asystę. Nie trafił, ale zaliczył asystę przy trafieniu Casemiro. Wynik 1-1. Drużyny podzieliły się punktami. Panowie poklepali się po plecach. Chodzi mi tutaj o Lewego i Messiego, ale ja się zastanawiam, co ten Messi do tego Lewego mówił, jak Lionel nie potrafi po angielsku. No przecież tam no nic. Ja tam z ruchu starałem się z ruchu ust czytać. No i wyczytałem hello, how are you i thank you. I na tym to poprzestaniemy. Przy audycji pracują następujące osoby. Magdalena Żelazowska, Gaba Obszańska i ja, czyli Jędrzej Rosiewicz. Zaczynamy od komentarza Piotra Frączewskiego do gola Roberta Lewandowskiego.
1: I co ty na to? 2-2-6-4-5-2-1-0-0.

0: iść z nikim innym. Beastie Boys, Body Moving, ale w remiksie od Fatboy Slima.
1: Co to za dźwięk?
0: No i przechodzimy do naszej radiowej zabawy. Co to za dźwięk? 226452100. Ja się tak zastanawiam, czy jest ktoś wśród słuchaczy czwórki, kto ma więcej niż 100 lat. No nie wydaje mnie się, a Polskie Radio 100 lat ma. Także z tej okazji udaliśmy się do archiwów, wywróciliśmy wszystko do góry nogami, by powyciągać różne radiowe perełki. No i przez te 100 lat zgromadziliśmy ich naprawdę niemało, więc zaczynamy naszą zabawę. Teraz przeniesiemy się do jednego z polskich miast i oddamy głos jego mieszkańcom. W tym archiwalnym nagraniu opowiadają oni o wydarzeniu muzycznym, które co roku przyciągało do ich miasta tysiące młodych ludzi. Muzyka, kolorowe stroje, tłumy na ulicach, no wszystko tam było. Posłuchajcie uważnie.
2: Z każdego pociągu masa ludzi wysiada tu. Są brzydko ubrani, nieumyci w ogóle, tutaj chodzą po stacji. Muzyka tak, ale muzyka to... to nie wszystko.
3: Jedni obdarcie przychodzą, drudzy, wie pan, się zachowują w lokalu. Wzięli normalnie dwóch takich chuliganów, wzięli tą sałatę, rękami jedli. No i jak to można teraz o tych ludziach sobie pomyśleć? Panie, tu jeden był taki, chcemy pani mieć takie kłaki, wstążkę czerwoną, wie pani, jeden kolczyk taki, drugi taki, wymalowane usta i tu na no dlaczego to jest chyba do diabła podobny?
4: I dla nas to jest do pewnego stopnia szokiem. Ostatecznie zachowują się jako tako.
0: Panie, co tam się działo? Te kolczyki pomalowane na takie i owakie, no. Moje pytania do was to... O jakim słynnym polskim festiwalu mówią mieszkańcy? I pytanie numer dwa, na jakie lata przypada jego legendarny okres? Do zgarnięcia jest nasza czwórkowa butelka. Pije się bardzo przyjemnie, bardzo wygodnie, tylko trzeba zadzwonić pod numer 226452100 i udzielić prawidłowych odpowiedzi na te dwa pytania. Jaki słynny polski festiwal to jest? O czym mówili mieszkańcy i na jakie lata przypada jego legendarny okres? A ja tylko przypominam, że w czwórce mamy
1: czterodniowy tydzień pracy.
0: I tak do końca września. A teraz na naszej antenie nowość. Utwór, który trafia do stałej rotacji. Grupson, Kajetan Wolas, Sposób. Taki tytuł nosi ten utwór. A Kajetan Wolas 21 października zagra w warszawskiej Hydrozagadce.
5: To jest nowość.
6: To jest nowość czwórki.

0: Z okazji stulecia Polskiego Radia buszujemy po naszych archiwach i szukamy rozmaitych dźwięków. I słuchajcie, ja się naprawdę dla was poświęciłem, bo w trakcie tych poszukiwań wyleciało coś nagle zza półki. Ja tak patrzę i to mi coś ugryzło mnie w ucho. Nietoperz ugryzł mnie w ucho. Do dzisiaj mnie to prawe ucho boli, dlatego muszę je leczyć. No widzicie, czego my dla was nie robimy.
1: Co to za dźwięk?
0: No i te poszukiwania zakończyły się sukcesem. Znaleźliśmy świetną perełkę. Wracamy do tej naszej zagadki, co to za dźwięk. Słuchaliśmy mieszkańców pewnego miasta, którzy opowiadali o festiwalu muzycznym. Dla jednych wielkie święto muzyki, a dla innych prawdziwa rewolucja. Posłuchajmy fragmentu jeszcze raz.
2: Z każdego pociągu masa ludzi wysiada tu. Są brzydko ubrani, nieumyci w ogóle, tutaj chodzą po stacji. Muzyka tak, ale muzyka to... to nie wszystko.
3: Jedni obdarcie przychodzą, drudzy, wie pan, się zachowują w lokalu. Wzięli normalnie dwóch takich chuliganów, wzięli tą sałatę, rękami jedli. No i jak to można teraz o tych ludziach sobie pomyśleć? Panie, tu jeden był taki, chcemy pani wiedzieć, takie kłaki, wstążkę czerwoną, wie pan, jeden kolczyk taki, drugi taki, wymalowane usta i tu na no to czego to jest chyba do diabła podobny.
4: I dla nas to jest do pewnego stopnia szokiem. Ostatecznie zachowują się jako tako.
0: Słuchamy z Magdą i z Gabą z reżyserki naprawdę z niedowierzaniem, co tam się działo. Jeść sałatę i to jeszcze rękami. Kto coś takiego widział? Może Rafał coś takiego widział? Ja tylko jeszcze przypomnę pytania. Pytam was o to, co to było za festiwal, no i na jakie lata przypada jego legendarny okres. Halo Rafale.
5: Cześć, cześć.
0: Jak tam, znasz odpowiedzi?
5: Liczę na to, że tak.
0: No to próbuj.
5: Czy chodzi o festiwal w Jarocinie?
0: Dobrze.
5: Okej.
0: No i teraz, kiedy był ten legendarny okres? Właśnie.
5: 1970.
0: No, i tutaj nie stawiasz kropki jeszcze, tak?
5: No nie, do 1994, później rok 2000, a później lata 2005-2019.
0: Chłopie, ty jesteś chodzącą encyklopedią, no bardzo dobrze.
5: Ja się posiłkowałem, no super.
0: Ale słuchaj, to jest tak jak z prawnikami. Oni nie mają wszystkich przepisów w głowie, tylko wiedzą, z jakich źródeł korzystać. I Rafał też to potrafi. Bardzo dobrze. Ten legendarny okres to są lata 80., ale tak jak mówisz, rzeczywiście do 94. roku. Później był zawieszony, wrócił po latach i kręci się to do dziś. Jedno z najbardziej rozpoznawalnych miejsc na muzycznej mapie Polski. Także pozwolisz, że posłuchamy teraz całego fragmentu, trochę dłuższego.
2: Z każdego pociągu masa ludzi wysiada tu. Są brzydko ubrani, nieumyci w ogóle, tutaj chodzą po stacji. Muzyka tak, ale muzyka to nie wszystko.
6: Publiczność w Jarocinie i właściwie cały koncerty jarocińskie, jest to nagle tak jakby na to nieszczęsne miasteczko spadli Marsjanie.
3: Jedni obdarcie przychodzą, drudzy, wie pan, się zachowują w lokalu. Wzięli normalnie dwóch takich chuliganów, wzięli tą sałatę, rękami jedli. No i jak to można teraz o tych ludziach sobie pomyśleć? Panie, tu jeden był taki, chcemy pani wiedzieć, takie kłaki, wstążkę czerwoną, wie pan, jeden kolczyk taki, drugi taki, wymalowane usta i tu na to czego to jest chyba do diabła podobny.
4: Jarocin jeszcze czegoś podobnego nie widział. To jest raz. I dla nas to jest do pewnego stopnia szokiem. Ostatecznie zachowują się jako tako.
0: Rafale, ja się teraz zastanawiam, czy ty byś się nadawał na festiwal w Jarocinie. Czy ty masz kłaki, kolczyki i czy jesz sałatę rękami?
5: Żadno z tych niestety.
0: Aj, no to szkoda, no to dobra, będziemy szukać jeszcze w takim razie.
5: Ale wyjazdowo można byłoby się, wiesz, upodobnić.
0: Gdzieś tam byś się wtopił w tłum, po prostu. Super, dzięki serdeczne za telefon, butelka czwórkowa jest twoja. A co tam u ciebie, po robocie czy w robocie?
5: Po robocie. Nie gadamy o robocie.
0: Odpoczywaj w takim razie, relaksik, dzięki serdeczne, trzymaj się.

0: Odetchnij, jesteś po robocie.
1: A teraz na naszej antenie FKA Twix i utwór Wild and Alone. To chyba o mnie na ficie Pink Panthers.
2: Wild and alone, 'cause everybody's reaching for you.

0: Za 23 minuty godzina 17, a to był nowy Snoop Dogg, kawałek wydany w tym roku pod tytułem Step.
1: Po robocie.
0: 226452100 to numer, który obok 112 i 999, no warto znać. Dajcie znać, co wam leży na wątrobie, albo po prostu weźcie udział w naszej kolejnej radiowej zabawie, bowiem czas na muzyczną zagadkę, ale w duchu Guilty Pleasure. Do zgarnięcia jest czwórkowa butelka, no i spieszę z podpowiedziami, z żadnymi odpowiedziami jeszcze. Dziś szukamy polskiego artysty, który w dzieciństwie uczył się grać na skrzypcach. Jego znak zodiaku to byk i jest obecny na scenie od lat 30. Pokmincie, uruchomcie wszystkie swoje szare komórki, być może jeszcze niektóre z nich gdzieś tam w tym śnie zimowym. No i zadzwońcie do nas 226452100. Kogo szukamy? Będą jeszcze kolejne podpowiedzi, jeśli to wam nie wystarczy. Zaczynamy od takich ogólnych, a może ktoś trafi.
1: Daj znać, gdzie słuchasz czwórki.
0: Słyszycie już te rytmy? To, co się dzieje na naszej antenie, to jest Magdalena Bay i utwór Image. Dzwońcie 226452100, czwórkowa butelka czeka na was.

0: Ależ łupnęło na sam koniec. Niech was ta nazwa nie zwiedzie. Magdalena Bay to nie jest żadna kobieta, to zespół, takie duo Mika Tenenbaum i Matthew Lewin. To był utwór Image. 226452100. No i mamy taką muzyczną zagadkę, muzyczne Guilty Pleasure. 226452100. Ja tylko przypomnę, że szukamy polskiego artysty, który jest obecny na scenie od 30 lat. W dzieciństwie grał na skrzypcach, a jego znak zodiaku to byk. I mamy pierwszego słuchacza, jest nim Łukasz. Siemanko. No Łukasz, usłyszę cię, ale coś tam przycięło, także trochę bliżej mikrofonu, jakbyś mógł mówić, proszę. Oj, no jesteś, ale coś nam tam tnie. Jeszcze dawaj, do trzech razy sztuka. Halo? No dobrze, Łukasz może jeszcze raz spróbuje się do nas dodzwonić, to mamy Wiktora teraz na antenie. Siemanko.
1: Witam, hej.
0: No to Wiktorze, kto tam ci przyszedł do głowy?
1: Myślę, że może to być OSTR.
0: OSTR, no niestety nie jest to OSTR. On jest pod znaku byka, tak?
1: Kurczę, nie wiem, to skrzypce mi tam dały, naprowadziły, bo wiem, że on tam od małego działał.
0: Tak, widzę 15 maja, tak, to on się jeszcze łapie pod byka, no ale niestety nie chodzi o niego. Dzięki serdeczne za telefon, trzymaj się, pozdrawiamy.
1: Na razie,
0: 226452100. Szukamy polskiego artysty, który za dzieciaka grał na skrzypcach, a jego znak zodiaku to byk. Krzysiek jest razem z nami, siemka.
2: Cześć.
0: Kto tam ci chodzi po głowie, bo OSTR padło przed chwilą, ale to nie jest ostry.
2: O STR nie pomyślałem, ale czy to może jest Sebastian Karpiel-Bułecka?
0: Sebastian Karpiel-Bułecka. No nie jest to Sebastian Karpiel-Bułecka. On to wszędzie chodzi boso, nie wiem jak ty. Ty to w butach pewnie, nie? Czy jak Cejrowski, podobnie, goła stopa.
2: Nie, tylko w butach.
0: No wiadomiks. No kiedyś to się chodziło po Edenie, Adam, Ewa, teraz to już w jakichś sneakersikach się śmiga. Dzięki Krzysiek, próbujcie dalej. 226452100. Słuchajcie, kolejna podpowiedź. I to już jest naprawdę gruba podpowiedź, bo do tego, że to szukamy polskiego artysty, który jest obecny na polskiej scenie od 30 lat, jest zodiakalnym bykiem, a w dzieciństwie grał na skrzypcach, dokładam kolejną podpowiedź. Zdarzyło mu się

dać koncert dla 7 osób. A wykazał się profesjonalizmem, pełna energia, zagrał od początku do końca i ludzie się bardzo dobrze bawili. 226452100, kogo szukamy? No kmincie, kmincie. Run the Jewels, teraz na antenie czwórki.

0: 226452100. Muzyczna spowiedź, muzyczne guilty pleasure, muzyczna zagadka.
1: Muzyczne guilty pleasure? U nas możesz się przyznać.
0: No pewnie, cała Polska usłyszy, czego tam słuchacie, kiedy nikt nie patrzy, nikt nie podsłuchuje. 226452100. Przypomnę tylko, że szukamy polskiego artysty, który jest obecny na scenie od 30 lat. Zodiakalny byk, grał na skrzypcach w dzieciństwie i zdarzyło mu się dać koncert dla 7 osób. Janusz jest razem z nami. Siemka.
2: Siemka, witam.
0: No to słuchamy.
2: No, tym muzykiem jest prawdopodobnie Czesław Mozil.
0: Czesław Mozil? Nie, to nie jest Czesław Mozil. Czy to jest naprawdę byk Czesław Mozil?
2: Tak.
0: Co ty mówisz? 12 kwietnia? Nie, no czekaj. Ja się na znakach Zodiaku znam i to bardzo dobrze. 12 kwietnia to jest chyba jeszcze baran, mój drogi. A no właśnie, no i co? No i właśnie, mówiłem tyle razy, że to jest byk, a tutaj niestety do 19 kwietnia mamy barana. Także, no nie tym razem, Januszu. Dzięki serdeczne, pozdrawiamy cię.
2: Dziękuję.
0: Karolina jest razem z nami, siema.
3: Halo, halo, halo, cześć.
0: Halo, halo, o, ja już po głosie słyszę, że chyba będzie trafione i zatopione.
3: Guilty pleasure, to pewnie będzie Norbi.
0: No i brawo, i mamy to. Karolino, ja chciałem cię zapytać o taką rzecz, bo zdarzyło mu się Norbiemu dać koncert dla 7 osób. To było 4 lata temu na festynie w Alvernii. Czy ty byłaś jedną z tych 7 osób?
3: Nie, no nie słucham Norbiego. To tak, ostatnio gdzieś jakiś słyszałam wywiad i właśnie te skrzypce tam były w tym wywiadzie.
0: A no właśnie, dlatego warto czytać wywiady, bo nigdy nie wiadomo, kiedy cokolwiek nam może się przydać. Widzicie, Karolina przeczytała wywiad z Norbim i teraz wygrała butelkę w czwórce. Proszę bardzo. Także należy doceniać wszystko, co gdzie

0: gdzieś tam nam ktoś los podsuwa. Tutaj jeszcze dodam tylko tyle, że Norbi, on nie jest kapryśnym artystą, to jest swój chłop, on zaśpiewał, zaczarował w tej Alvernii, potem tłumaczył, że profesjonalizm wymaga tego, by tak samo się starać dla kilku osób, jak i tysięcy. No i tak to właśnie z Norbim jest. Karolino, serdeczne gratulacje, miłego popołudnia ci w ogóle życzymy, czwartkowego. Dzięki serdeczne, trzymaj się. No i co, szczytowy okres popularności, wiadomik, z kobiety są gorące, 1997 rok, ale my zagramy coś innego, rok 2005.
1: Nie oceniamy, słuchamy.

0: Autopromocja.
1: Wiesz co, dawaj, pojedziemy Puławską, Marszałkowską, a potem przez Ogród Saski.
2: Nie no co ty, lepiej od razu w dół, wzdłuż Wisły i jesteśmy.
1: Przez centrum będzie szybciej stary.
2: No dobra, ale nad Wisłą będzie fajniej.
1: Dobra, jak chcesz.
2: Wiesz co, nie, już jak ty chcesz.
1: Tak czy inaczej, widzimy się tam w sobotę 12 września o 15, a gdzie? Na Żoliborzu.
2: Audycja Czwórka na Dzielni, na żywo z letniska Żoliborz. Zapraszamy
1: Adam Smolarek
2: i Del M.
0: Autopromocja. Reklama. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: W Media Expert wyprzeda.

0: w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Jak trafić do świata elfów, rusałek i magicznego lasu? Wystarczy podążać za nicią babiego

0: Zapraszamy na koncert
1: Alfabet Orkiestry B jak Babie Lato.
0: 12 września o godzinie 12 spotykamy się w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Ludosławskiego w Warszawie. Transmisji koncertu wysłuchacie na antenie Polskiego Radia Dzieciom. Partnerem koncertu jest Ministerstwo Energii z projektem Polski Atom, finansowanym z programu Polskiej Energetyki Jądrowej. Bilety dostępne na bilety24.pl.
2: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
3: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
2: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
3: Ascorvita Max?
2: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
4: Zdrowit.
5: Po reklamie.
4: Tak jak

0: Godzina 17 na zegarach, a my teraz pokażemy wam pogodę.
1: Pogoda.
0: Zamość, tam 20 stopni, najcieplej obecnie. Rynek kwadratowy, historia, kultura, no chciałoby się pojechać, tym bardziej, że tam naprawdę, jeśli chodzi o drogi szybkiego ruchu, to one tam pojawiają się jak grzyby po deszczu. Budowane są drogi ekspresowe, bo autostrady to już w zasadzie mamy wszystkie wybudowane, a jedynka, a dwójeczka, a czwóreczka, a cała reszta, która się będzie budować, to drogi szybkiego ruchu. Znacie mnie jako fana infrastruktury drogowej, ale dobra, ja tu o pogodzie miałem. Więc wracając, w Zakopanem jest obecnie najchłodniej, niespełna 15 kresek pokazują termometry. Jeśli ktoś chce zmoknąć, lubi potańczyć sobie w deszczu, bo podobno deszcz działa dobrze na mózg, na głowę, no to zapraszamy na Pomorze, do województwa podlaskiego, na Mazowsze, może do Łodzi, albo do Lublina, bo tam coś ewentualnie może pokropić, ale już tak wieczorem, jak się ściemni, to raczej nikt nie zmoknie, także proszę się spieszyć. Jeśli chodzi o chmury, no całkiem sporo ich dzisiaj w Polsce. Raczej takiego nieba i oglądania gwiazd nie będzie, natomiast w kolejnych dniach będzie naprawdę przyjemnie. Może nie będą to letnie temperatury, ale jutro maksymalnie 21 stopni na Podkarpaciu, w piątek trochę mniej, bo 19 Lublin, ale już weekend będzie naprawdę przyjemny, bo będziemy oglądać na termometrach takie wartości jak 22, a nawet 23 stopnie. To na zachodzie Polski.
1: Autopromocja.
2: Kiedy zaczyna się weekend? W piątek o 8 rano. Dlaczego? Bo wtedy zaczynamy PPC, czyli piątkowy poranek czwórki. Krócej, mocniej, fajniej, jak to w weekend. Dużo muzyki, różnej i jeszcze więcej energii. Tak, by udanie wejść w najlepszy czas tygodnia. Słyszymy się w każdy piątek od 8. Zapraszam, Bartek Czarkowski.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
6: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Ścieżka Smart. Projekty realizowane w konsorcjach. Na wsparcie firm, organizacji badawczych i pozarządowych w tworzeniu innowacyjnych projektów i wykorzystywaniu zaawansowanych technologii przeznaczono aż 350 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Dowiedz się więcej na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
7: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowit. Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka Zoo.

0: Ciokolatę macialatę, czyli podstawowy zestaw takiego typowego warszawiaka jest. BB Trix i Benny Blanco, ten drugi to chłop Selena Gomez, oni maczali palce w tym utworze Joven y Salvaje. Po robocie. Po robocie. No właśnie, i te miłości są, odchodzą, przychodzą, odchodzą. Gaba, która realizuje audycję, mówi mi, że oni tam to różni. Oni tam być może nawet się rozeszli, ale patrzę, no nie, no są, są. Także gdzie tu już rozstanie nam robisz, Gaba? Selena Gomez jest stała w uczuciach, chociaż trzeba by prześledzić w sumie jej historię związków, jak to tam było z Justinem Bieberem. Nie, wchodźmy w to. Teraz pytanie z serii filozoficznych. Czy w życiu można dostać coś za darmo? Pomyślmy. Mądrość? Niekoniecznie, trzeba kupić książki, a one często są dosyć drogie. Zachód słońca, no też nie bardzo. Bloki, sklepy, wieżowce, one nam to zasłaniają i trzeba jechać za miasto, to ja muszę płacić za benzynę. Z tego wszystkiego chyba zostaje, nie wiem, śpiew ptaków, może? Choć niektórzy i co do tego mieliby wątpliwości.
1: Tylko nie za darmo. Za darmo pracują tylko amatorzy i partacze. Nie ma nic za darmo. Za darmo nie ma nic dobrego! Czyli tego nie rozumiecie? Nie ma nic za darmo!
0: A wy co myślicie? Prawda to? Co według was powinno być za darmo? Dajcie znać 226452100. Za chwilę ten temat poszerzymy o różnego rodzaju światy i wątki.
2: Ten numer warto znać. 226452100.

0: Ayla i kocha, lubi, szanuje na antenie czwórki, kwadrans po godzinie 17.
1: Po robocie.
0: 226452100 to numer wam dobrze znany. Dziś pytamy was, co według was powinno być za darmo. Czy jest taka rzecz, która powinna być za free, zawsze i wszędzie? Dzwońcie do nas pod numer 226452100, a w naszym studiu pojawił się gość. Tomek Frant, łódzki restaurator i przedsiębiorca, właściciel m.in. spółdzielni w Łodzi oraz spółdzielni Koneser w Warszawie. Witaj.
2: Witam serdecznie.
0: Tomek jest taką osobą, która w swoich lokalach promuje ideę bezpłatnej wody dla gości i o tym będziemy rozmawiać, ale zanim darmowa woda, czy coś oprócz darmowej wody powinno być darmowe właśnie? Tak z innej bajki w ogóle, w innym świecie. Myślałeś o tym kiedyś?
2: Wiesz co, tak naprawdę, jeżeli zastanawiamy się nad czymś darmowym, to zawsze też musimy sobie odpowiedzieć, czy to nie jest gdzieś wliczone w cenę, tak?
0: A no właśnie.
2: To, co na pewno powinno być za darmo, to po prostu takie dobre podejście, czy do klienta, po prostu bycie miłym. To powinno być za darmo.
0: No ale dobre podejście dla klienta, na przykład w przypadku kelnerów, no to taki kelner czy kelnerka będzie liczył na napiwek. I czy tu możemy mówić o darmowym, dobrym podejściu?
2: Wiesz co, to powinno być za darmo. Jeżeli ktoś chce jakby to wynagrodzić, to ma do tego prawo. Ale można powiedzieć, to podejście do klienta, bycie miłym, powinno być za darmo.
0: To też a propos tutaj słów Mateusza Gesslera właśnie i napiwków w lokalach. No dobrze, to już przechodząc do bezpłatnej wody w restauracjach. Czy to powinien być standard w Polsce?
2: Uważam, że to powinien być standard. Był taki pomysł, który był forsowany przez rząd. Nagle rząd się z tego wycofał, ale pomysł pozostał. Ja jak się dowiedziałem o tym, że ta ustawa, że jakbym upadła, tak, to stwierdziłem, że jednak może my spróbujemy przekonać też innych restauratorów, że naprawdę warto. A dlaczego warto? Uważam, że to buduje pozytywny wizerunek restauracji, jak i całej branży gastronomicznej. Nie dość tego, klient, który odwiedza restaurację, czuje się zaopiekowany od wejścia do restauracji, tak, już dostaje tą wodę, coś już otrzymał, może będzie bardziej skłonny do zamówienia dodatkowego deseru, może kieliszeczka wina. Także to nie jest tak, że to jest tylko i wyłącznie za darmo.
0: No tak, zaoszczędzamy na napoju i wtedy możemy sobie kupić deser. A propos tego, co Tomek mówił, to rzeczywiście w wakacje w Sejmie procedowano nad tym, czy rzeczywiście restauracje, bary i kawiarnie powinny podawać obowiązkowo każdemu klientowi te pół litra wody bez dodatkowych opłat. To nie przeszło jednak, więc teraz wszystko zależy po prostu od dobrej woli właściciela. No i rozmawiamy o tej darmowej wodzie. Może ktoś z was ma jakieś przemyślenia? 226452100. Co powinno być za darmo? Czy woda, a może coś jeszcze innego? Dajcie nam znać. To Tomku, dlaczego w ogóle restaurator miałby coś za darmo rozdawać, skoro na tej wodzie jednak, tak patrząc z biznesowego punktu widzenia, no można zarabiać?
2: Tak, ale to nie chodzi o to, żeby zarabiać na wszystkim. Tylko chodzi o to, żeby pamiętać, gdzie jest ten core biznesu, tak, jeżeli chodzi o gastronomię. W moim przypadku, jeżeli chodzi o restaurację spółdzielnie, to naszym core biznesem jest dostarczanie miłych przeżyć dla gości, tak? Jedzenie, woda, to są jakby dodatkowe elementy, ale tak naprawdę goście przychodząc do restauracji, to niekoniecznie płacą za tą szklankę wody czy jedzenie, tylko za miło spędzony czas. I my nad tym pracujemy i dlatego ta woda w naszych restauracjach jest za darmo.
0: Na przykład na zachodzie, w takiej Hiszpanii, to jest standard, w Polsce niekoniecznie. Tomek Frant, łódzki restaurator i przedsiębiorca, człowiek, który promuje ideę bezpłatnej wody dla gości i zachęca też do tego innych restauratorów, jest w studiu czwórki. Dajcie nam znać 226452100, co według was powinno być za darmo. I mamy słuchaczkę na naszej antenie, a jest nią Magda. Cześć.
3: Cześć. Woda to taki powinien być standard, bo przecież No bądźmy szczerzy, no ta woda filtrowana nie kosztuje majątku, a wszędzie tam, gdzie coś dostaniesz na wejściu, to już jest ci lepiej, dobrze wyjechać. Natomiast ideałem byłoby, tak jak Lem napisał w swojej powieści Powrót gwiazd, że życie byłoby za darmo.
0: Życie za darmo.
3: Życie za darmo, czyli nie płacisz za nic oprócz swoich przyjemności, ale te takie podstawowe zapewnia ci państwo.
0: Czyli tutaj podejście bardziej opiekuńcze, rozumiem.
3: Nie, opiekuńcze nie, bo to było obwarowane takimi...

0: oczywiście tam to nie było tak, że wszystko masz za darmo, wszystko możesz robić, tylko żeby te takie rzeczy, które są drogie, nie wiem, kupno mieszkania, wynajem mieszkania, żeby to było w ramach społeczności zapewnione, proste.
1: Dziękujemy za twój telefon, dziękujemy za to, że dzielisz się

0: 00. Jeśli ktoś z Was dołączył właśnie teraz do audycji, to ja przypomnę, że naszym gościem jest Tomek Frant, łódzki restaurator i przedsiębiorca. No i pytamy o to, co powinno być za darmo. Być może woda w lokalach gastronomicznych. Dajcie nam znać.
1: Odetchnij, jesteś po robocie.

0: 24 minuty po godzinie 17, a my po robocie nie gadamy o robocie, gadamy o tym, co mogłoby być za darmo.
1: Odbij kartę, włącz czwórkę.
0: 226452100. Jest jakaś taka rzecz, która powinna być według was za darmo? Jeśli tak, to dzwońcie pod numer 226452100. No jest trochę osób, które uważają, że woda w restauracjach powinna być darmowa. Rozmawiamy o tym z Tomkiem Frantem, który jest łódzkim restauratorem i przedsiębiorcą. No i jest właśnie pro, jeśli chodzi o darmową wodę. No i nawet promuje tę ideę, bo jest taka akcja szklanka wody, restauratorzy chętnie do niej dołączają, czy niekoniecznie?
2: Przyznam, że

0: Pierwsze restauracje w Łodzi już dołączyły. Czekam, jak również ten proces zacznie się tutaj w Warszawie i liczę na to, że będzie nas coraz więcej, ponieważ goście bardzo dobrze oceniają tą akcję i jest ona warta uwagi naprawdę, więc większość restauratorów powinno do tej akcji dołączyć.
1: No ale rozmawiasz pewnie z kolegami z branży i są pewnie też tacy, którzy plusów tej darmowej wody w lokalach gastronomicznych nie widzą. Jakie podają argumenty, na co zwracają uwagę?
0: Po pierwsze podają argument, że to jest dla nich kosztem, ale nie widzą tego, że to dobrze wpływa na odbiór restauracji przez gości. A to jest w sumie najważniejsze, tak? Także naprawdę zachęcam do tej akcji.
1: 226452100. Co według was powinno być za darmo? Czy na przykład woda w lokalu gastronomicznym, a może w ogóle napoje w restauracjach powinny być za darmo? Dajcie nam znać. Darmowa woda, ale właśnie czy naprawdę darmowa? Czy ty, wprowadzając właśnie tego typu innowacje wodne u siebie w lokalach, nie ukrywałeś tych kosztów gdzieś, na przykład w cenach daj, no bo jednak gdzieś niektórzy chcieliby to sobie zrekompensować, jeśli chodzi o ten biznes.
0: Nie, nie wprowadzaliśmy żadnych dodatkowych opłat, ani nie podnosiliśmy cen, ale to nie jest tak, że ta woda jest do końca za darmo, bo wiadomo, że koniec końców ona jest wliczona po prostu gdzieś w ten biznes, który prowadzimy. I dla mnie zysk z tej darmowej wody pojawia się wtedy, kiedy goście częściej wybierają naszą restaurację niż inne restauracje. Częściej do nas przychodzą. Dodatkowo goście mogą, skoro już mają tą wodę za darmo, mogą uznać, że mogą sobie coś do tego zamówienia dodać. Tak, skoro już otrzymali tą wodę za darmo. Może to być właśnie kieliszek wina, czy jakiś dodatkowy deser. I po prostu w ten sposób restauracja tak naprawdę wyjdzie na swoje.
1: Mówisz o tym, że to goście dobrze odbierają, ale jak to się przekłada na praktykę? Czy rzeczywiście miałeś takie przykłady z życia wzięte, że przychodzili i mówili: panie Tomku, ja tutaj przychodzę już któryś raz, bo rzeczywiście pan serwuje tę darmową wodę i mnie to odpowiada, bo ja nie muszę tutaj drenować swojego portfela, nie muszę wydawać tej dodatkowej dychy czy jeszcze więcej, więc na napojach oszczędzam i przychodzę właśnie z tego powodu, wziąłem to pod uwagę.
0: Takich opinii jeszcze ja osobiście nie słyszałem, ale rozmawiając z kelnerami, którzy obsługują gości, naprawdę są z tego zadowoleni. Nasi goście, nie dość tego, z tego to również są zadowoleni nasi kelnerzy, ponieważ oferują coś, co jest już tak naprawdę za darmo, tak? Jakby i gość czuje się po prostu zaopiekowany, przychodząc do restauracji. Nie dość tego, jeżeli gość otrzymuje już tą wodę na samym początku, nie ma tego poczucia, że na coś czeka, bo już coś otrzymał.
1: Tomek Frant jest gościem Czwórki, łódzki restaurator i przedsiębiorca. No to właśnie, przenieśmy się do Łodzi. Jaka to jest woda? Jaką ty wodę serwujesz w takim razie?
0: Jest to woda z wodociągów, czy to w Łodzi, czy w Warszawie. Natomiast jest ona poddawana filtracji. Każda restauracja ma takie urządzenia jakby profesjonalne.
1: Czyli filtrowana łódzka kranówka.
0: Czy łódzka, czy warszawska. Bo tak, jeżeli mamy to w restauracji w Warszawie, no to jest warszawska woda. Jest ona filtrowana i przechodzi następnie przez proces chłodzenia, tak aby została podana chłodna. My również posiadamy w restauracji możliwość gazowania tej wody.
1: O, gazowana, to a ja lubię, najlepsza. Moim zdaniem 226452100. Co waszym zdaniem powinno być darmowe, za darmo, za free? Po prostu dajcie nam znać. 226452100. Naszym gościem jest Tomek Frant, łódzki restaurator. A już za chwilę do konwersacji dołączy Piotr Gładczak, autor wrocławskich podróży kulinarnych.
2: I co ty na to? 226452100.

0: No i pewnie wielu z was teraz wraca do domu. Harry Loco, Darius Dante z ekipą Coming Home. Ten utwór wybrzmiał na antenie czwórki.
1: Po robocie.
0: Jak mawia klasyk, w życiu nie ma nic za darmo, ale może coś powinno być za darmo. No pojawia się pomysł darmowej wody w lokalach gastronomicznych. W niektórych rzeczywiście tak już jest. Na przykład na zachodzie w takiej Hiszpanii to jest standard. A my was pytamy, co według was powinno być za darmo. Być może nie tylko woda w restauracji, być może coś jeszcze. Dajcie nam znać 226452100. Mamy słuchacza na antenie, jest nim Michał. Halo, halo.
2: Dzień dobry, kłaniam się, cześć.
0: Dzień dobry, no to słuchamy w takim razie twojej opinii, Michale. Czy jest coś, jakaś rzecz, która powinna być za darmo?
2: Jasne, ja może przedstawię swoją opinię, która jest troszkę bardziej globalna. Zdarza mi się podróżować do Azji zawodowo. No i na przykład przytoczę Koreę Południową. W Korei Południowej w restauracjach nie dość, że woda, zimna herbata, około litra, plus kimchi, wodorosty, jakieś takie drobne dodatki, są z reguły w 90% za free. Co więcej, takich ciut droższych restauracjach, ale nadal dostępnych dla każdego, jest taki kącik z przekąskami, gdzie można sobie właśnie dobrać kimchi, dobrać właśnie przystawek, dobrać wodorostów i to jest zupełnie normalne. Jakby płaci się tylko gdzieś tam za to główne danie, natomiast te wszystkie jakby dodatki są jakby w cenie, i generalnie można sobie tam dobierać po prostu totalnie bez limitu, nikt na to jakoś tam krzywo nie patrzy. Dlatego nie tylko woda, ale też herbata i dodatki właśnie w Korei Południowej. To jest takie właśnie moje doświadczenie. Także to jest zupełnie normalne, tylko w krajach na pewno wysoko rozwiniętych.
0: No raczej nie wyobrażałbym sobie, że takie rzeczy serwowano by w Korei Północnej i rozumiem, Michale, że ty z tych dobrodziejstw korzystałeś.
2: Jasne, za pierwszym razem to był chyba rok 2016, byłem w szoku, że takie coś ma miejsce, ale później już za kolejnymi razami gdzieś tam to już było normalne, obyłem się z tym. Natomiast jest to fajne, miłe i gdzieś tam rzeczywiście, tak jak tutaj nasz restaurator wspominał, w Korei właśnie od razu jak przychodzimy do restauracji, od razu dostajemy ten litrowy dzbanek herbaty zimnej, dostajemy wodę, dostajemy kubki i od razu dostajemy startery w postaci właśnie kimchi czy wodorostów.
0: Dzięki serdeczne za podzielenie się doświadczeniami z Dalekiego Wschodu. Pozdrawiamy cię serdecznie.
2: Dziękuję.
0: Wszystkim tym, którzy dołączyli właśnie do nas w tym momencie, przypominam, że naszym gościem jest Tomek Frant, łódzki restaurator i przedsiębiorca. Herbata, kimchi, wodorosty, wszystko za darmo. Czy ty planujesz w swojej ofercie darmowe kimchi, wodorosty i herbatę, a może coś innego jeszcze oprócz

0: darmowej wody. Tomku.
1: Wiesz co, to jest bardzo ciekawe, co tutaj nasz słuchacz powiedział. I my mamy taki dodatkowy element, który pojawił się ostatnio u nas w restauracjach, który jest również za darmo.
0: Jaki to element?
1: Jest to popcorn.
0: O proszę, a to ciekawe. Czyli rozumiem, że jakiś seansik filmowy też gdzieś tam w tle, czy niekoniecznie?
1: No, seans filmowy, akurat w Koneserze mamy parę telewizorów, także tam można również obejrzeć jakiś dobry serial, ale tak naprawdę dodaliśmy do tej wody popcorn i to też również spotkało się z bardzo miłym przyjęciem. To jest takie czekadełko, można powiedzieć, tak?
0: No właśnie miałem pytać, to jest bardzo dobre czekadełko, woda z popcornem rzeczywiście, no to zobaczmy na przykład, co na to macie. I cześć Maćku.
2: Cześć.
0: Maciek, no to widzisz, Tomek proponuje darmowy popcorn i wodę. Michał opowiadał o herbacie kimchi i wodorostach, które gdzieś tam również w pakiecie, jak zamówisz coś w koreańskiej knajpie, są. Co ty na to? Czy według ciebie powinno coś jeszcze być darmowe? Może w ogóle coś spoza świata gastronomii? Jak to u ciebie jest? Jak myślisz?
2: To znaczy, tak, spoza gastronomii. Ja uważam, że na stacjach benzynowych czy to do posiłku, czy też jeśli tylko tankujemy, powinna być przynajmniej mała kawa gratis.
0: Mała kawunia na stacjach benzynowych, tak?
2: Tak, tak, tak. No wiadomo, taka kawa szczególnie w dłuższych podróżach się na pewno przydaje. Jest to, myślę, przy wizycie na stacji benzynowej, tak portfel tam jest nadwyrężony, więc taka kawa nie musi być jakaś wielka, ale taka podstawowa mała kawa powinna być zawsze w gratisie.
0: Jeśli taką kawkę można byłoby strzelić na stacji benzynowej, to naprawdę, to żylibyśmy w utopii, ja bym powiedział. To byłby piękny świat. Mała zmiana, a jak wszystkich kierowców by ucieszyła. Dzięki Maćku, pozdrawiamy cię serdecznie.
2: Dzięki, hej.
0: Dołącza do nas Piotr Gładczak, autor wrocławskich podróży kulinarnych. Jest już na łączach czwórki. Witaj Piotrze.
3: Dzień dobry, cześć.
0: No to ja zaczynam od pytania. Zanim o bezpłatnej wodzie w restauracjach, to co według ciebie powinno być za darmo? Tutaj padły różnego rodzaju propozycje. Przed chwilą Maciek mówił o kawie na stacjach benzynowych za free.
3: Ja myślę, że taki mały uśmiech po prostu każdego z nas do drugiej osoby byłby najfajniejszy i to robiłoby chyba najfajniejszy dzień każdemu z nas, tak mi się wydaje. A co do tej wody, czy jakiegokolwiek darmowego podarunku dla gości w restauracjach, to myślę sobie o tym, że to już po prostu jest gest dobrej woli od każdego restauratora, bo myślę, że restauratorzy powinni chyba już w 2026 roku zrozumieć, że restauracja otwiera się w sumie dla gości, a nie do końca tylko dla siebie.
0: Piotr Gładczak jest nie tylko autorem wrocławskich podróży kulinarnych. To jest człowiek, który przygląda się temu, za co płacimy w restauracjach i sprawdza, dlaczego darmowa woda dla gości wciąż nie jest w Polsce takim oczywistym standardem. Jak to wygląda we Wrocławiu w takim razie? Czy tych lokali jest coraz więcej, w których można dostać wodę za darmo?
3: Tak, ja ostatnio przeprowadziłem sobie takie własne śledztwo, nazwijmy to, i zrobiłem spory research kilkudniowy. Popytałem w wielu restauracjach, zapytałem swoich czytelników i okazało się, że kurczę, wcale te restauracje tak nie umierają od tego podarowania szklanki wody za darmo swoim klientom, bo okazało się, że w samym Wrocławiu jest takich miejsc ponad 150, czyli jednak da się i Wrocław pokazuje, że można. We Wrocławiu też jakby dosyć mocna jest akcja już od wielu lat promowana przez samo miasto Pij Kranówkę i rzeczywiście ja też w swoim domu piję tą kranówkę i jakby właściwie nie kupuję wody gdzieś tam w sklepach i we Wrocławiu rzeczywiście jest to standardem. Mam nadzieję, że w innych miastach również. I rzeczywiście sporo tych restauracji się zgłosiło do tej akcji, do tego, żebym umieścił ich gdzieś tam we wpisie i to tak serce urosło rzeczywiście, bo 150 miejsc na Wrocław, gdzie mamy powiedzmy pewnie 600, 700, może 800 punktów gastro, to całkiem niezły wynik, wydaje mi się.
0: Tomek Frant jest również gościem czwórki. Tomek jest u nas w studiu, łódzki restaurator i przedsiębiorca. Tomku, czy ty widzisz jakąś taką zależność geograficzną, na przykład restauratorów, którzy w jednych częściach Polski są bardziej chętni do tego, żeby do akcji szklanka wody dołączać, a w innych nieco mniej?
1: Wiesz co, nie robiłem takiego researchu, ale ja myślę, że to jest tylko i wyłącznie kwestia czasu, że restauratorzy zrozumieją to, że to jest tak naprawdę dobre działanie i dzięki temu będą mieli po prostu więcej klientów i klienci będą milej patrzyli na tą

0: restaurację. Także ja jestem przekonany, że to od północy do południa i od wschodu do zachodu w Polsce będzie.
1: We Francji czy Hiszpanii szklanka wody z kranu do posiłku to już jest standard, który jest gwarantowany nawet przepisami. W Polsce było blisko, a jednak daleko to się nie udało. Być może w nadchodzących miesiącach, nadchodzących latach pomysł wróci do Sejmu, bo tam w wakacje jednak się zatrzymał. Gośćmi czwórki byli Tomek Frant, łódzki restaurator i przedsiębiorca, który promuje ideę bezpłatnej wody dla gości. Bardzo ci dziękuję, Tomku.
0: Dziękuję za gościnę.
1: A na łączach był Piotr Gładczak, autor wrocławskich podróży kulinarnych, który sprawdza, gdzie ta woda darmowa w tym Wrocławiu jest. Jest coraz lepiej. Pożyjemy, zobaczymy, może będzie jeszcze lepiej. Dzięki, Piotrze, serdeczne.
2: Dzięki, pozdrawiam.
3: Ten numer warto znać. 226452100.
1: A co o darmowej wodzie w lokalach myśli Jan Marczewski? Chyba się nie dowiemy, ale wiemy na pewno to, że lubi ten chłopak domówki. Za 20 minut, godzina 18:00.

0: Mieczysław Fog, znacie? No pewnie, że znacie, każdy słyszał. Jeśli Mieczysław Fog wypiłby eliksir młodości, to tydzień temu skończyłby 125 lat.
1: Fog śpiewa, czwórka mówi.
0: Dlaczego wspominam tego artystę? Ano dlatego, że rok 2026 to jego czas, to jego rok. Z tej okazji przygotowaliśmy cykl słowno-muzyczny Fog śpiewa, czwórka mówi. Moje redakcyjne koleżanki, moi redakcyjni koledzy sięgnęli po ponadczasowe piosenki artysty i interpretują ich teksty na nowo, tak z dzisiejszej perspektywy. Szukają emocji, historii, ukrytych znaczeń. No i takich różnych wiadomości, które pozostają aktualne pomimo upływu lat. W tej odsłonie twórczością Mieczysława Foga zmierzy się Jakub Jamrozek.
2: Babie lato wolno płynie przez jesienny park. Z dala ktoś na mandolinie kołysankę gra. Chodźmy, miła, pod nasz stary dąb. Jakże kocham ciepło twoich rąk. Pomyśl, ile to już lat idziemy przez ten świat. Spostrzegłem dzisiaj pierwszy siwy włos na twojej skroni. I widzisz, miła, przed wzruszeniem trudno się obronić. Mam przecież w oczach dzień, gdy pierwszy raz ujrzałem ciebie. Pamiętam każde słowo, każdy uśmiech twój. Czas nie ostudzi ludzkich serc, gdy mocna miłość płonie. Całuję pierwszy siwy włos, co zalśnił na twej skroni. Taką piękną mamy jesień, miła, cichą i pogodną. Spójrz, jak babiego lata płynie srebrna nić, jak obłoki dwa łabędzie przecinają staw. Człowiek zawsze wracać będzie do lirycznych spraw. Chodźmy, już się kryje słońca blask. W domu dzieci oczekują nas. Pomyśl, ile to już lat idziemy przez ten świat. Spostrzegłem dzisiaj pierwszy siwy włos na twojej skroni. I widzisz, miła, przed wzruszeniem trudno się obronić. Mam przecież w oczach dzień, gdy pierwszy raz ujrzałem ciebie. Pamiętam każde słowo, każdy uśmiech twój. Czas nie ostudzi ludzkich serc, gdy mocna miłość płonie. Całuję pierwszy siwy włos, co zalśnił na twej skroni. Tak piękną mamy jesień, miła, cichą i pogodną. Spójrz, jak babiego lata płynie srebrna nić. Uśmiecham się, kiedy czytam ten tekst, bo sam pierwszy siwy włos zobaczyłem na swojej głowie pewnie 20 albo 25 lat temu.

0: temu jeszcze w gimnazjum. Natomiast w tej piosence ten siwy włos nie u siebie, a u drugiej osoby, przynajmniej moim zdaniem, jest symbolem pewnej dojrzewającej relacji. To znaczy ta piosenka jest o tym, że miłość z czasem nie musi się skończyć, tylko może zmieniać swój charakter. No bo człowiek, kiedy jest młody, to patrzy na miłość inaczej. Są motyle w brzuchu, są wielkie słowa, są też pierwsze spojrzenia, jest takie przekonanie, że to wszystko będzie trwało wiecznie. Ale potem mija czas. 10, 20, 30 lat i nagle orientujesz się, że obok ciebie wciąż jest ta sama osoba, ale jakby ktoś inny. Bo coś się zmieniło. Te włosy już nie są takie, jak były. Twarz jest trochę bardziej zmęczona. No życie po prostu zostawiło swoje ślady. I ten pierwszy siwy włos na skroni nawet nie jest tutaj takim jeden do jednego symbolem starości. On jest raczej symbolem wspólnie przeżytych lat. Tego wszystkiego, czego nie można policzyć. I można tu wymieniać. I wspólne poranki, kłótnie, śmiech, dzieci, problemy, święta, zwykłe dni, ale też te wyjątkowe dni. No jednym słowem, to jest dowód na całe wspólne życie. A swoją drogą, jeśli obudziliście się rano i zobaczyliście u siebie pierwszy siwy włos, to się nie martwcie, ja tak mam od 25 lat, można z tym żyć albo zafarbować.
1: Od 25 lat? Ja nie wierzę, że Kuba ma tak od urodzenia. Ja sobie nie wyobrażam Kuby w innych niż siwych, srebrnych włosach. O, ten podkład jest świetny. Po prostu leżaczek, słoneczko, kawusia. I tak można żyć. Mieczysław Fok, pierwszy siwy włos, teraz na antenie czwórki.

że kocham ciepło twoich rąk. Pomyśl, ile to już lat idziemy przez ten świat. Spostrzegłem dzisiaj pierwszy siwy włos na twojej skroni i widzisz, mila, przez

zachodzie słońca blask. W domu dzieci oczekują nas. Pomyśl, ile to już lat idziemy przez ten świat. Spostrzegłem dzisiaj pierwszy siwy włos na twojej skroni. I widzisz, mila,

0: holenderskiej grupie Crack and Smack zaprezentuje nowości płytowe, ale i klasykę, muzyki, house. Pojawi się ostatni utwór stworzony przez ojca tego gatunku, Frankie Knucklesa. A w trzeciej godzinie zaprezentuje miks z audycji 12 cali na godzinę. Miks przygotowany przez francuskiego producenta mieszkającego w Polsce o pseudonimie MTV. Zapraszam, Norbert Bożyn, DJ Bert.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
3: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
2: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
3: Ascorvita Max?
2: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
4: Zdrowi. Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Po reklamie.
5: Tak jak my, nie gra nikt.
6: Kastopio.
7: Siemano, z tej strony BRK.

0: Godzina 18, szef już nie krzyczy, już prawie w mieszkanku albo już w mieszkanku, kocyk, herbatka, a ja ci opowiem do łóżka pogodę.
1: Pogoda.
0: No nie ma to jak wrzucić na luz już wieczorkiem. 18, czy to jest wieczór? No dla mnie w sumie nie. U mnie wieczór zaczyna się chyba o 19, ale jak kto woli. Natomiast co słychać, panie drogi, w pogodzie? Najcieplejszym miejscem jest obecnie Tarnów, 19 stopni. W Tarnowie mają też najwięcej dni słonecznych w ciągu roku, cwaniaczki. A najchłodniej jest obecnie w Zakopanem, zaledwie 14 kresek pokazują termometry. I ja nie wiem, dlaczego los natura tak pokarała Suwałki. Tam zawsze jest jakoś zimniej niż w innych częściach Polski. Tam też jest 14 kresek, no zmarznąć można, także proszę ubrać coś na siebie ciepłego, jeśli wychodzimy na miasto. Noc będzie zimna, szczególnie w Warszawie i w Łodzi. Tam temperatura może spaść nawet do 7 kresek, także proszę na siebie uważać, raczej nie wychodzić, przykryć się kocykiem, odpalić sobie jakąś meliskę, odpalić sobie jakiś ciekawy serial, a nie łaźć gdzieś tam w 7 stopniach po mieście.
1: Autopromocja.
2: Młodość, urok i zajawka.
3: Czasem zagramy w szachy, czasem pożyczymy sobie sól. A codziennie spotkamy się na pogaduchy.
2: Jak sąsiad z sąsiadem.
3: Jak pies z kotem.
2: Jak smolarek z delemem.
3: Najciekawsi goście.
2: To u nas.
3: Od poniedziałku do czwartku.
2: 19:21.
3: Chłopaki z sąsiedztwa.
2: Yeah.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Zespoły. Jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie kultowego teleturnieju Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi swoją drużynę do zwycięstwa? Kto wykaże się większą wiedzą, refleksem i poczuciem humoru? Na widzów czekają gwiazdy, emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj jutro o 20:40 w TVP2 i TVP VOD.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowit. Orlen Lang Team Race. 13 września kierujemy się na północ, do Bytowa. Zjawiskowe Kaszuby, rodzinne strony Czesława Langa i wielki finał zmagań amatorów kolarstwa na kultowych trasach. Orlen Lang Team Race. Partnerzy Grupa Transportowa Eko i Vitarate. Patroni medialni TVP Sport, Sportowy24.pl, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen.
1: Po reklamie.
9: Tak jak my, nie gra nikt.
10: Siema, tutaj Miłat Z, słuchacie Radia Czwórka.

0: Wczoraj Kuba Jamrozek rozmawiał o grach z dzieciństwa, to my też dzisiaj będziemy się dobrze bawić, ale nie będą to planszówki.
1: Po robocie. Po robocie.
0: I co? Odpalacie sobie GTA na przykład albo FIFA i myślicie, że jesteście gamerami? Że otworzycie sobie planszówkę, kości, instrukcja, pionki i że jesteście gamerami? No nic z tych rzeczy. Gamerami to jest się, jak się bierze udział w LARPie. To jest dopiero niesamowicie wciągająca forma grania. LARP, czyli Live Action Role Playing. I formułą to przypomina właściwie taki trochę improwizowany teatr. Ja nigdy w czymś takim nie brałem udziału, natomiast oglądałem filmiki, jak to wygląda i to jest w sumie niesamowite, bo tam naprawdę trzeba się bardzo zaangażować. Stroje, scenariusz, ekwipunek, przedmioty, w ogóle kreatywność na stworzenie takiego świata, do którego przenikamy, który wchodzimy całą swoją osobowością, to jest naprawdę fascynujące. Nie chodzi o to, żeby siedzieć przy planszy. Właściwie nasza rzeczywistość staje się tą planszą, także wcielamy się w różnego rodzaju fascynujące postacie, zakładamy kostiumy i zaczynamy po prostu zabawę. Joanna Szatecka to jest osoba, która założyła i jest główną scenarzystką również LARP Biały Gryf. Od 2017 roku tworzy i organizuje gry fabularne na żywo i za chwilę sobie o tych LARPach porozmawiamy, bo to jest niesamowicie wciągające. Ile coś takiego trwa? Gdzie można wziąć udział? Gdzie to się rozgrywa? Jak w ogóle coś takiego zaplanować i jak napisać scenariusz? O tym wszystkim w ostatniej godzinie po robocie.
1: I co ty na to? 226452100.
0: A może ktoś z was brał udział w LARPie? Bez obaw. Dzwońcie 226452100 i podzielcie się swoimi wrażeniami.

0: Timbaland, egocentryk jakiś chyba, bo kawałek O Timbaland był na Łódź Summer Festival, za dużo się tam nie naśpiewał, no ale wiadomo, to przede wszystkim producent, więc ten kawałek znali Furtado, to on zazwyczaj tylko ze sceny ej, no przeszedł do historii tym występem.
1: Co dziś po robocie?
0: Co dziś po robocie? No bardzo dobrze się będziemy bawić z Asią Szateską, założycielką i główną scenarzystką LARP-ów Biały Gryf. Witaj w studiu czwórki.
2: Cześć, cześć, witam.
0: Wytłumaczmy najpierw wszystkim, co to jest LARP, na czym to polega, czy to jest właściwie coś takiego, że my traktujemy rzeczywistość jako planszę do gry po prostu, po której się poruszamy. Czy ja dobrze myślę?
2: Tak, dokładnie tak. Ja myślę, że no tak jak sam wcześniej powiedziałeś, live action roleplay. Czyli odgrywamy rolę. Myślę, że takim dobrym określeniem i porównaniem jest porównanie LARP-ów do teatru. Bo w sumie wszyscy, każda osoba, która bierze udział w LARP-ie, która jest graczem, poniekąd staje się aktorem. Więc wciela się w pewną rolę, ma opisane na swojej karcie postaci, jaka to jest postać. Czy to jest na przykład dowódca wojsk i jego zadaniem jest na przykład przekonać kogoś innego, żeby poparł jego, jego jakby postulaty, tak? Czy to jest królowa, czy to jest wiedźmin, czy to jest jakiś inny wojownik albo wojowniczka. To wszystko jakby jest zawarte właśnie w tym LARP-ie i wszyscy jak wcielamy się w te postacie, no to jesteśmy tymi postaciami w danej chwili. I to, co się dzieje wokół nas, cały świat, który jest zbudowany wokół nas, cała scena,

Scenografia ma nam pomóc przenieść się w ten świat. Czyli mamy pełną scenografię, tak jakbyś był na planie filmowym. Jesteś w karczmie, są stoły, jest jedzenie, są świece, jest całe mnóstwo jakby efektów specjalnych, jest charakteryzacja, stroje. No jakby osoba z zewnątrz weszła w trakcie naszego LARPa z kamerą, to by powiedziała, że

0: niesamowitego poświęcenia czasu i w ogóle emocji pewnie też, zaangażowania. Jak to wygląda, jak to się w ogóle zaczyna? Punkt zero, bo powiedziałaś na przykład o Wiedźminie, ty się specjalizujesz w tym świecie też osadzonym właśnie tutaj w realiach, w których
1: nie
0: działa
1: ukrywam,
0: Wiedźmin.
1: Że jestem fanką, jeżeli chodzi o Wiedźmina i jakby twórczości Andrzeja Sapkowskiego, więc no tutaj tak, bardzo lubię.
0: Ale może to być też historia wymyślona od początku, od zera?
1: Oczywiście, że tak. Jakby ja powiem szczerze, że naszym największym skarbem, którego nie zastąpi nam AI, jest nasza kreatywność. I cokolwiek sobie wymyślę w głowie i jakkolwiek to przekuje na dalszą historię, zależy tylko ode mnie. Czy będzie to świat, w którym istnieją smoki? Okej, mogą być. A czy przy okazji mogą być statki kosmiczne? No jasne, nie ma najmniejszego problemu. A czy w sumie może to dziać się w przeszłości i będą portale, które będą przenosiły graczy do przyszłości? Jak najbardziej, nie ma żadnych limitów. Więc zaczyna się wszystko od konceptu, pewnego pomysłu, który twierdzę, że moim zdaniem to jest coś, co ja bym chciała zagrać. Później zaczynam myśleć nad całą historią, nad tym, co w ogóle ma się wydarzyć w trakcie tej gry. To tak samo jak pisanie scenariuszu do filmu. Jakby piszesz całą historię, planujesz, jakie będą postacie. No dobrze, no to będziemy mieć króla, królową, czy oni będą w konflikcie, czy będą ze sobą współpracować, czy na przykład będzie ktoś, jakaś szara eminencja, która będzie pociągała za sznurki, czy będą czarodziejki, czarodzieje, czy będzie służba, która też będzie knuła przeciwko tym władcom. To jest całe mnóstwo jakby rzeczy, które trzeba wymyślić już na tym etapie w ogóle samej koncepcji LARPA.
0: Wymyślasz historię. Czy dialogi też są rozpisane, czy to już jest pełna improwizacja i dowolność?
1: To już jest właśnie ta cudowna kreatywność graczy, którą ja uwielbiam, bo można napisać jeden scenariusz, a jeżeli masz innych graczy, ja na przykład tak mam, że są moje najstarsze scenariusze, które już, ojejku, chyba z 10 ran był pierwszego scenariusza, którego napisałam, to nigdy nie historia, która jest w sumie taka sama, nigdy nie skończyła się tak samo. Za każdym razem gracze mają inaczej interpretują postać, inaczej chcą odgrywać. Z innymi osobami wchodzą w interakcje i inne pomysły im przychodzą do głowy. Więc to jest właśnie cudowne, że nigdy nie ma jednego zakończenia.
0: A była taka sytuacja na przykład, no bo wchodzisz, wsiąkasz w ten świat, prawda? Starasz się, żeby rzeczywiście w nim pozostać, utrzymać tę swoją postać w tym świecie. Były takie sytuacje, że na przykład dochodzi do jakiegoś dialogu, załóżmy między królem a królową i ktoś powiedział coś tak śmiesznego, że po prostu ludzie wybuchnęli śmiechem, no i w pewnym momencie ten świat gdzieś tam odpłynął, ale wróciliście z powrotem do tej rzeczywistości. Czy raczej wszyscy są tak skupieni, że pozostają w tym zaprojektowanym świecie?
1: Powiem ci tak, na pewno to by było, znaczy pewnie takie rzeczy się zdarzają, natomiast naszym zadaniem jako organizatorów, jako twórców jest zrobić tak, żeby gracze w ogóle ani przez chwilę nie myśleli o tym, że w ogóle mogą wyjść z tego świata, po to jest ta scenografia, po to są te wszystkie elementy, te stroje, o których mówimy. No ja na przykład robię tak, że część sali, którą wynajmuję, zmieniam w karczmę albo na przykład w salę tronową, tam mamy całą scenografię i w momencie, kiedy oni przechodzą przez te drzwi, to oni już nie są w Warszawie, tak? W centrum Warszawy.
0: Oni już są w karczmie, rok 1410,
1: tak,
0: pod Grunwaldem.
1: Dokładnie. I oni są w innym świecie. Są w strojach, zresztą mamy też wypożyczalnię, więc każdy gracz, który może przyjść do nas dosłownie z ulicy, on dostanie od nas jakby pełen strój. I w tym pełnym stroju, jak już jest ubrany, to bardzo trudno jest wyjść z roli, bo ty masz swoją postać, wiesz, jakie są jej cele, jaki jest charakter tej postaci. I czasami może się zdarzyć, że zaśmiejemy się z jakiegoś żartu i nagle wyjdziemy z gry. Może się zdarzyć. Natomiast szczerze powiem, zdarza się to tak rzadko właśnie przez to, że po prostu jesteś w tym świecie. Ty nie oglądasz na ekranie, to tak trochę jak w grach komputerowych. Możesz przerwać w każdej chwili, zrobić pauzę i nie jesteś już w tym świecie. A tutaj świat jest dookoła ciebie. Ty możesz akurat obserwować to, co robią inni i nadal będziesz w tym świecie. Możesz w tej chwili na przykład nie mieć żadnej akcji do zrobienia, tylko po prostu siedzisz i popijasz wino i patrzysz na swoich poddanych. I to jest też gra, więc tutaj bardzo trudno jest wyjść z tej roli, no bo cały czas, cały świat wokół ciebie robi ci grę.
0: Asia wspominała też poza anteną, że taki LARP może obudzić nawet w introwertyku bestie. Ten temat będziemy za chwilę zgłębiać. Asia Szatecka, założycielka i główna scenarzystka LARPów Biały Gryf, jest gościem Czwórki. Za chwilę do was wracamy.
2: Wrzuć na luz, jesteś po robocie.

0: Metronomy i Petit Boy, no to na pewno nie był kawałek o mnie. A teraz info dla osób pracujących w korpo.
1: Odbij kartę, włącz czwórkę.
0: Odbijamy karty, przechodzimy przez te wszystkie bramki. O, a propos, wiecie, jaka jest nazwa bramki profesjonalna, załóżmy, w takim metrze? Turkietnik. Słyszeliście o tym, że turn gate, nie? Że wiecie, takie kręcące się przejście. No widzicie, ja to bawię i uczę, ale wracamy do tematu LARPów. Gościem czwórki jest Asia Szatecka, założycielka i główna scenarzystka LARPów Biały Gryf. No właśnie, to wróćmy do tego fantastycznego świata. Mówiliśmy tutaj o Wiedźminach. Asia już mi zdradzała swoje plany na najbliższy czas, gdzie odbędą się LARPy, w kogo będzie można się wcielić. O tym jeszcze porozmawiamy. Natomiast czy LARPy zawsze się wiążą ze światem fantastycznym? No bo jak myślę LARPy, to mówię Harry Potter, mówię Wiedźmin. A na przykład GTA, LARP, można coś takiego zrobić?
2: No oczywiście, że tak. To tutaj, tak jak powiedziałam na samym początku, ograniczeniem jest nasza wyobraźnia. Ja sama nawet stworzyłam jeden taki scenariusz, gdzie realnie gracze wcielają się w supermodelki, w wpływowych influencerów, w milionerów, więc tam nie ma absolutnie żadnych fantastycznych rzeczy. Tam bawimy się w manipulacje, w układy, w dyplomację. Zupełnie inny rodzaj LARPa. Nie każdy LARP musi być okraszony tym fantastycznym, że tak powiem, światem. Nie, to może być całkowicie co innego. Możemy być gangsterami, możemy być bandziorami i mieć swoje mafijne porachunki.
0: Oczywiście, chociaż chyba tak. Świat fantastyki właśnie tutaj dosyć mocno idzie w parze z LARPami. To akurat mnie nie dziwi, bo rzeczywiście tam mamy do czynienia z różnego rodzaju takimi no rzeczami nie z naszego świata, prawda? Ja sobie myślałem LARP FIFA. No to, no co, no grasz w piłeczkę sobie po prostu, idzie

0: niż na boisku. A tutaj jest rzeczywiście to większe pole manewru. I a propos pola, miejsca, gdzie takie larpy się odbywają?
1: To zależy od tego, kto czego szuka. Bo czasami po prostu jesteśmy na tyle zapracowani, że nie mamy czasu na długie larpy, więc wtedy bardzo dobrą opcją, którą ja bardzo lubię, są tak zwane chambery, czyli krótkie formy larpowe, gdzie odbywają się tak naprawdę w jednym pomieszczeniu i takie larpy trwają no od 4 tam do 8 godzin, tak? I mamy to takie, to są takie krótkie
0: ale
1: larpy.
0: Ale sama akcja, bo jeszcze przygotowanie pewnie, prawda?
1: No, przygotowanie to no jest kilka dni, jak nie tygodni. Natomiast tak, to są takie krótkie formy, czyli możemy dosłownie zamiast iść do kina, iść sobie i zagrać larpę i być bohaterem tej przygody, a nie oglądać na ekranie tą przygodę, którą byśmy chcieli przeżyć. Albo możemy mieć też larpy takie wyjazdowe, kilkudniowe i tutaj na przykład takie 3-4-dniowe. I no wtedy wyjeżdżamy już na jakąś lokację, na przykład na piękne polskie zamki, gdzie śpimy na zamkach, gdzie cały świat dookoła nas, to są wynajęte już takie lokacje na wyłączność i gdzie tam już gramy całe gry jakby już na otwartym terenie.
0: No dobrze, ale są jakieś przerwy między larpami, jak jecie posiłek na przykład wieczorem, to już wychodzicie z tego świata, czy to jest taki
1: przerwa
0: cały
1: jest wtedy,
0: czas?
1: Kiedy idziemy spać.
0: Naprawdę, tak. Tylko sen tak. Po prostu rozgranicza nam tutaj te światy. No to jest ciekawe bardzo.
1: Tak, więc w momencie, no wtedy mamy taką pełną imersję, czyli takie wtopienie się w ten świat i wtedy przez te 2-3 dni, kiedy przyjeżdżasz na miejsce, zakładasz strój i w momencie, kiedy zaczyna się gra, wszyscy grają i każdy gra. I oczywiście zdarzy się, tak jak powiedziałeś, że ktoś nagle wyjdzie z tej gry, ale wtedy bardzo szybko jest przez innych graczy. Nie, wracamy do gry, żeby nie wsuć tego klimatu, bo wszyscy chcą na jakiś czas oderwać się od tej naszej szarej rzeczywistości, bo umówmy się, jakby szukamy jakiegoś sposobu na to, żeby ten nasz świat był trochę ciekawszy, a większość z nas pracujących osób, ma wspomnienia z dzieciństwa, właśnie z Harry'ego Pottera, z Gry o Tron, z Władcy Pierścieni. To jest nasze dzieciństwo, to nam się pozytywnie kojarzy, więc jak nagle możemy być jak Legolas, albo jak Arwena, albo, no nie wiem, jak Harry Potter, czy ktokolwiek z uniwersum Marvela czy DC, to nagle nas kręci, bo to jest nasze dzieciństwo.
0: Ale to jest świetnie, bo larpy właściwie uruchamiają, trochę budzą w nas takie uśpione dziecko. Mówię o osobach dorosłych. Jaki jest przedział wiekowy? Najstarsze osoby, które brały udział w larpie pod twoimi skrzydłami?
1: 60 plus.
0: O, proszę bardzo. I co to był za larp?
1: To był jeden z larpów wiedźmińskich, gdzie akurat ta osoba wcieliła się w karczmarza.
0: No to ciekawe, no to jeszcze ten wątek za chwilę poszerzymy. Ja mówiłem, że porozmawiamy jeszcze trochę o ekstrawertykach, introwertykach i jak taki larp potrafi wyciągnąć bestię ze pozornie spokojnej osoby. Asia Szatecka, założycielka i główna scenarzystka Białego Gryfu, specjalistka od larpów, jest razem z nami. Za chwilę do was wracamy.
2: No coś podobnego.

0: too tight. Remember posting a story, we'll only get 2 likes. Now if I hit the stage in LA, it's for 2 nights.
1: Dwie noce w Los Angeles. Ja chyba wybrałbym Polskę, Szwajcarię. Chociaż ciekawe też, jak jest w Demokratycznej Republice Konga.
2: Po robocie.
1: Ale można też na przykład pojechać sobie na LARPa, przespać się, wziąć udział w niesamowitych, ciekawych LARPach, czyli w takiej rozgrywce, właściwie gra na żywo, trochę teatr, jesteśmy postaciami, ubieramy ciekawe stroje, mamy ciekawe przedmioty, możemy być wiedźminem, możemy być karczmarzem. I o tym wszystkim opowiada nam Asia Szatecka, założycielka i główna scenarzystka Białego Gryfu. No i ja tak o tych tutaj ekstrawertykach, introwertykach, czyli jak to jest, rzeczywiście jeśli trafi na introwertyka i on musi być jakąś postacią zdecydowaną, to taki LARP potrafi obudzić bestię w takiej spokojnej, z pozoru spokojnej osobie.
3: To jest zawsze tak, przynajmniej u mnie jest tak, że ja proszę moich przyszłych graczy o wypełnienie takiej ankiety, żeby oni sami ocenili, co oni chcą grać, jak chcą grać, jaką postacią chcą grać, czego nie chcą grać, bo to też jest ważne, bo na przykład niektórych wątków, na przykład gdzie wchodzi na przykład przemoc fizyczna, że na przykład jestem wojownikiem, a ktoś nie chce grać tego typu scen. On woli grać spokojnie, chce być zielarką, medykiem. No to ja po prostu zbieram takie informacje, takie ankiety robię wśród graczy i później na tej podstawie daję im postacie, które są jak najbliższe tego, czego oni chcieli. Bo ja uważam, że im lepiej dopasuje do danej osoby, tym lepiej ta osoba będzie się...
1: Wypadnie po prostu.
3: Wypadnie i będzie się dobrze bawiła. Bo jeżeli dam introwertykowi barda, który ma wystąpić przed 20 osobami i jeszcze śpiewać, no to ta osoba jakby no, może nie dźwignąć tego, może się nie czuć w tym dobrze, ale, i to jest duże ale, to nie zawsze tak jest. Bo bardzo dużo osób wpisuje mi, że nie jestem introwertykiem, nie chcę grać, ale LARP to weryfikuje i nagle się okazuje, że w obronie jakichś swoich racji osoba, która była cicha przez całą grę i w ogóle się nie odzywała, nagle właśnie budzi się ta bestia i nagle się okazuje, że nie, jeżeli chodzi o obronę swoich racji, obronę, nie wiem, słabszego, czy po prostu jakby pokazanie, że ja jestem tutaj ważny, to osoby same poprzez LARPy odkrywają swoje umiejętności i okazuje się, że nie, mi się tylko wydawało, że jestem taki introwertyczny, to tak naprawdę kiedy trzeba, potrafię się postawić, potrafię być tym, kim zawsze myślałam, że to jest w ogóle nie jest możliwe, że będę, więc LARPy bardzo rozwijają osoby i ja uważam, że taki trening umiejętności społecznych odbywa się poniekąd mimochodem właśnie w trakcie LARPów, bo robimy rzeczy, których normalnie w życiu byśmy nie robili. Przeprowadzamy negocjacje, no ogólnie całe mnóstwo rzeczy, których normalnie w życiu nie robimy. A już robimy to w LARPach, a nasz mózg traktuje to jak rzeczywistość, bo nie odróżnia tego. Dla niego to się właśnie wydarzyło. Więc skoro w danej sytuacji byłem w stanie, czy byłam w stanie wygłosić jakieś przemówienie przed dużą grupą nieznajomych osób,

0: I to było w LARPie.
1: I to było w LARPie.
0: To
1: i
0: może ja to w tym zrobiłem. Prawdziwym życiu ja też będę potrafił, umiał to zrobić.
1: Dokładnie tak. Ludzie bardzo się rozwijają poprzez LARPy. Ja, to chyba jest ta rzecz, którą najbardziej kocham w LARPach, że one po prostu powodują, że można odkryć siebie i odkryć swoje umiejętności w taki sposób fajny, przyjemny, bo żadne szkolenie ci tego nie zastąpi.
0: No właśnie, ale jacy są to ludzie? Powiedziałaś, że osoby po 60 też biorą udział, tak. A przedstawiciele jakich profesji angażują się w ten świat?
1: Tutaj mam pełen przekrój. Jakby, nie wiem, czy uwierzysz, ale i miałam i polityka na grze, miałam i prawnika.
0: Z jakiej partii? Nie, no żartuję, dobra.
1: Nie mogę powiedzieć, ale prawników, lekarzy, studentów, sprzedawców w sklepach. Ogólnie masz cały przekrój społeczeństwa. Każdy, kto, że tak powiem, chce, może w to zagrać. I tutaj no, łączy nas jedno, ta sama pasja do tego, żeby spróbować czegoś innego w swoim życiu, odciąć się od tego świata i wrócić do czegoś, co daje nam frajdę, bo no nie podejdziesz do kogoś, do lekarza, czy, przepraszam, oglądałeś najnowszy Ród Smoka? No jest to dziwne.
0: Albo hej malutka, chyba kończy się epoka brązu.
1: Tak, dokładnie. A tu nagle się okazuje, że można być, że tak powiem, można poznać mnóstwo ciekawych, nowych osób.
0: No to jak to zrobić w takim razie? Co przed nami, co szykujesz, jeśli ktoś na przykład nas słucha i zainteresował się tematem, chciałby wziąć udział w LARPie, pod jaki adres się udać, gdzie i kiedy?
1: No to jasne, jakby najbliższy LARP, który organizuję, to jest LARP w Uniwersum Wiedźmina, także będzie można zagrać Wiedźminem, tudzież Wiedźminką. I to będzie w Warszawie, w Centrum Dawnych Sztuk Walk 24 października. Zapisy dopiero będą ruszały, także każdy może się zgłosić. I nie trzeba się martwić o stroje, ponieważ no, jakby w cenie tego, co robimy, macie zagwarantowany od nas strój, także nie ma paniki, o mój Boże, nie mam zbroi jak Henry Cavill, no. Spokojnie ogarniemy. Także zachęcam, żeby się zgłaszać. No i co? A gdzie mnie szukać? No, LARPy Biały Gryf na Facebooku albo po prostu wpisać w wyszukiwarkę i tam pojawi się właśnie strona, którą stworzyliśmy, gdzie możecie też zobaczyć filmiki, w ogóle zobaczyć, jak to wygląda, bo mamy filmiki z naszych LARPów i możecie zobaczyć, jak to wygląda na żywo, żeby zobaczyć, czy w ogóle wam to pasuje. Ja uważam, że każdy powinien spróbować, bo no, jeżeli nie spróbujecie, to nie będziecie wiedzieć, czy to wam się spodoba. A ja też nie wiedziałam. Kiedyś też byłam w takim momencie, że LARPa, co to w ogóle jest, że ja kogoś mam odgrywać? Ale w sumie z drugiej strony zawsze chciałam być aktorką, więc czemu nie?
0: Jest to pewien sposób.
1: No, wpadłaś, jest to pewien sposób.
0: Asia Szateska, która wpadła i przepadła w LARPowym świecie, założycielka i główna scenarzystka Białego Gryfu. Bardzo ci dziękuję za rozmowę.
1: Dzięki wielkie i do zobaczenia.
2: Jeszcze jeden numer i do domu. But I feel good. But I feel high.

0: No i ja nie wiem, czemu mi redakcja muzyczna to robi, bo Joe Burger przed chwilą na naszej antenie i przeczytałem tylko burger i zrobiłem się głodny, ale to już prawie koniec audycji po robocie, więc może jakiś burgerek wjedzie. A pytanie, czy... Właśnie, dylema mamy tutaj w studiu. Gdzie jest twój brat muzyczny? Gdzie go zgubiłeś?
1: Masz na myśli pewnie Adama Smolarka, z którym normalnie prowadzę audycję. Mój drogi, ja nie wiem, on chodzi swoimi ścieżkami jak kot.
0: Ciekawe, jaki ma chiński znak. Może kot właśnie. Jesteś zodiakarzem? Kiedy się urodziłeś?
1: Urodziłem się 10 lutego.
0: Wodnik. Ja 28 ryby.
1: Czyli ty jesteś
0: zodiakarą. Raczej się dogadamy.
1: Czyli ty jesteś zodiakarą. No więc Adam wyszedł na misję wczoraj i pojechał aż do Łodzi. A wiesz, co jest w Łodzi teraz? No nie
0: zgadniesz. Tak, wiem.
1: No dobra, mów.
0: Są piłkarki do lat 20 z Korei Północnej.
1: Już wiem, że nie wiesz. Nic nie wiesz, Jędrzej, nic nie wiesz.

0: Chodzi o Great September. To są takie koncerty.
1: A, bo my już wrzesień mamy, ale mi się wrzesień kojarzy z jesienią, a jeszcze wiesz, ja że latem żyję, nie?
0: Byłeś na dworze?
1: Ja byłem na polu dzisiaj, mój drogi.
0: Okej. I jak na polu? Ciepło, zimno?
1: Super, właśnie patrz, ubrałem jedną warstwę, drugą warstwę, a ty się ubrałeś jak
0: i ty
1: na lato.
0: Żyjesz latem? I ty chcesz mi powiedzieć, że żyjesz latem? Ale stary, ja jestem w tanktopie i nawet nie wiesz, czy mam spodnie.
1: Zawsze ubezpieczony, no właśnie nie widzę tego i wolałbym raczej nie widzieć. Dobrze, a co się na tym Great September, że będziecie rozmawiać z Adamem? W ogóle, to może weź, zostaw Adama Smolarka, a ty idź na chatę.
0: No właśnie, nie zaufam mu na tyle. W ogóle mu nie ufam, a co dopiero na tyle, żeby mu poświęcić całe 2 godziny audycji, którą przygotowałem dzielnie. A on jest tam już po jakiejś jednej konferencji, pewnie będzie po jakichś koncertach, a najlepsze jest, stary, to, że widziałem na jego Instagramie, że zrobił sobie zdjęcie z Michałem Wiśniewskim i myślę, że nie będę go pytał o nic innego związanego z Great September, tylko o Michała Wiśniewskiego.
1: Trzymam cię za słowo w takim razie, bo pewnie teraz Adam się po tych konferencjach będzie wymądrzał.
0: Przepraszam, oglądałeś serial Jestem, jaki jestem?
1: No pewnie, że tak.
0: No właśnie.
1: Ja w ogóle tam, wiesz, co nowa kobieta, to inny kolor włosów, nie?
0: Stary, to jest mój ulubiony serial.
1: No to ja liczę, że w Chłopakach z baraków 2 godziny o Michale Wiśniewskim będą. Trzymam cię za słowo w takim razie, żeby Adam Smolarek tam nie poszedł w innym kierunku. A ja mówię wam, papa, Magdalena Żelazowska, Gaba Obszańska, Jędrzej Rosiewicz. No nareszcie koniec dnia, no pewnie. Siemano.
2: No nareszcie. Koniec dnia.

0: Autopromocja.
1: Od Fontaines DC i Geese po Arctic Monkeys i The Strokes. Indie, post-punk, shoegaze i ich współczesne mutacje z przystankiem przy rapie, popie czy eksperymencie. Przester to 2 godziny muzyki, rozmów i historii ze świata współczesnej sceny alternatywnej. W każdy czwartek od 21 do 23 zaprasza ZU, czyli Zuza Zielińska.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Barbara, a w mojej apce Media Expert jest szybka dostawa na

0: Nawet w ten sam dzień. Super sprawa.
1: A w mojej apce Marian wszystko, co chcę, to mam. Super niskie ceny mają tam.
0: A w mojej apce Media Expert są stówki dwie na start.
1: Bo w apce Media Expert taniej masz. A weź mi, Marian, pokaż, jak zgarnąć te dwie stówki.
0: A to akurat bardzo proste.
2: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
3: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka z o.o.
4: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
5: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
4: No tak. 10 na 10.
6: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
7: Po reklamie.

0: No słuchajcie, dobija już godzina 19.
1: Pogoda.
0: No, halo, halo, z tej strony DLM i Adam Smolarek, który za chwilę powie wam, jaka jest pogoda w Łodzi. Halo, Adam?
2: Halo, DLM, mordo, słyszysz mnie?
0: Słyszę cię, mordo, powiedz mi.
2: Halo,

0: Jak tam pogoda w Łodzi?
1: Pogoda w Łodzi, powiem tak, słonecznie jest, to jest naprawdę miłe, ale z drugiej strony, no myślę, że jak wszędzie w kraju jest zimno dzisiaj. Myślę, że te dni, których liczyliśmy sobie 30 stopni, te, co cieszyliśmy się tak na przykład przedwczoraj, że pogodę oceniamy na 10 na 10, że te dni niestety minęły, dlatego że w nocy miejscami ma się pojawić nawet 9 stopni, to jest tragedia.
0: Oj, oj, oj, mój drogi, w
1: Warszawie. Ale to najważniejsze jest to, że nie pada.
0: A byłeś w ogóle w Warszawie rano?
1: Byłem w Warszawie rano.
0: I gdzie lepiej? Tak. W Łodzi czy w Warszawie? Pogodowo oczywiście.
1: Pogodowo? W tym momencie trudno mi stwierdzić, jak jest w Warszawie. Także może powiedz mi, jak u was i ja wtedy porównam.
0: W Warszawie strasznie zaczęło wiać i tak się zrobiły takie nieprzyjemne, ciemne chmury. Ogólnie nieprzyjemnie. No nie mogę ci powiedzieć, że jest miło. Chciałem być optymistą, bo rano zaczęło się obiecująco. Myślałem, że to będzie jeden z tych dni, że wszyscy mówili, że będzie źle, będzie w sumie okej, ale niestety stałem się jednym z tych ludzi, którzy mówią, że będzie źle.
1: No to tutaj nie. Tutaj, jak mówię, lekkie chmurki, raczej słońce, to jest ten taki złoty zachód słońca w tym momencie. To już ta pora roku, że o 19 mamy faktycznie zachód. Oczywiście nie taki prawdziwy, ale taki, jak się wydaje, nie? Że już się robi pomarańczowe to trochę niebo. No więc jest sympatycznie, tylko że mogłoby być cieplej, ale taka jest zmora, zauważyłem, festiwali w ogóle. Open Air of Great, że wokół nich jest dosyć ciepło, a na sam weekend, w którym się to odbywa, no to już kiepsko.
0: No dobra, to jak oceniasz pogodę?
1: Dzisiaj, nie wiem, 6?
0: No to ja bym dał 5. Dzisiaj to ja jestem ten maruda.
1: Okej.
0: Czyli co, 5,5?
1: 5,5, tak,
0: 5,5. To jest nasz ostateczny rating pogodowy.
2: Autopromocja.
3: W piątek od 20 do 23 zapraszam na pasmo muzyczne, w którym opowiem o holenderskiej grupie Kraken Smak. Zaprezentuję nowości płytowe, ale i klasykę, muzyki, house. Pojawi się ostatni utwór stworzony przez ojca tego gatunku, Frankie Knucklesa. A w trzeciej godzinie zaprezentuję miks z audycji 12 cali na godzinę. Miks przygotowany przez francuskiego producenta mieszkającego w Polsce o pseudonimie MTV. Zapraszam, Norbert Bożyn, DJ Bert.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit. Tę reklamę przygotował człowiek. I podcast też. Mówi Agnieszka Lichnerowicz.
7: Czy państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
8: Sednem europejskości jest wspólnota polityczna.
9: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
6: Źródła europejskie.
7: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
6: Premiera co tydzień w środy w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube.
10: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Po reklamie.
11: Tak jak my, nie gra nikt.
12: Strzała z tej strony Kosma Król, słuchacie Radia Czwórka.

0: back, baby.
1: I'd rather be with you.
0: You got me.
1: Yeah.
0: I'm coming at you. Get ready.
2: Jedyny, niepowtarzalny, oryginalny Bootsy Collins i utwór I'd Rather Be With You.
3: Chłopaki z sąsiedztwa.
2: Przy mikrofonie Del M i I'd Rather Be With You mógłbym to zaśpiewać do Adama Smolarka, którego ze mną dzisiaj nie ma, jest w Łodzi, ale ja bym się z nim przyszedł na te wszystkie koncerty, no ale ktoś musi tutaj doglądać anteny. Adam Smolarek jest na Great September, za chwilę się z nim połączymy, no ale wcześniej zatrzymajmy się na chwilę na Bootsy Collinsie. Koleś właśnie zapowiedział, że wyda swój memoir. No i powiem wam, że jeśli jesteście fanami ciekawych, czasami dziwnych historii, no to ten koleś na pewno dostarczy wam książkę pełną właśnie takich opowieści. Jego życie było mega dziwne, jest to twórca na przykład jeden z

basistów składu Parliament Funkadelic. Koleś, który ma pewnie mnóstwo anegdot, bo żyje na tej ziemi chyba z 80 lat. Jest jednym z najbardziej oryginalnych muzyków w historii funku, a przedmowę do jego wspomnień napisał Snoop Dogg. No ja się nie mogę doczekać, na pewno sięgnę po tę książkę, jak tylko już będzie dostępna. No a teraz zagramy utwór Honeysuckle Neckbone, gdzie utwór dosyć młodego artysty, Black Odyssey, no ale Bootsy Collins występuje tam gościnnie. Posłuchamy tego numeru, a potem połączymy się z Adamem Smolarkiem z Łodzi.

0: Black Odyssey i Bootsy Collins w czwórce w audycji Chłopaki z Sąsiedztwa. Audycji, która dzisiaj jest podzielona między dwa miasta. Połowa składu tej audycji jest w Warszawie, a połowa jest w Łodzi. Adam Smolarek pojechał tam na Great September. Już siedzi, już za chwilę usłyszycie jego głos. A może teraz? Adam, powiedz coś.
1: Moje sąsiedztwo murem podzielone, podzielone murem strony.
0: Słyszycie, że to on i po głosie, i po treści. Great September zaczął się dzisiaj. Festiwal showcase'owy, na którym oprócz tego, że spotkacie mnóstwo niezależnych, małych artystów, no to zobaczycie też gwiazdy. Na przykład Adam, pochwal się wszystkim, z kim sobie zrobiłeś zdjęcie?
1: Ze sobą? Bo to gwiazdy pytałeś. Dobra, no to przechodził koło mnie Andrzej Piaseczny w białym garniturze i ktoś sobie robił z nim zdjęcie. Ja wtedy czekałem na kebaba.
0: Okej.
1: No, tak.

0: Tak, ale z kim ja sobie zrobiłem zdjęcie? Poczekaj, już jestem blisko.
1: Zastanawiam się,
0: czy dobrze pamiętam. Michał Wiśniewski, to chyba był on.
1: Dokładnie o to mi chodziło. Michał Wiśniewski, bardzo chciałbym z tobą porozmawiać o festiwalu Great September, ale chyba wolę z tobą porozmawiać o Michale Wiśniewskim.
0: Nie dziwię się, kogo obchodzi showcase, nie?
1: Dokładnie. Jaki on jest? O czym rozmawialiście? Przy jakiej sytuacji go spotkałeś? Mówił coś o mnie?
0: Mówił o tobie, tak. Pozdrawiał Dalema, pozdrawiał cały jego zespół. Pytał, czy to prawda, że wuja HZG chce z tobą nagrać, a jeśli tak, to chce się dograć na fita. Prawda.
1: Pomyślimy.
0: Tak naprawdę, ja podszedłem na moment, zrobiłem sobie zdjęcie z nim, ale spotkaliśmy się dlatego zupełnym przypadkiem, że on był gościem Great September oraz gościem Podcastexu, ponieważ Bartek Przybyszewski, Mateusz Witkowski przepytali Michała Wiśniewskiego o 30 lat ich troje na scenie i pytali oczywiście trochę o branżę, o to, jak to wychodziło, jak na początku było, czy ktokolwiek był zainteresowany tym zespołem. Michał Wiśniewski powiedział, że absolutnie nikt, że w sumie jego główną zaletą na początku było to, że jeździł swoim samochodem tragicznie brzydkim bardzo dużo po różnych rozgłośniach regionalnych, bo wtedy te duże nie były zainteresowane. No i tak to powoli sobie urosło.
1: I czego jeszcze się ciekawego dowiedziałeś?
0: Niektórych rzeczy nie mogę zacytować na antenie ze względu na ustawę o wychowaniu w trzeźwości, ale duża część treści tego właśnie dotyczyła. Natomiast jeśli chodzi o humor za to myślę, że tutaj warto dodać, że czasami słuchając Michała Wiśniewskiego nie byłem pewien, czy on mówi serio. Dlatego, że mówił z absolutnie kamienną twarzą, nieraz takie kocopoły, celowo widać było. Po jakimś czasie widać było, bo w pewnym momencie mimo tej swojej pozy, tej swojej pokerowej twarzy, złamał się i zaczął się śmiać razem ze wszystkimi, bo publiczność co chwila wybuchała śmiechem i dołączył w pewnym momencie.
1: A zdążyłeś już być na jakichś koncertach?
0: Zdążyłem być na jednym koncercie całym, ale już za moment lecę na drugi. Dom Literatury w Łodzi. To jest taka miejscówka, z którą Great September już od paru lat współpracuje. Byłem tutaj na koncertach zarówno takich totalnie gitarowych, jak i powiedzmy bardziej stonowanych. No i właśnie dzisiaj wpadłem na zespół Wilgoć, który to jest zespołem tworzącym... tutaj zdania są podzielone. Spotkałem kolegę i on mówi: stary, to jest blues rock. Spotkałem drugiego kolegę, mówię mu: ten pierwszy powiedział mi, że to blues rock, a ten drugi na to: ta, niby gdzie. No i tak to jest właśnie, ale można powiedzieć, że tak, że jest tu element powiedzmy blues rocka, hard rocka, gitary, trochę dubu miejscami. Na pewno jest to też feministyczna muzyka o treści, która właśnie jest bardzo istotna, bardzo sprawnie zagrana, także Wilgoć za mną, świetny zespół, muszę przyznać, a przede mną Avarasti, czyli artystka z Iranu, która niegdyś grała postpunkowo, a teraz samodzielnie gra muzykę, którą wiele osób określi muzyką nieznośną. Mianowicie dużo dronów, dużo właśnie takich rozwleczonych kompozycji. Jestem ciekaw, ile utworów zdąży zagrać w pół godziny.
1: No dobrze,
0: bo na tym się opiera.
1: Mój drogi, o tym, co przed tobą, to jeszcze porozmawiamy, bo za chwilę się połączymy po raz drugi, a na razie słuchaj. Wiesz, co usłyszysz w czwórce? Coś, czego jeszcze nie słyszałeś.
0: Sępa miłości.
1: Ich troje. Jutro będzie lepszy dzień.

0: czyli na przykład skład między innymi Michała Wiśniewskiego, czyli nowego przyjaciela Adama Smolarka, który jest teraz na Great September i łączymy się z nim nie w bólu, tylko łączymy się z nim po prostu. Halo Adam.
1: Dodajmy, że ten kawałek, który za nami, czyli Jutro będzie lepszy dzień, to jest cover Joe Dassena, Etsy Tunek Ziste Pa, ten kawałek tak oryginalnie był zatytułowany, też prawdopodobnie zawierał inną treść, z tym, że był po francusku, ale tutaj no, Michał Wiśniewski myślę, że wzniósł się na wyżyny swojej poezji i swojej ekspresji. Wielkie dzieło to jest. Co 10 sekund robi się ten utwór coraz gorszy, więc polecam wam słuchanie dalej, naprawdę.
0: No dobra, my se darujemy. Powiedz mi, co planujesz jeszcze zobaczyć na Great September? Na co najbardziej się cieszysz? Jaka jest w ogóle atmosfera? Opowiedz mi coś, no.
1: Delem, czy wiedziałeś, że ich troje współtworzył Jacek Łągła i Michał Wiśniewski oraz...
0: Powiedz mi o Great September.
1: A zatem, ich troje... Dobrze, co do tego, co nas czeka. Wspomniałem już o artystce, która przede mną, czyli o Avie Rusty. To już za moment. W tym czasie można się wybrać też na Błoto i Iona D, czyli na naszych kolegów, którzy gościli u nas w Chłopakach z Sąsiedztwa nie tak dawno. Dzisiaj trochę mi przykro, bo w tym samym slocie ustawiona została Odpowiedzialność, czyli też również nasi znajomi z ubiegłego tygodnia. Podobno byliśmy dla nich bardzo niemili, ale no cóż, to zrobić, tak to jest, jak się gra niezal. Natomiast jest też Floro, czyli taki bardzo ciekawy, punkowo-gotycki skład. Wokalistka występuje w takim, jak to nazwać, kapturze kolczym chyba? No, kolczuga, ale założona na głowę jak kaptur. No, może tak. To... Jest to też mocne granie. Jestem bardzo ciekaw, jak to wygląda na żywo. No z tym, że ja się chyba wybiorę na Odpowiedzialność, żeby z naszym kolegą przybić piątkę.
0: Nie no pozdrawiam tylko przez
1: dzisiaj jeszcze. Nie pozdrowię, bez przesady. Niezal, gitary.
0: A czy wybierasz się na Keine Grenzen, czyli Michał Wiśniewski, vertybull.pl?
1: Keine Grenzen to nie jest mój wybór prawdopodobnie dzisiaj, chociaż Michał Wiśniewski wspominał o tym podczas rozmowy z podcasteksem. Wspominał, że reakcje na jego propozycje, żeby zagrać Coco Jumbo, były, nazwijmy to, emocjonalne. Ja tak tutaj eufemistycznie do tego podejdę, bo jak mówię, nie wszystko mogę cytować, co Michał Wiśniewski mówił, niestety. No nie wypada w radiu.
0: Rozumiem. Czyli na to się nie wybierzesz i wybierzesz się na Andrzeja Piastecznego.
1: Być może, tak. Andrzej Piaseczny, moim zdaniem, świetny wybór dla młodego człowieka, który chce być na czasie, także warto. Natomiast fajna rzecz w ogóle będzie jutro, ale dobra, nie, wiesz co, o tym powiem później może, co?
0: No dobrze, no to słuchaj, teraz jak to zawsze w Chłopakach z Sąsiedztwa, mobbing, ale autorstwa Błota.

Sorry Polsko, Maria Peszek. Dzisiaj będzie grała na Great September. Jeszcze połączymy się z Adamem Smolarkiem, który jest na Greacie koło 20:30. No a na razie posłuchajmy muzy artystów, którzy tam będą występować. Maria zagra dzisiaj o 22:00 w Larum Klubie, więc jeśli jesteście w Łodzi, to się kierujcie w tamtą stronę. Zagra w niecodziennej aranżacji, ponieważ zagra razem z zespołem Hoshi, czyli składem założonym przez Kubę Więcka. Projektem, który współpracował już w tym momencie chyba z każdym, bo słyszałem ich i z różnymi raperami, i z różnymi wokalistami, wokalistkami. Gatunki nie są dla nich żadną barierą. No i cóż, może zagrajmy po prostu teraz utwór Dreaming od samego zespołu Hoshi.

Oba Sima, Attack, czyli headliner Great September, można powiedzieć. Jeden z paru międzynarodowych gości na tegorocznej edycji festiwalu. Wystąpi o 22 w sobotę w Larum Club. Słuchajcie, no to jest bardzo ciekawa postać. Zadebiutował ponad 10 lat temu, w 2015 roku wydał album o takim samym tytule jak poprzedni singiel, czyli Oba Sima. No i ten utwór, ten album, no, zachwycił ludzi swoją niecodziennością, połączeniem elektrofunku z hip-hopem, z soulem. Naprawdę ciekawe rzeczy się tam dzieją. Sam koleś debiutował dosyć późno, bo chyba miał około 50 lat. A jego muza, no, jakoś się niesie. Co prawda, na streamingach raczej możecie trafić przede wszystkim na jego ten jeden album, no i parę jeszcze pojedynczych wydawnictw krótszych, epki, single, no ale Oba Sima już się stało w pewnym sensie klasykiem. Wcześniej zagrał w Polsce w 2016 roku na OFF Festiwalu, no więc cóż, po 10 latach wraca do kraju, no i mam nadzieję, że jeśli tam jesteście w Łodzi, no to wybierzecie się na jego koncert. Zdecydowanie ja bym się tam wybrał i chyba z całego line-upu Great September najbardziej żałuję, że nie będzie mnie właśnie tam. Dlatego zagram jeszcze jeden numer od niego, Danina, Attack, w czwórce w audycji Chłopaki z Sąsiedztwa.

Danina Atakak, czyli artysta, który gra w tym roku na Great September. Festiwalu, który właśnie się dzisiaj rozpoczął, trochę wokół niego będziemy krążyć. Po godzinie 20:30 jeszcze raz połączymy się z Adamem Smolarkiem, który tam na miejscu jest. A tak jak miał długą drogę do Łodzi, doleciał z Gany. No i tą muzykę gańską jeszcze przez chwilę będziemy grali. Tym razem artysta trochę od niego starszy, Ebo Taylor, to jest... Twórca związany przede wszystkim z Afrobeatem, pojawił się na scenie na przykład z Felą Kutim i od tego zaczęła się jego taka szersza kariera. No i kiedy zaczął tworzyć własne utwory, no to zainteresowali się nim hip-hopowi producenci, którzy zaczęli go cały czas samplować. Ja wybrałem dzisiaj jeden numer z jego repertuaru, który jest do tej pory moim ulubionym, chociaż... No cóż, w jego katalogu jest mnóstwo perełek, ale utwór Love and Death z płyty o tym samym tytule z 2010 to zdecydowanie mój faworyt. Mam nadzieję, że wam też się spodoba. Za chwilę w audycji Chłopaki z Sąsiedztwa, no a my słyszymy się już po godzinie 20:00.

0: Autopromocja.
1: Kiedy zaczyna się weekend? W piątek o 8 rano. Dlaczego? Bo wtedy zaczynamy PPC, czyli piątkowy poranek czwórki. Krócej, mocniej, fajniej, jak to w weekend. Dużo muzyki, różnej i jeszcze więcej energii. Tak, by udanie wejść w najlepszy czas tygodnia. Słyszymy się w każdy piątek od 8. Zapraszam, Bartek Czarkowski.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś winogrona jasne bezpestkowe luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 6,99 za kilogram. I nektarynki luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.

0: to się opłaca.
1: Orlen Lang Team Race. 13 września kierujemy się na północ, do Bytowa. Zjawiskowe Kaszuby, rodzinne strony Czesława Langa i wielki finał zmagań amatorów kolarstwa na kultowych trasach. Orlen Lang Team Race. Partnerzy Grupa Transportowa Eko i Vitarate. Patroni medialni TVP Sport, Sportowy24.pl, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen.
2: Po reklamie.
3: Tak jak

0: Mulatu Astatkę, no i życie jest piękne. I tak można dobijać do godziny 20.
1: Pogoda.
0: Nie wiem, czy wiecie, ale słowo pogoda wywodzi się od prasłowiańskiego rdzenia goditi. To oznacza tak mniej więcej mieć czas, zgadzać się, przypadać do gustu. No i później pogoda to było goditi po prostu z przedrostkiem po. No ale to nie jest aż takie istotne. Prawda jest taka, że pogoda dzisiaj jest, no niezależnie od etymologii, po prostu kiepska. Nie podoba mi się w ogóle czuć jesień i ta jesień mnie stresuje, no wisi mi nad głową, cały czas mi przypomina, że zaraz wejdzie już, wiecie, całkowicie. Na razie tak tylko muska, tak smyra, a ja już bym się chciał, żeby się odczepiła. Więc jeśli chodzi o to, co zazwyczaj robimy w Chłopakach Sąsiedztwa po godzinie 20, no to nasze pogodowe afirmacje. Bardzo bym chciał, żeby jesień się ode mnie odczepiła, zostawiła mnie w spokoju, będzie miała swoją

0: chwilę, będzie miała swój czas, za parę tygodni zacznie i szanuję to, rozumiem, że musi się pojawić, nie chcę tutaj z nią walczyć, no ale mogłaby nie wychodzić przez szereg, nie uprawiać żadnych fal startów, tylko jeszcze na te parę tygodni się od nas odwalić. I to jest w sumie moja cała afirmacja pogodowa na dziś dzień. Trochę więcej słońca, proszę, trochę więcej słońca.
1: Autopromocja. Od Fontaines D.C. i Geese po Arctic Monkeys i The Strokes. Indie, post-punk, shoegaze i ich współczesne mutacje z przystankiem przy rapie, popie czy eksperymencie. Przester to 2 godziny muzyki, rozmów i historii ze świata współczesnej sceny alternatywnej. W każdy czwartek od 21 do 23 zaprasza ZU, czyli Zuza Zielińska. Autopromocja.
2: Tak jak my.

0: To był najnowszy singiel od Jasmin Lacey, Sweetest Season, ale w remiksie Karen Jame KG.
1: Chłopaki z sąsiedztwa.
0: Tak, właściwie to jeden chłopak z sąsiedztwa, drugi się teraz gdzieś tam szlaja po Łodzi na Great September. No a ja jestem z wami, Delem przy mikrofonie, Adam Smolarek wręcz przeciwnie. Moi drodzy, zanim przejdziemy dalej do z tematów związanych z Great September, bo jeszcze się dzisiaj z Adamem połączymy, trochę nam poopowiada, co tam się dzieje, no to przejdźmy do newsa dnia. Moim zdaniem, jeśli lubicie soul i R&B, no to zdecydowanie będzie to dobra dla was informacja.

John Legend wraca na scenę, zapowiedział wspólny album z Pharrellem Williamsem, więc nawet jeśli Johna Legenda nie lubicie, no to myślę, że na tą płytę powinniście się cieszyć. Pharrell Williams ostatnio czego się nie dotknie, no to zmienia w złoto. Chłopaki spotkali się i wymyślili, że chcą razem zrobić album przy okazji nagrywek do płyty Let God Sort 'Em Out duetu hip-hopowego Clips. No cóż, Let God Sort 'Em Out to chyba jedna z najlepszych albumów rapowych ubiegłego roku i myślę, że nie jestem o jedyny, który tak uważa. A utwór z Johnem Legendem, Birds Don't Sing, no, jest jednym z moich ulubionych, zdecydowanie. Najbardziej wzruszającym, poruszającym, świetnie napisanym, no i oczywiście świetnie zaśpiewanym, ale to akurat nie dziwne, John Legend raczej nie fałszuje. Daylight, tak się nazywa pierwszy singiel, który John Legend i Pharrell Williams wypuścili i od niego zaczęli promocję nadchodzącej płyty. I płyta będzie się nazywała Muse, ukaże się jeszcze w tym roku, więc jest na co czekać, a na razie posłuchajmy Daylight, a potem wróćmy do starszego numeru, Penthouse Floor, gdzie John Legend spotkał się z Chance'em the Rapperem.

Moi drodzy, to był John Legend, Penthouse Floor z Chance'em the Rapperem. Mój ulubiony numer z tamtej ery. Powiem wam, że to wyszło w roku 2016, no i John Legend, myślę, że ogólnie płyta z tamtego roku była dosyć nudnawa, no ale ten numer zapamiętałem, często do niego wracam. Bardzo podoba mi się bassline, bardzo podoba mi się, jak Chance the Rapper dowiózł. W tamtych latach jeszcze rzeczywiście zdarzało mu się dowozić. Cóż, teraz przechodzimy do tematów około rapowych, ale nie do końca. Ciaran, czyli postać, którą przede wszystkim możecie kojarzyć z Brockhampton, wtedy jeszcze jako Bareface występował, rozpoczyna swoją solową karierę, pierwszą od dawna. Pierwszą w sumie od zawsze, bo wcześniej funkcjonował tylko i wyłącznie jako Brockhampton, no i miał pojedynczych parę solowych singli. Teraz rozpoczął promocję nowej płyty, to już jest drugi singiel, Galvarino, tak się nazywa, za chwilę go usłyszycie, a później

utwór, z którym myślę, że najczęściej jest kojarzony, czyli utwór Bleach zespołu Brockhampton. Cóż, no po rozpadzie ekipy Brockhampton parę solowych karier się rozpoczęło. Nie wszystkie jakoś specjalnie udane. Mam nadzieję, że Bareface trochę, no to zmieni, ponieważ na razie single są ciekawe. Nie jest to jeszcze to samo, co Brockhampton. Nie mogę powiedzieć, że jego nowe single jakoś wypełniają tą pustkę, ale na pewno są interesujące i nie mogę się doczekać, jak usłyszę pełnej płyty. Nawet jeśli miałaby mi się nie spodobać, to jestem jej bardzo ciekawy. A na razie najnowszy single Galvarino w czwórce.

ze Stanów Zjednoczonych wydał nowy singiel Platinum FUBU. I dlaczego powinniście się zajarać tym gościem? Już wam tłumaczę. Od 2015 roku, no trochę jego kariera, niby jest o nim cicho, a jednak pojawił się na naprawdę mocnych projektach. Był m.in. jednym z ghostwriterów Dr. Dre przy płycie Compton. Jest też producentem i realizatorem naprawdę wielu utworów, na przykład realizował i pomagał przy powstawaniu The Fall Off J. Cole'a. No a niedawno ukazał się utwór They Don't Know Me na płycie Dahiego, gdzie Mess nawinął fantastyczne zwrotki i zrobił świetny refren. No i kiedy usłyszałem utwór They Don't Know Me na płycie Dahiego, no to już wiedziałem, że nowy materiał od Meza na pewno również będzie ciekawy. No i się nie pomyliłem, Platinum FUBU, czyli jego najnowszy singiel, zdecydowanie do interesujących należy. No i już sprawił, że mam nastawiony alert na to, co za chwilę czeka nas od niego. Mam nadzieję, że płyta jeszcze w tym roku się ukaże. A za chwilę najnowszy singiel, a później wspomniany już utwór They Don't Know Me. Mess w Chłopakach z Sąsiedztwa.

Bleach, Brockhampton, a to graliśmy ze względu na zbliżającą się solową płytę Barefacea, teraz już znanego jako Ciaran, czyli jednego z członków już nieistniejącego kolektywu Brockhampton. I przy około rapowych klimatach zostajemy. Ukazał się najnowszy singiel Meza. Nie mylić z Mesem ani z Mezą. Mówimy o Mezie, czyli raperze z

0: Moi drodzy, na chwilę łączymy się z Łodzią. W Łodzi jest teraz Great September i w Łodzi jest też mój kolega Adam Smolarek, z którym najczęściej prowadzimy tą audycję w jednym studiu. Chłopaki z sąsiedztwa, polecam w ogóle tą audycję. To nie jest tak, że tylko dzisiaj. Tak jest często, od poniedziałku do czwartku, więc polecamy totalnie. No tylko Adam akurat dzisiaj na wyjeździe. Halo Adam.
1: Halo?
0: Czy dużo się zmieniło na Great September, odkąd ostatnio rozmawialiśmy godzinę temu?
1: Tak, jest ciemno.
0: O, no,
1: przede wszystkim. To jest moja wielka boleść, że no niestety już nie ma tego pięknego złotego zachodu, teraz jest ciemność. Mogłaby być równie dobrze trzecia w nocy, żadnej różnicy by już nie było. W tym momencie nasze studio rozciąga się na jakieś, mój drogi dylemie, 100 kilometrów, 130, jakoś tak by trzeba było powiedzieć. To dlatego, że ja też mam tutaj profesjonalny sprzęt ze sobą, dlatego tak dobrze mnie słyszycie. A ja znajduję się przed klubem, który dużo osób czyta Wultura, niektórzy czytają Wultura. Nic dziwnego, no bo w Łodzi, jak wiadomo, zakłady przędzalniane były bardzo istotne, są nadal. No i tutaj grał zespół Odpowiedzialność, nasi goście z ubiegłego tygodnia.
0: Nie chcę o nich rozmawiać.

0: Rozumiem.
1: Więc powiedz mi, stary, lepiej o swoim festiwalowym wyglądzie. Jaki wybrałeś outfit specjalnie przygotowany na Great September i kto jest najlepiej ubranym artystą, którego na razie widziałeś?
0: No, artystów nie widziałem za dużo, więc to trochę trudne pytanie. Natomiast...
1: No, to się zastanów.
0: Jeśli chodzi o mój look najpierw, to mi da chwilę na zastanowienie. Mhm. Ja mam na sobie, uważaj, czarne buty.
1: O, okej. Okay. Mhm.
0: Skarpety z rybą w sushi.
1: Fajnie, fajnie.
0: Czarny dres.
1: Dobrze, jaki dres? Taki luźny?
0: Taki dosyć luźny, no.
1: Okej, okay, dobra, to dobrze.
0: Koszulka zespołu Sztylety, czarna.
1: Oczywiście.
0: Bluza Polskie Radio, czarna.
1: Okej.
0: Okay. Oraz czapka czwórki, czarna.
1: O, moi drodzy, czyli możecie praktycznie go nie zauważyć, jak jest tak ciemno w Łodzi.
0: Uważaj, ktoś mi tak powiedział nawet, że mnie nie widzieli, no bo byłem tak schowany w cieniu.
1: To będzie... No słuchajcie, no... Akurat Adam reprezentuje tą mroczniejszą część chłopaków z sąsiedztwa. Wybierasz się może na zespół Los Bichos?
0: Wybieram się, oj, wspaniałe granie, cieplutkie, milutkie.
1: Tak, lubisz?
0: Lubię.
1: Oni grają dzisiaj w Teatrze Klub, więc się nie spóźnij. O 23, więc już możesz zacząć
0: postaram
1: tam
0: się
1: iść, chociaż Łódź duża nie jest. No a powiedz, co dzisiaj jeszcze widziałeś? Słyszałeś tylko Odpowiedzialność chwilę, a czy możesz powiedzieć na przykład, czy coś było lepszego od Odpowiedzialności?
0: Tak, Wilgoć była lepsza, na której byłem, a Varasti, na której też byłem, była całkiem ciekawa. Ja się co prawda zastanawiam ostatecznie nad 30-minutowym slotem dla artystki, która gra głównie drony i ambienty, no bo jesteśmy tacy właśnie troszkę pomiędzy bieganiem między jednym klubem a drugim, jakąś integracją ze znajomymi gdzieś między klubami, a potem przychodzisz na pół godziny do takiego miejsca i możesz odpocząć słuchając tego ambientu, ale z drugiej strony to jest smutna muzyka, więc nie wiem, czy to jest w sumie taki doskonały wybór na showcase.
1: A powiedz, czy twój wieczór się zakończy Los Bichos, ale czy wcześniej będziesz na Marii Peszek i Hoshi?
0: Kocham współczesną muzykę Marii Peszek. Jak wiadomo, jestem olbrzymim fanem wszystkiego, co wydała po 2016 roku. Nie wybieram się. Wybieram się w tamtym czasie na coś innego, jeśli
1: na
0: będzie.
1: Co?
0: A jeśli chodzi o wieczór, to wieczór potrwa długo, bo tutaj, mój drogi Delemie, nie wiem, czy wiesz, ale na Great September jest coś takiego jak after party. Mhm. I after party jest zarówno takie publicznie dostępne dla uczestników festiwalu, ale jest też takie dla tych wszystkich wstrętnych do legatów jak ja. No i właśnie tam się wybieram. O.
1: To pamiętaj, tylko nie rozmawiaj z konkurencyjnymi radiostacjami. Ja mam na nich uczulenie.
0: Nigdy
1: i w ogóle
0: w
1: mi się nie podoba. Dobrze, jeszcze na chwilę się połączymy, stare, a na razie posłuchajmy Los Bichos, dobra?
0: O, dobrze, zaskakujące.
1: No to tak zróbmy.

0: Los Bichos, czyli zespół, który zamyka dzisiejszy dzień festiwalu Great September, festiwalu, na który wybrał się Adam Smolarek i z którego właśnie się łączy. W Łodzi jesteś, Adamie.
1: Jestem w Łodzi, tak, dokładnie, to prawda, ale mam, uważaj, dwie, myślę, że dwie ciekawe informacje do sprzedania. Jedna z nich jest taka, że jeden z koncertów zespołu Jim Wisdom odbywał się w pubie Iron Horse. To jest taka miejscowa, no bardzo motocyklowa, trochę jak klub Dwa Koła w Warszawie. No. I tam wisi motocykl, to prawda, ze ściany zwisa motocykl. Otóż słyszałem to już na poprzednich edycjach, że on kusił różnych muzyków, żeby wsiąść na niego. No ale nikt nie podołał. No, wszyscy się trochę cykali, że a co jeśli się urwie, a co jeśli, nie wiem, coś popsują. No nie, wokalista Jim Wisdom radośnie wskoczył na ten motocykl i jest to wszędzie na social mediach wrzucane już teraz przez ludzi, że tak, tak, normalnie z motocykla nawijał, zawieszonego gdzieś tam w przestrzeni, także to jest jedna rzecz. A druga to, że w tym momencie trwa DJ set Michała Wiśniewskiego razem z Vegetable.pl i z tego co wiem, bo no nie mam mnie tam, jestem tutaj z wami, grane są rzeczy przeróżne. Grany jest Scatman, ale grany jest What is Love.
0: Wow, to niezły rozstrzał. Stary, to mam nadzieję, że coś tam jeszcze zdążysz dobiec na kawałek. Myślisz, że ci się uda?
1: Zobaczymy.
0: Widzę, że grają do 21.30, to powinieneś zdążyć. Jak
1: no to
0: daleko
1: powinienem
0: jesteś?
1: Zdążyć, tak, powinienem zdążyć. Ja jestem przed Wulturą, także do Dolarum nie mam jakoś specjalnie daleko.
0: No to super, a powiedz mi jeszcze, czy myślisz, tak patrząc po uczestnikach Great September, czy większość osób przyszło na jakieś swoje wybrane zespoły, czy raczej jest tak, że są ludzie, którzy chętnie poznają nową muzykę i ta misja główna tego festiwalu showcase'owego się rzeczywiście sprawdza?
1: Powiem tak, showcase to jest fajna sprawa, bo faktycznie zwykle jest wszędzie dużo osób. Ja też wiem, że paru artystom udało się wyrwać kontrakty na takim festiwalu, że przyszedł jakiś reprezentant wytwórni, jakiegoś Sony, Universala, zobaczył i potem się odezwali, że hej, twoje show było super, co ty na to, na jakąś współpracę? No więc wiem, że to się dzieje. Z tym, że w tym roku mam poczucie, że jest troszkę niezbyt gęsto, może tak, bo zajrzałem już do domu literatury na dwa koncerty, byłem przez chwilę w Iron Horse, teraz byłem w Wulturze i dało się wejść bez żadnego problemu, a zdarzały się takie koncerty, na które kolejka była olbrzymia, na przykład w poprzednich latach, gdy Edyta Bartosiewicz grała, albo gdy grał, nie wiem, Jazz Cats, projekt w jednym z większych klubów, no to była kolejka do wejścia, nie dało się wejść do środka na czas, bo ludzie ustawiali się w kolejce, już został przekroczony limit osób. Dziś na błoto dało się wejść podobno bez żadnego problemu. Także coś jest zastanawiającego w tym.
0: Czyli myślisz, że mniej osób przyszło niż ostatnio?
1: No tak mi się wydaje, ale to jest rzecz, na którą nie mam za dużo poparcia na ten moment, bo jesteśmy pierwszego dnia festiwalu, jest czwartek, umówmy się, to jest zawsze najmniej oblegany dzień, no bo zwyczajnie ludzie są w tak zwanej prawdziwej pracy, więc nie mogą tu przyjść.
0: Dobrze, Adam, leć się bawić na to vegetable.pl i na swojego nowego przyjaciela Michała Wiśniewskiego. My ci życzymy tutaj dobrej zabawy i przywieź jak najwięcej ciekawych rozmów stamtąd.
1: Postaram się.
0: A ja jak się z tobą już rozłączę, to odpuszczę święto ziemniaka, dobra?
1: O, świetnie. Bardzo miło było cię usłyszeć, Dylemie, również w tej wersji. Bardzo miło było usłyszeć Gabę, która się do mnie odezwała poza anteną. Szkoda, że nie usłyszałem Kariny, bo się do mnie nie odezwała poza anteną. Ale
0: nie bez powodu, cóż, Adam, nie bez powodu. Nie bez powodu się do ciebie nie odezwała. Żegnamy. Baw się dobrze i widzimy się, jak wrócisz do Warszawy.

0: Tak jest. Widzimy się w sobotę, mój kochany, w specjalnej audycji z Żoliborza.
1: Dokładnie, w audycji czwórka
0: na dzień. Od 15 do 18.
1: A teraz jest. Święto ziemniaka.

Święto Ziemniaka na dobry koniec audycji. Chłopaki z sąsiedztwa, właściwie jeszcze nie koniec, jeszcze coś tam pogramy, ale już mnie nie usłyszycie. Nie usłyszycie mnie aż do soboty. W sobotę o godzinie 15 ruszamy z audycją Czwórka na Dzielni. Będziemy nadawali z Żoliborza, porozmawiamy z artystami o tym, jak się tworzy lokalną scenę, jak to w ogóle jest dbać o tą lokalność w różnych dzielnicach. Akurat tutaj padło na Warszawę. A tymczasem kończymy audycję Chłopaki z sąsiedztwa. Dziękuję wam bardzo, mówił do was Del M, no i trochę mówił do was też Adam Smolarek ze specjalnego plenerowego studia Czwórki w Łodzi na Great September. Cóż, miłego wieczoru i słyszymy się w sobotę.

0: Autopromocja. Wsiąść do pociągu byle jakiego? To nie z nami. W Roku Kolei zapraszamy Was do wspólnych podróży po Polsce.
1: Tymi dobrze wszystkim znanymi szlakami
0: i całkiem nieoczywistymi.
1: W każdy piątek zabierzemy Was na najpiękniejsze kolejowe trasy.
0: Pokażemy zachwycające widoki i miejsca, przy których naprawdę warto wysiąść.
1: Słuchajcie Czwórki w każdy piątek o godzinie 11. Zapraszają
0: Alicja Michalska
1: i Jacek Paśnik.
0: Autopromocja.
2: Tak jak

0: Minęła 21. Piątek przyniesie nam raczej spokojną, ale już wyraźnie jesienną aurę. W większości kraju termometry pokażą około 16-20 stopni. Najcieplej będzie na zachodzie, gdzie lokalnie temperatura może dojść do 22 stopni. Na północy i wschodzie chłodniej, około 16-18 stopni. Niebo będzie w dużej mierze pochmurne, ale miejscami pojawią się przejaśnienia. Opadów powinno być niewiele, a wiatr będzie na ogół słaby. Czyli po ostatnich bardziej dynamicznych dniach czeka nas spokojny piątek, choć zdecydowanie warto rano sięgnąć po coś cieplejszego.
1: Autopromocja.
2: Nareszcie weekend.
3: Od piątku?
2: A czemu nie? Ile można pracować? Czas na przerwę kawową. Niezależnie od tego, gdzie jesteś. W pracy, w drodze, na urlopie. Zapasz ulubioną kawę i włącz czwórkę w piątek o 10:00. Czekam na Was co tydzień z gorącą porcją inspiracji i szerokim uśmiechem. Bo na weekend warto nastroić się pozytywnie. Radiową kawę w piątki od 10:00 do 13:00 serwuję Wam ja, Kasia Dydo. Wpadajcie, będzie pysznie.
1: Autopromocja.
3: Tak jak my.

0: to słychać.
1: I know, I mean they're great, but

0: Szester. Zaprasza Zoo, czyli Zuza Zielińska.
1: Dobry wieczór. Przed nami wspólne 2 godziny muzyki, jak co czwartek. Dzisiaj idziemy w playlistę spokojną, melancholijną, można ją chyba też nazwać oczyszczającą, tak mi się wydaje. Ja nazywam się Zu i do 23 będę z wami na antenie radiowej czwórki. Rozpoczęliśmy dziś naszą audycję Doc Eisel i Why Can't You Stay. To jest projekt, o którym wciąż wiadomo zaskakująco niewiele, więc najwięcej mówi o nim jego muzyka. Za Doc Eisel stoi Anton Gernemark, który praktycznie wszystko robi sam. Pisze, produkuje i gra na gitarze. I tutaj z jednej strony mamy proste, właśnie powolne gitarowe granie gdzieś między slowcorem a bedroom indie, ale z drugiej teksty, które często brzmią bardziej jak znalezione fragmenty rozmów, głosów niż właśnie klasyczne piosenkowe napisane historie. Why Can't You Stay jest tego świetnym przykładem. Zamiast wielkiego refrenu i poetyckich deklaracji dostajemy właśnie scenę rozmowy, która brzmi jakbyśmy w ogóle przypadkiem znaleźli się obok kogoś w bardzo prywatnym momencie. Ten brak upiększania to zdecydowanie siła Doc Eisel. Za chwilę 2 kolejne utwory. Najpierw najnowszy singiel Selfish, a później jego zdecydowanie najpopularniejsza piosenka I'm Starting to Forget What Your Eyes Look Like. Doc Eisel w przesterze. Zaczynamy.

Za nami Dog Isle, a teraz Mount Eerie, czyli projekt Phila Elverumea. I to jest człowiek, który właściwie od lat buduje swoją własną muzyczną mitologię. To jest chyba dobre słowo, bo Moon Sequel, jak sugeruje tytuł, to jest dosłownie dalszy ciąg historii rozpoczętej wcześniej w The Moon za czasów The Microphones, czyli innego jego projektu. Ta sama melodia, ale zupełnie inne miejsce w życiu. Tam była jeszcze romantyczna fascynacja, tutaj zostaje już głównie pamięć i pytania. Co właściwie zostaje po kimś, kto kiedyś był całym twoim światem? Down w ogóle jest bardzo osobistą płytą. Elverum napisał te piosenki kilka lat wcześniej, kiedy mieszkał samotnie przez zimę w norweskiej chacie. Nie ma tutaj wielkich produkcji, jest gitara, głos, dużo ciszy i człowiek, który ewidentnie za dużo czasu spędza sam ze swoimi myślami. A Dead of Night, które również za chwilę usłyszycie, bierze się z bardzo konkretnego doświadczenia. Tego, kiedy budzisz się w środku nocy i przez chwilę kompletnie nie wiesz, gdzie jesteś. Elverum mówił, że chciał uchwycić pamięć o tej tajemniczej, czarnej pustce nocy. Przed nami dwa numery od Mount Eerie.

Moon Sequel oraz Dead of Night od Moon Theory. A teraz przechodzimy do mojej kolejnej propozycji. W zeszłym roku byłam na koncercie MJ Lendermana i kiedy z niego wyszłam, pomyślałam sobie, no aż chciałabym mieć znowu złamane serce. Nigdy nie mówcie tego na głos, naprawdę. Ale jest coś w muzyce MJ-a, co sprawia, że nawet jeśli w waszym życiu jest wszystko w porządku, nagle zaczynacie tęsknić za jakimś wyimaginowanym dramatem i zaczynacie go przyciągać. I co ciekawe, dzisiaj posłuchamy numeru z jego pierwszego solowego albumu z 2019 roku, kiedy MJ Lenderman był jeszcze dużo mniej znaną postacią. Space trwa ponad 8 minut i jest takim bardzo wczesnym dokumentem tego, co później doprowadziło go do miejsca, w którym jest teraz. Długie gitarowe pejzaże, smutek, trochę country i takie zero pośpiechu w tym wszystkim. Na tej płycie śpiewa też Carly Hartzman z Wednesday, z którą Lenderman przez lata współpracował. Więc jeśli też czasem macie ochotę trochę bez powodu posmutnieć, to proszę bardzo. MJ Lenderman, Space na antenie radiowej czwórki.

MJ Lenderman i Space z jego pierwszego solowego albumu z 2019 roku właśnie wybrzmiało w Przesterze. Nie mogłam się naprawdę długo przekonać do alt country, ale MJ-owi udało się to zmienić. A teraz cofamy się do 1994 roku. Bark Psychosis, ich debiutancki, a właściwie jedyny album nagrany w klasycznym składzie zespołu, album Hex. I to jest bardzo ważna płyta dla historii muzyki, bo właśnie przy okazji recenzji Hex krytyk Simon Reynolds po raz pierwszy użył określenia post-rock. Co ciekawe, Bark Psychosis tworzyli Hex przez rok w różnych miejscach z wykorzystaniem samplerów, komputerów i ogromnej ilości późniejszej edycji. Podobno nawet połowa materiału była puszczana z komputera, co w przypadku gitarowego zespołu w 1994 roku było jednak dosyć radykalnym pomysłem. I jest w tym jakaś ironia, bo właśnie te eksperymenty, które zrobiły Hex tak wyjątkowym, ostatecznie przyczyniły się do rozpadu zespołu. Ale zanim to się stało, zostawili po sobie jedną z najważniejszych płyt lat 90. Bark Psychosis i Absent Friend z albumu Hex teraz.

Bark Psychosis i Absent Friends z albumu Hex, płyty, przy okazji której po raz właśnie pierwszy użyto określenia post-rock. I my zostajemy jeszcze na chwilę w latach 90., ale tym razem lecimy do Kalifornii. Lowercase powstali na pustyni w Palm Desert, a później przenieśli się do San Francisco. Przez kilka lat zdążyli wydać 3 albumy, zanim w 2000 roku zespół się rozpadł. The Going Away Present z 1999 roku był ich ostatnią płytą i nagrywali ją już w zupełnie innym składzie niż wcześniejsze albumy. Wokalista i gitarzysta Imad Wasif oraz perkusista Brian Girgus od początku byli rzeczywiście trzonem Lowercase, ale basista zmieniał się przy każdej kolejnej płycie. To jest album spokojny, bardziej rozciągnięty i momentami bardzo minimalistyczny. Floodlit i Willing to Follow You Down to dwa utwory, które rozpoczynają album. A by the way, Lowercase wrócili do grania w zeszłym roku, a The Going Away Present nawet doczekał się nowego wydania na winylu. No i widzicie, czyli czasem naprawdę warto zostawić sobie otwartą furtkę. Floodlit i Willing to Follow You Down z albumu Going Away Present. Cofamy się do 1999 roku.

Przypominam, że słuchacie audycji Przester w radiowej czwórce. Za nami Lowercase i dwa utwory z ich ostatniego przed bardzo długą przerwą albumu The Going Away Present Floated oraz Willing to Follow You Down. A teraz jedno z moich ulubionych odkryć tego roku i trochę się dziwię, że Dust nie trafiło do mnie wcześniej, bo to zespół, który ma właściwie wszystko, co bardzo lubię. Brudne gitary, mocną sekcję rytmiczną i saksofon, który w tym przypadku wcale nie jest ozdobnikiem. Ja w ogóle bardzo długo nie mogłam się przekonać do saksofonu, ale już jestem w innym miejscu. Dust są z Newcastle w Australii i działają od 2020 roku. To jest pięcioosobowa ekipa, a ich skład jest o tyle ciekawy,

kawy, że obok dwóch gitar, basu i perkusji mają właśnie saksofonistę i to naprawdę zmienia sposób, w jaki brzmią ich piosenki. Czasami saksofon przyjmuje rolę kolejnej gitary. New High to jest numer z 2024 roku, który powstał podobno z samego pomysłu na szybką linię basu. Przez jakiś czas nie było wiadomo, co właściwie z tym utworem zrobić, aż w końcu wszystko ułożyło się wokół tematu samotności. Ale tej dziwnej mieszanki komfortu bycia samemu i jednoczesnej potrzeby wyrwania się z tego stanu. A potem przeskoczymy do Drawbacks, jednego z singli zapowiadających ich debiutancki album Sky's Fallen, który premierę miał w ubiegłym roku, więc oddajemy antenę Dust.

0: Autopromocja.
1: Wiesz co, dawaj, pojedziemy Puławską, Marszałkowską, a potem przez Ogród Saski.
2: Nie no co ty, lepiej od razu w dół, wzdłuż Wisły i jesteśmy.
1: Przez centrum będzie szybciej stać.
2: No dobra, ale nad Wisłą będzie fajniej.
1: Dobra, jak chcesz.
2: Wiesz co, nie, już jak ty chcesz.
1: Tak czy inaczej, widzimy się tam w sobotę 12 września o 15, a gdzie? Na Żoliborzu.
2: Audycja Czwórka na Dzielni, na żywo z letniska Żoliborz. Zapraszamy
1: Adam Smolarek
2: i Del M.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na nowy plenerowy cykl. Już w najbliższą sobotę o godzinie 17. Słuchowiska na leżakach na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Michaliny Łabacz i Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Martyny Wawrzyniak i Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Przyjdźcie i posłuchajcie.
0: Po reklamie.
4: Tak jak my, nie gra nikt.
5: Cześć, z tej strony Bartek Królik, słuchacie Czwórki.

0: Minęła 22.
1: Pogoda.
0: Weekend przyniesie nam umiarkowane temperatury i sporo spokojnej jesiennej aury. Sobota będzie chłodniejsza, w większości kraju termometry pokażą około 18-21 stopni. Na ogół będzie pochmurno lub z częściowymi przejaśnieniami, ale większych opadów nie powinno być. Niedziela zapowiada się trochę cieplej. Temperatura wzrośnie do około 20-23 stopni, szczególnie na zachodzie i południu. Pojawi się więcej przejaśnień, choć miejscami może przelotnie popadać. Czyli bez większych upałów, ale też bez pogodowej katastrofy. Sobota bardziej pochmurna i chłodna, niedziela cieplejsza i z większą ilością słońca.
1: Autopromocja.
2: W każdy weekend od 10 zapraszamy Was na przerwę. Na kawę, na spacer, na odpoczynek.
3: A może na krótki wyjazd? Nie masz się w co spakować? Nie ma sprawy. Mamy dla Ciebie żółte i czarne walizki od czwórki.
2: W piątek, sobotę i niedzielę od 10 wkładamy do walizki kilka przedmiotów. Słuchaj nas uważnie, zapamiętaj wszystkie, podaj je na antenie i pakuj się na weekend.
3: Konkurs Weekend na walizkach. Co tydzień, w piątek, sobotę i niedzielę między 10 a 13. Oczywiście w czwórce. Regulamin znajdziesz na naszej stronie. No to bajo!
1: Autopromocja.
4: Tak jak

0: hejka, z tej strony guest Julka. Właśnie słuchacie Czwórki.
1: Pan Darek nie umie w smoltok, ale z pytego o ryby staje się Gracja Lorko.
2: Czwórka, to słychać.

0: Szester. Zaprasza Zoo, czyli Zuza Zielińska.
1: Julian Baker i dwa utwory z jej debiutanckiego albumu już za nami. Teraz zmieniamy trochę geografię i sposób opowiadania emocji. Pleasure Center to jest projekt z Melbourne, który tworzy Callum Newton. Możecie go też kojarzyć w ogóle z zespołu Candy. A pod nazwą Pleasure Center Newton pozwala sobie na trochę więcej eksperymentowania. Jego muzyka jest ciężka, gęsta i momentami bardzo niepokojąca, ale jednocześnie opiera się na czymś zaskakująco prostym, bo na próbie napisania naprawdę dobrej piosenki. Newton mówił zresztą, że ten projekt wyrósł z potrzeby robienia muzyki bez zastanawiania się, czy będzie pasowała do jakiejkolwiek sceny albo konkretnego gatunku. I to też słychać, bo potrafi w jednej chwili być bardzo to wszystko fizyczne i głośne, a za moment zostawić ogromną, pustą przestrzeń. Najpierw Tungsten z 2022 roku, które w pewnym okresie było ze mną bardzo często, a później cofniemy się jeszcze o rok do Disease Machine, a my słyszymy się już za chwilę.

Pleasure Center i Tungsten oraz Disease Machine. A teraz Eternal Dust czeka na swoją kolej. To jest zespół, który powstał właściwie przez przypadek. Zaczęli od wspólnego grania w domu, byli znajomymi ze szkoły artystycznej i po prostu dżemowali dla zabawy. No, historia bardzo popularna. Wszystko zmieniło się, kiedy ktoś zapytał ich, czy chcą zagrać koncert. Jeden z nich odpowiedział tak, zanim w ogóle reszta zdążyła zaprotestować, więc nagle okazało się, że trzeba założyć zespół i napisać jakieś piosenki. Eternal Dust są z Sydney i w 2023 roku wydali swój debiutancki album Spiritual Healers Defense Lawyers, który nagrywali przez kilka miesięcy po kawałku podczas lockdownów. Sami mówili o tej płycie jako o czymś w rodzaju przypadkowego zapisu momentu, w którym się wtedy znajdowali. No, moment nie był najprostszy, prawda? Jest w tym trochę absurdu, trochę czarnego humoru i dużo rzeczy, które na pierwszy rzut oka do siebie nie pasują, ale właśnie dlatego te piosenki nie brzmią jak kolejna próba odtworzenia dobrze znanego gitarowego schematu. Z tego albumu posłuchamy Teddy Bear Venom i Garbage.

Eternal Dust w audycji Przester, dwa numery z ich debiutanckiego albumu Spiritual Healers Defense Lawyers. I teraz mój hot take. Gdyby było więcej muzyki takiej jak You Will Never Get to Heaven, świat byłby po prostu lepszym miejscem. I będę mówić wam o kanadyjskim duecie, które tworzą Alice Hansen i Nicholas Schofield. To jest duo, które od początku znalazło jakiś własny sposób na robienie muzyki, która jednocześnie potrafi być piękna i lekko niepokojąca, bo jest tam dużo drona, dużo ambientu. Ich piosenki często właśnie brzmią, jakby ktoś puszczał stare nagranie, jakieś przez mgłę. Melodie są gdzieś daleko, wokale są rozmyte, a wszystko dzieje się trochę właśnie, jakbyśmy byli w jakimś śnie. Te piosenki raczej powoli wciągają cię do środka, a potem orientujesz się, że od kilku minut kompletnie nie myślisz o niczym. Cofniemy się teraz do dwóch pierwszych wydawnictw duetu. Najpierw Coffin Heaven So Far Away z albumu Adorn z 2024 roku, a później jeszcze dalej Drowning Out z ich debiutanckiego materiału z 2012 roku. You Will Never Get to Heaven na antenie radiowej Czwórki.

You Will Never Get to Heaven i dwie piosenki od nich podtrzymuję swoją opinię sprzed chwili. Naprawdę byłoby miło, gdyby takich zespołów było więcej. Ja przypominam, że słuchacie Przesteru w Radiowej Czwórce przy mikrofonie ZOO, czyli Zuza Zielińska. A teraz projekt, który powstał dzięki przypadkowemu spotkaniu w Berlinie. ASO to jest duet, za które odpowiedzialni są Alia Sarah O'Neill i Louis Deja, którego w ogóle możecie znać jako Tornado Wallis. Oboje są Australijczykami mieszkającymi w Berlinie, ale zanim się poznali, robili kompletnie różne rzeczy. On był mocno związany ze sceną elektroniczną i klubową, ona pisała piosenki i prowadziła audycję radiową. Połączyła ich m.in. wspólna miłość do Kylie Minogue i Madonny. Ale efekt ich współpracy poszedł przecież w zupełnie inną stronę, co zresztą za chwilę usłyszycie. Zamiast popu dostaliśmy bardzo współczesne spojrzenie na trip-hop. I podoba mi się, że ASO nie próbują odtworzyć lat 90. Ich debiutancki album z 2023 roku jest pełen bardzo wyraźnych odniesień do Portishead czy Massive Attack, ale jednocześnie brzmi jak właśnie muzyka, która spokojnie mogłaby powstać właśnie teraz, że to jest bardzo nowoczesne wydanie tego trip-hopu. Z tej płyty Love in the Darkness, wydaje mi się, że to moja ulubiona piosenka z ich dyskografii, a później Somebody.

Teraz będzie trochę głośniej. Circa 40 to czteroosobowy zespół z Seattle, który powstał niedawno, a ich muzyka jest, znaczy już zdążyła rozejść się po tej całej współczesnej społeczności emo i screamo. Ich debiutancki album z 2025 roku ma dokładnie to, czego szuka się w takich zespołach, mam wrażenie. Album składa się z 7 piosenek, 18 minut, bez przeciągania, tam bez żadnych wstępów, po prostu wchodzimy i robimy swoje. Fajna jest ta bezpośredniość. Nawet tytuły piosenek nie próbują być szczególnie poetyckie. Jest Pizza, Loopster, Don't Throw Up in My Car. To są przykłady. I potem okazuje się, że pod tym wszystkim kryje się muzyka, która potrafi być naprawdę emocjonalna i kompletnie rozładowana jednocześnie. Posłuchamy Don't Throw Up in My Car, wspomniane wcześniej, a później outro, które swoją drogą jest pierwszym utworem na ich debiutanckiej płycie, więc tak, oni zaczynają album od outro. I ja szanuję taki chaos. Yeah.

I na sam koniec klasycznie coś starszego, ale tym razem to też bardzo inspirująca historia. Panchico w 2000 roku nagrali epkę, zrobili około 30 kopii na CD-romach, ale po tym jak płyta niezbyt dobrze się przyjęła, zespół się rozpadł. 16 lat później ktoś znalazł jedną z tych płyt w charity shopie w Nottingham i wrzucił ją do internetu. Problem był taki, że nikt nie wiedział, kim właściwie jest Panchico. Przez kilka lat internauci próbowali odnaleźć członków zespołu, aż w końcu w 2020 roku udało się dotrzeć do wokalisty. On nawet nie wiedział, że jego nastoletnia płyta ma już w sumie kultowy status. I tym sposobem Panchico wrócili do grania po prawie 20 latach, a my cofamy się do tego samego początku. Death Metal i Laputa z ich debiutanckiego albumu Death Metal, rok 2000. I to już wszystko na dziś. Dzięki, że byliście ze mną przez ostatnie 2 godziny. Ja nazywam się Zu, czyli Zuza Zielińska, to był Przester. Słyszymy się za 2 tygodnie. Trzymajcie się, do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Kiedy zaczyna się weekend? W piątek o 8 rano. Dlaczego? Bo wtedy zaczynamy PPC, czyli piątkowy poranek czwórki. Krócej, mocniej, fajniej, jak to w weekend. Dużo muzyki, różnej i jeszcze więcej energii. Tak, by udanie wejść w najlepszy czas tygodnia. Słyszymy się w każdy piątek od 8. Zapraszam, Bartek Czarkowski.
0: Autopromocja.
2: Tak jak

0: Słuchasz Czwórki.
1: Yo. Aha, yo. Do zmiany gry byłem w swoich oczach kandydatem, a teraz chyba starym dziadem.

0: Tu czwórka. Polskie Radio.
1: Gramy.

0: Alarm pe Zagora în casă.
1: Panie dyrektorze, byliśmy tu przed miesiącem, zauważyliśmy wiele usterek. Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o sprawy hodowli, poprawiła się sytuacja znacznie. Jeżeli chodzi o dyscyplinę pracy, poprawiła się. Ale to nie jest jeszcze to, na co chyba liczymy ze strony PGR-u.
2: Czwórka. Polskie Radio.

się jak Britney w 2007. Czuję się jak Whitney, Ledger, a nie Legend. Czuję, że za późno, wszystko to na próżno. Czuję, że zaspałem, czuję, że przegrałem. Czuję jak żółć wypełnia mi wnętrzności. Czuję brak tchu, pięścią i szczękości. Czuję, że pękam, czuję, że tonę. Czuję, że to meltdown. Czuję, że to koniec.

0: jaka ta trawa za płotem zielona. Droga jest wolna, w każdej chwili się możesz przekonać, lecz nie pozbędziesz się pod skórą wrażenia oszustwa, że przecież logicznie jest pusta, która jest ze stron lustra.
1: Która?
0: Masz w sobie coś więcej ponad odbicie, co w oczach świata tylko imituje twoje życie. Gdy obrazy, słowa znikną, co się z tobą stanie? Możesz stracić wszystko, jeśli były skopiowane.

0: remember all.
1: Tu czwórka, Polskie Radio.

Gra. Miałem jeździć dziś, nie chce mi się w sumie nic, maka zeżre, będę tyć. Może skrobny nowy beat, może kilka słownych zbić w takie dni, kiedyś

jak saszetą. Pyta, czy zajadę mu jakiś żeton. Do tyrkić kolego. A przydel Tomek mówi, że mi włoży kosa, że za dawne wały mi bić może. Tomasz, przestań, ja cię proszę. Masz tu numer, papuga pomoże. He, nie pomoże, wciąż ma zowsze. A w głowie tylko my i słońce, upał. Gdzie jest spokój ducha, tak długo go szuka.

Życie wielu chce w fotelu. Gdy obiecana ziemia to błoto, musisz ubić ją. Gdy twoje imię zniknie z ust, kroki nie umilkną. Czujesz dreszcz na karku, palec losu znów cię szuka. Nie musisz drogo, ale drogą żyć i umrzeć w butach.

jakby w moim dom. Śmieją się ze mnie, gdy przechodzę korytarzem. Myślisz, że jest mi smutno, stary, zbijam piątkę z białasem. Wracam na chatę, którą kupiłem za swoją kasę. Pyk, pyk.

0: pani.
1: Yo, skumaj. Pieniądze szczęścia nie dają, ale brak ich z pewnością przynosi nieszczęście.
0: Dobra. Skończ mi p***ć, to już się nudne robi.
1: Dobra.
0: Yo.

ty i ja i skradzione jabłka. Dziki sad, daleko od miasta. Godzina drogi stąd, najbliższa. Jak masz, tak daleko właśnie.

0: się nie martw o pieniądze, bo najwyżej znajdę inne. Pożyjemy jak w filmie. Obrabujemy banki, zajmiemy cudzą willę. Puść mi swoją playlistę. Na ten świat gorzki jak gin, no i kielnich. Nie potrzebuję innej. Tylko nie myśl tyle i bądź przy mnie.
1: Tu Czwórka, Polskie Radio.

0: Tu czwórka, Polskie Radio.
1: Warszawski deszcz ciągle pada. Gadam, tak się składa. Nigdy dość uważam.

0: Mamy kolejny konkret, kolejną sprawę, więc ja chciałbym bardzo, żeby to był kolejne miejsce na ziemi.
1: Warszawa ma spore zaległości, ponieważ nigdy nie wiadomo, jak zachowa się naród. Nowe przedsięwzięcie na wszelki wypadek nazywa się eksperymentem.